Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać Jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na Jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Rada Gminy Chełmiec jednogłośnie ustanowiła rok 2027 rokiem księdza profesora Bolesława Kumora. To pochodzący z Niskowej znany kapłan, historyk kościoła, nauczyciel akademicki związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Jak mówił podczas sesji Rady Gminy Chełmiec ksiądz Krzysztof Prokop, proboszcz parafii w Niskowej, ksiądz profesor Kumor napisał 37 książek, w tym historię kościoła, z której uczą się klerycy w seminariach duchownych. Ponadto dzięki księdzu profesorowi mamy kościół w Niskowej, dodał proboszcz.
2: Kiedyś to była kaplica parafii w Czeczewinie, ale to głównie staraniem księdza profesora Bolesława Kumora. On w czasie tej pracy swojej naukowej kilkanaście razy wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych i tam pracował w różnych parafiach, robił historię tych parafii z wykładami. No w tamtym czasie, kiedy przywoził dolary do Polski, wiele przeznaczał właśnie na budowę kościoła w Niskowej. To jest jego wielki wkład. Także wielu kapłanów, dzisiaj już na emeryturze, mówi, jak wspierał ksiądz profesor ich inwestycje w swoich parafiach.
1: Ksiądz profesor Bolesław Kumor zmarł w 2002 roku w Lublinie. Został pochowany w Niskowej. Jego grób znajduje się na dziedzińcu kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Niskowej. Honorowe wyróżnienie Polonia Minor dla szczucińskiego oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest ono przyznawane przez Samorząd Województwa Małopolskiego dla osób, instytucji, organizacji za wybitne zasługi, a także działalność na rzecz kultury, tradycji i społeczności regionu. W parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Szczucinie świętowano 30-lecie działalności parafialnego oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Mszy świętej przewodniczył ksiądz dr Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej i diecezjalny asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Na mszy świętej i uroczystej gali jubileuszowej obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych oraz Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego, która za szczególne zasługi we wspieraniu rodziny wręczyła parafialnemu oddziałowi Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczucinie odznaczenie Polonia Minor. Parafialny oddział Stowarzyszenia w Szczucinie otrzymał także okolicznościowe papieskie błogosławieństwo, które zostało przekazane na ręce proboszcza księdza Zygmunta Warzecha. Podczas uroczystości także kapituła odznaczeń stowarzyszenia przyznała medale w służbie rodzinie dla księży asystentów parafialnych i członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Jubileuszowa 25. diecezjalna pielgrzymka nauczycieli i wychowawców odbędzie się w sobotę o 10:00. Miejscem spotkania będzie Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Konferencję wygłosi ksiądz dr Tomasz Rąpała, rekolekcjonista i dyrektor Arki. Mszy świętej o 11:00 przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerz. Zdjęcia morza, gór i słowa, które dodają nadziei. Taki jest tomik wierszy jeszcze przed świtem. Na antenie Radia RDN Małopolska autor Andrzej Kapu dopowiadał o tym, jak one powstają.
3: Pierwsze pojawia się myśl. Ona się pojawia tak nagle, obserwując ludzi. Patrzę na ich życie, widzę ich cierpienie, radość, nadzieję. Widzę tych, którzy tracą nadzieję i w ten sposób pragnę im coś przekazać ciepłym, dobrym słowem. Chciałbym pomóc w jakiś sposób, a ponieważ to jest najlepszy, jeżeli chodzi o mnie, taki przekaz, więc piszę, wysyłając SMS-y nieraz. Ja pisząc wiersz, staram się, żeby ktoś, kto czyta ten wiersz, brał do siebie pewne rzeczy i żeby to jemu było lżej przez parę ciepłych słów, może o podpowiedzi o Bogu, żeby zrozumiał sens życia.
1: To już 21. tomik Andrzeja Kaputa. Organisty parafii świętej Jadwigi w Dębicy. Znajdują się w nim m.in. utwory o sumieniu, strapieniu, także uśmiechu i przede wszystkim zaufaniu Panu Bogu.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Ukochany mój Zbawco, powierzam Ci wszystkie sprawy, które będą mnie dziś dotykać. Składam je wszystkie w Twoje miłosierne ręce. Dopomóż mi w tym, otwierając moje oczy, uszy i rozum na działanie Ducha Świętego, abym przeżył ten dzień, nie wyrządzając nikomu nic złego, ani nie dopuścił się nawet najdrobniejszego przewinienia przeciw Twojej świętej osobie.
1: Zmieniaj mnie, Jezu. Jestem do Twojej dyspozycji. Weź mnie w Twoje ramiona. Jestem Twój i daję Ci swoje serce, swoje życie. Prowadź mnie, Jezu. Wybieram Cię za przewodnika po wszystkich krętych ścieżkach dnia dzisiejszego, bo Tyś jest moją mocą, moim największym szczęściem. Obejmij mnie swoimi łaskami. Chcę iść za Tobą.
0: Chwalebny święty Józefie, oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.
1: Wierny opiekunie, któremu został powierzony najdroższy skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie dziś polecam. Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz.
0: Święty Józefie, podporo rodzin,
1: módl się za nami.
0: Nadziejo chorych,
1: módl się za nami.
0: Opiekunie Kościoła Świętego,
1: módl się za nami.
0: Patronie umierających,
1: módl się za nami.
0: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie

Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Czy byłeś w takim kościele? Czy byłeś kiedyś w kościele, w którym staje się podczas śpiewania? Mówią na to uwielbienie. W porządku. Wstają więc na uwielbienie, śpiewają. Ale kiedy się rozglądasz, widzisz, że facet dwie ławki dalej ziewa. A tamta kobieta zajmuje się swoim telefonem. Oczywiście nie wszyscy się tak zachowują. Ale kiedy patrzysz wokół, większość z nich wygląda, cóż, na trochę znudzonych. Tak jakby tylko stwarzali pozory. Też to zauważyłeś? Uwielbienie. Czy to nie znaczy, że śpiewają dla Boga? Zastanawiam się, co on sobie myśli. Zastanawiam się, jak on się czuje, jeśli w ogóle coś czuje. Zastanawiam się, co by miał do powiedzenia, gdybyśmy mogli przeprowadzić z nim wywiad na ten temat. Nie wiem. Jeśli uwielbienie jest tym, co mi się wydaje, że jest, czy to by nie oznaczało, że Bóg chciałby, żeby zaangażowane było w nie nasze serce?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego ojca Pio. Ojciec Pio jest jednym z najsłynniejszych mistyków i stygmatyków naszych czasów. Franciszek, czyli późniejszy święty ojciec Pio, urodził się 25 maja 1887 roku w Pietralcinie na południu Włoch. Był piątym spośród ośmiorga rodzeństwa. Kiedy ukończył 15 lat, został przyjęty do zakonu kapucynów. W 1903 roku przywdział habit świętego Franciszka z Asyżu i otrzymał zakonne imię Pio. Rozpoczął studia teologiczne, jednak przełożeni obawiali się, że słaby organizm i częste choroby nie pozwolą mu ich ukończyć. Dlatego zezwolili, aby dla poratowania zdrowia wyjeżdżał do rodzinnej wioski. Ostatecznie zgodzili się, aby w 1910 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Ojciec Pio pracował w Pietralcinie, pomagając tamtejszemu proboszczowi. W listopadzie 1915 roku został zmobilizowany do wojska, w którym formalnie przebywał 2,5 roku. W marcu 1918 roku zwolniono go z wojska z powodu ciężkiego stanu zdrowia. Latem 1918 roku ojciec Pio powrócił do klasztoru w San Giovanni Rotondo, którego już do śmierci nie opuścił. 20 września 1918 roku otrzymał stygmaty, kiedy modlił się przed krzyżem umieszczonym na chórze kościelnym. Rany te przez 50 lat pozostawały otwarte i krwawiły. Wkrótce do mało znanej miejscowości San Giovanni Rotondo, oprócz wiernych pragnących modlić się z niezwykłym zakonnikiem, zaczęli przyjeżdżać również dziennikarze i łowcy sensacji. Nawet gwiazdy filmowe oraz artyści o światowej sławie przybywali do San Giovanni Rotondo, aby na własne oczy zobaczyć zakonnika, który udzielał duchowych porad, czytał w myślach oraz miał dar uzdrawiania. Ojciec Pio był poddawany obserwacjom i badaniom lekarzy i naukowców. Miał zwyczaj przygotowywania się do mszy świętej już od wczesnego świtu. W tym czasie setki, a później nawet tysiące wiernych czekały przez całą noc przed kościołem, aby rano móc uczestniczyć we mszy, którą sprawował ojciec Pio. Przez 50 lat ojciec Pio rozpoczynał dzień mszą świętą, później spowiadał i spotykał się z ludźmi potrzebującymi kierownictwa duchowego. W 1956 roku w San Giovanni Rotondo został zrealizowany jego projekt, czyli budowa szpitala zwanego Domem Ulgi w Cierpieniu. Zmarł ojciec Pio 23 września 1968 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował go 2 maja 1999 roku w Rzymie, a następnie kanonizował 16 czerwca 2002 roku.
0: Kto słucha, nie błądzi.

23 dzień września. O poranku wspominamy z Marych Kaponów. Polecamy k duszę Bożemu miłosierdziu. W 1979 roku zmarł ksiądz Władysław Bawiński. W 1991 ksiądz Stanisław Kocoł. W 2006 do domu ojca odszedł ksiądz Tadeusz Piekarski, a w 2022 ksiądz Czesław Jakubczyk. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: dla ciebie wiadomość. Mamy tylko dobrą nowinę, więc głowa do góry.
1: Nigdy nie jesteś sam, uwierz w to. A wierzyć to znaczy chodzić po wodzie, dlatego nie bój się.
2: Nie!

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
0: Po reklamie.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: To dopiero początek. My nie odpuścimy, zapowiadają pracownicy grupy Azoty, którzy skrzyknęli się i zorganizowali pikietę przed budynkiem dyrekcji w Tarnowie-Mościcach. Były transparenty, gwizdki i głośne okrzyki.
2: Chodzi o pieniądze i jeszcze i o te wszystkie odprawy prezesów, nie prezesów, kierowników, ludzi, którzy odchodzą. To są pieniądze naprawdę duże, a ludzie odchodzą, biorą te pieniądze, którzy nic nie zrobili tak naprawdę dla tego zakładu.
3: Ta karuzela tych prezesów wszystkich odchodzących, którzy sobie oczywiście odprawy potem pobierają, no to jaka jest oszczędność?
4: No ja po 40 latach pracy już mam blisko najniższej krajowej.
0: Na stanowisku?
4: Aparatowym. Nas doprowadzili do dziadostwa, po prostu do dziadostwa.
0: Do pikiety odniosło się biuro prasowe chemicznego giganta. W przesłanym do mediów oświadczeniu rzecznik prasowy zwraca uwagę na złą sytuację finansową spółki. Więcej o tym piszemy na rdn.pl.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Profilaktyczne szczepienie na grypę może nas uchronić przed tą chorobą w okresie jesienno-zimowym, przekonuje lekarz Andrzej Fugiel, który jest specjalistą chorób wewnętrznych. Zachęca do tego wszystkich, ale przede wszystkim seniorów. Pamiętajmy, że nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, dodaje Andrzej Fugiel.
5: Nie możemy wprost liczyć, że ja jestem niewrażliwy, bo są tacy, około 30% osób ma taką odporność własną, niespecyficzną, że się nie zarazi. Natomiast my musimy wiedzieć, że im więcej osób będzie niewrażliwych, odpornych na dane schorzenie, to tym ta pozostała część będzie bezpieczniejsza.
0: Andrzej Fugiel poleca nie tylko szczepienia, ale przede wszystkim stosowanie naturalnej profilaktyki, która wzmacnia naszą odporność. Chodzi o zdrową dietę wraz z suplementacją, dbanie o wypoczynek i higienę snu oraz aktywny tryb życia.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: O 2:06 rozpoczęła się astronomiczna jesień. Wraz z odejściem lata ciepłe słoneczne dni zastępuje chłód i coraz mniejsza ilość światła. Jesień bywa inspiracją dla wielu twórców, poetów, malarzy, kompozytorów. Refleksyjna atmosfera jesienna pojawia się m.in. w piosence Seweryna Krajewskiego. Długie te nasze jesienie, do słów Agnieszki Osieckiej.
6: Oj, długie

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: To sprawdźmy to prognozę na jesień. W górach powyżej 1600 metrów, to już nawet nie jesień, ale zima posypało tam śniegiem. A u nas w regionie tarnowskim, no mamy jesień, taką prawdziwą jesień, szczególnie teraz o poranku. Pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, chłodno, 10-11 stopni. Maksymalnie w ciągu dnia 14 stopni, ale po południu przejaśnienia, a nawet i słońce.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Trzeci dzień września, jak słyszeliśmy w wiadomościach, no mamy jesień, zaczęła nam się po godzinie drugiej w nocy, no i rozpoczął nam się kolejny tutaj czas taki, no spadających bardziej liści, no ale mam nadzieję, że ta jesień będzie dla nas łaskawa i będziemy mogli mówić, że też ta złota polska jesień na całego, no ale na razie dziś, jutro i pojutrze no możemy bardziej tutaj wskazywać pogodę taką typowo jesienną, czyli pochmurno, deszczowo i chłodno. Sobota, niedziela dopiero nam się zapowiada troszeczkę ładniejsza. Synoptycy tutaj przewidują, że temperatura w okolicach 20 stopni i częściowe zachmurzenie, tak więc do piątku opady deszczu. To tak na przemian. Przed południem, po południu, dziś te opady deszczu, przed południem, jutro po południu przylotne opady deszczu, ale temperatura to 14-15 stopni. No to pozostajemy przy tej porze roku, którą witamy dziś. 25 minut przed godziną 7. Czerwone gitary. Jesień, która idzie, spaceruje już po naszych polach, lasach, parkach. Jesień idzie przez park.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autolink. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Rodzicu, czy masz pewność, że twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510 500 802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
6: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej Ciebie. Czy Twoi bliscy słyszą Ciebie coraz słabiej? A może to Ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
7: Szukasz wyjątkowych wrażeń muzycznych? Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na radomyskie wieczory organowe. Już 27 września o 17 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim usłyszymy połączenie organów, trąbek i kotłów, a 4 października solowy recital organowy Henryka Jana Botora. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Radomyśla Wielkiego Agnieszka Machnik. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Szczegóły na skib.radomyslwielki.pl oraz na Facebooku Radomyskie Wieczory Organowe. Przestrzeń pełna muzycznych emocji.
0: Po reklamie.

Kwadrans nam został tylko do godziny 7. My czas na te nasze jesienne drogi spoglądnąć. Przypominamy, te opady deszczu w ciągu dnia mogą nam występować w tych godzinach porannych, tak więc drogi mokre, myśliwskie, kierowcy uważajcie. Do tego jeszcze liście lecą z drzew, tak więc tutaj ta droga hamowania może troszeczkę inaczej wyglądać niż no, w lecie, a to chyba wydaje mi się, wszyscy kierowcy dobrze wiedzą, że ten samochód inaczej będzie nam reagował, tak więc trzeba też przygotować się do tego, że te warunki będą nam się z dnia na dzień zmieniać. No i też ten nasz samochód powinien być gotowy na te zmienne warunki. Przypominamy tutaj reflektory, światła. Warto sprawdzić, czy wszystkie żarówki świecą, jakie świecą, czym wycieraczki dobrze by pracują, bo to, moi kochani, jest kluczowe podczas jazdy, a przede wszystkim wpływa na nasze bezpieczeństwo, no tak więc pamiętajmy o tym. A propos tego bezpieczeństwa, jedno zdarzenie drogowe o poranku, o godzinie 5 rano, na szczęście nikomu się nic nie stało, stóżka dwóch pojazdów osobowych na Wyszyńskiego. Teraz spokojnie, bez zdarzeń drogowych. A jak wyglądają ulice? Spokojnie, płynnie, jeszcze bez korków, no ale tych samochodów będzie nam przybywało z minuty na minutę. No i przypominam, że tradycyjnie na Klikowskiej na pewno będziemy stali, czy na ulicy Mykoszyckiej, dlatego tutaj warto spoglądać na zegarek. Może to ten czas, gdzie już trzeba wyjechać. Spokojnie, Mickiewicza, Krakowska, Narutowicza, Tuchowska, Konarskiego, bez utrudnień też na ulicy Klikowskiej. Jeszcze zobaczmy sobie Mościce. No tutaj już jest gorzej, bo to ten czas, gdzie na 7 do pracy od Witosa i od strony Mościckiego tutaj na Alejach Kwiatkowskiego spory ruch. Na szczęście nie stoimy, nie zatrzymujemy się. Też tych samochodów napotkacie na Zbylitowskiej, więcej na wysokości skrzyżowania z ulicą Chemiczną. No i tutaj Koszycka na razie płynnie do samego skrzyżowania Czerwona Krakowska. Dojeżdżamy bez problemów. 13 do 7. Spokojnego, dobrego dnia wszystkim zmotoryzowanym. No i w drodze teraz wam towarzyszy grupa Dire Straits.

twoją stronę. Nie będziesz sam, pójdę w twoją stronę. A my coraz bliżej idziemy w kierunku wiadomości. One dokładnie za 5 minut. 5 minut nam zostało do godziny 7. A propos tych wiadomości, powędrujemy aż do Stanów Zjednoczonych. Dziś prezydent Karol Nawrocki wystąpi na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Przypomnę, trwa zgromadzenie ogólne ONZ, na które przybyło około 200 przywódców z całego świata. Polski prezydent zamierza mówić podczas debaty generalnej o wyzwaniach i zagrożeniach stojących przed światem z perspektywy właśnie na naszego kraju, o łamaniu prawa przez państwa autorytarne, no i też o konieczności powrotu do prymatu prawa międzynarodowego nad prawem siły i o sytuacji w naszym regionie w kontekście właśnie agresywnej postawy rosyjskiej. Prezydent Polski, przypominam, dziś na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ale nie tylko tym tematem dziś będziemy się zajmować. Czym jeszcze? No to już za chwilę będziemy mówić punktualnie o godzinie 7 na antenie Radia RDN Małopolska. Do tego jeszcze czasu Shawn Mendes.

0: chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Genialne lokalne. Piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne, jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęcie. Stunki lokalnych wystawców, występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14 zaprasza Miasto Tarnów, realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowany z funduszy szwajcarskich.
4: Po reklamie.
5: Pracownicy grupy Azoty pikietowali w Tarnowie. Wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę brutto i praca na najwyżej dwóch etatach. Takie zmiany szykują się w ochronie zdrowia. Kilkadziesiąt cofniętych praw jazdy kursanci w większości odwołują się do SKO. Jedna osoba rozpoczęła nowe szkolenie. Susza hydrologiczna dużym problemem na Sądecczyźnie. Wiadomość o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Pracownicy grupy Azoty zorganizowali pikietę przed budynkiem dyrekcji w Tarnowie Mościcach. Były transparenty, gwizdki, głośne okrzyki. Domagają się wyższych zarobków, mówią o ciągłej rotacji prezesów i milionowych odprawach dla menadżerów. Jak mówią, czara goryczy przelała się. Przed budynkiem zgromadziło się około 50 osób. To oddolna inicjatywa pracowników. Pikiety nie poparł żaden związek zawodowy. Protestujący pracownicy mówią, że związki się od nich odcięły.
6: Związki zawodowe nie poparły nas. Odcięły się, że to jest niszowe, że to jest niepotrzebne i z tego nic nie wyniknie.
7: Związki po prostu nic nie osiągnęły. My teraz nie odpuścimy, to jest dopiero początek.
8: Przez 3 lata nie dostaliśmy nic, wręcz zostały nam obniżone, bo mieliśmy wcześniej tak zwane te 13 pensje, premie były, to nam wszystko zabrali. Zarabiamy w tej chwili mniej niż tamte 3-4 lata temu.
5: Związki zawodowe grupy Azoty już wcześniej ogłosiły pogotowie strajkowe i wszczęto spór zbiorowy. Do pikiety odniosło się biuro prasowe chemicznego giganta. W przesłanym do mediów oświadczeniu rzecznik prasowy Grzegorz Kulik zwraca uwagę na złą sytuację finansową spółki.
9: Rozumiemy i szanujemy frustrację pracowników, szczególnie że obecna trudna sytuacja w grupie Azoty trwa już długo i jest konsekwencją decyzji z przeszłości. Ich skutki finansowe ponosimy i będziemy jeszcze długo ponosić. W ramach trwającego sporu zbiorowego pozostajemy w dialogu ze stroną społeczną. Na piątek jesteśmy umówieni na kolejne rozmowy i liczymy na ich konstruktywny przebieg. Mamy nadzieję, że uda nam się wypracować kompromisowe rozwiązanie, które będzie odpowiadało na oczekiwania pracowników, a jednocześnie będzie możliwe do udźwignięcia przez spółkę i bezpieczne dla dalszego funkcjonowania. Jednocześnie obecnie naszym wspólnym zadaniem jest odbudowa stabilności grupy i stworzenie warunków do jej dalszego rozwoju.
5: Pracownicy spółki domagają się rozmów i negocjacji, przekonują, że to dopiero początek ich działań. Wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę brutto i praca na najwyżej dwóch etatach. Rząd przygotował 5 projektów ustaw, które mają zmienić sytuację w ochronie zdrowia. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówi, że limity będą dotyczyć placówek publicznych i prywatnych, które zawarły kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.
10: Propozycja, która dzisiaj znalazła się w projekcie, to 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami, którzy na przykład wykonują operacje wysokospecjalistyczne albo są to transplantacje, albo pełnią funkcje kierownicze w szpitalach.
5: Reforma ochrony zdrowia jest reakcją na aferę związaną z lekarzem bez specjalizacji, który w ciągu roku w stołecznym szpitalu południowym zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Kolejne wnioski. wnioski z prokuratury o cofnięcie praw jazdy wpływają do tarnowskiego starostwa. Dotychczas jedna osoba zdecydowała, że będzie od nowa robić kurs prawa jazdy. To pokłosie nieprawidłowości, do których dochodziło w jednym z ośrodków szkolenia kierowców, gdzie właściciel fałszował dokumentację. Nawet kilkaset osób może być zagrożonych utratą prawa jazdy kategorii B. To trudna sytuacja, ale to nie jest wina urzędników, mówił w programie Słowo za Słowo starosta tarnowski Jacek Chudyma. Jak dodał, to Szkoła Nauki Jazdy popełniła ogromne błędy. Dotychczas wydano 44 decyzje o cofnięcie praw jazdy. Większość osób się odwołuje do samorządowego kolegium odwoławczego.
11: 34 osoby odwołały się do SKO, które w chwili obecnej nie zostały jeszcze rozpatrzone. 13 odwołań SKO poprosiło o przedłużenie terminu rozpatrzenia tych spraw. W kolejnych dwóch przypadkach strony wniosły o uzasadnienie. Od pozostałych 8 decyzji strony się nie odwołały, w wyniku czego stały się one prawomocne. Jedna z tych osób pobrała już u nas profil kandydata na kierowcę, no i rozpoczęła szkolenie. Informacja z 16 września, gdzie prokuratora do wydziału wniosła o 9 kolejnych sprzeciwów.
5: Sprawa dotyczy ośrodka szkoleniowego prowadzonego przez Dariusza B. Jak ustalił sąd, szkoła miała podpisaną umowę z ratownikiem medycznym uprawnionym do prowadzenia tego typu szkoleń, jednak w praktyce zajęcia z jego udziałem nie odbywały się. Podpisy ratownika były w dokumentacji fałszowane przez właściciela ośrodka. Jak tłumaczyła prokuratura, 350 osób, które odbywały tam kurs, nie powinno w ogóle zostać dopuszczonych do egzaminu na prawo jazdy. Susza hydrologiczna dużym problemem na Sądecczyźnie, mówi Michał Sikora, synoptyk i hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tym momencie jedynie Nowy Sącz nie jest objęty ostrzeżeniem przed suszą hydrologiczną. Inaczej jest w przypadku okolicznych miejscowości, gdzie wody w rzekach jest mniej. To oznacza, że tam stany wód wciąż układają się w strefie wody niskiej. Ekspert IMGW liczy, że najbliższe dni przyniosą poprawę sytuacji.
12: Okres jesienny, który jest przed nami, to jest okres, gdzie po pierwsze może być więcej opadów, po drugie zmieni się ich charakter, dlatego że będą to głównie opady ciągłe, a niekoniecznie opady burzowe. No a po trzecie oczywiście temperatury będą już niższe, nie będzie tak dużego parowania i usłonecznienia. To są wszystko czynniki, które wpływają na sprawę sytuacji hydrologicznej.
5: Więcej o pogodzie już za chwilę.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: I a propos tych opadów, no więcej tych opadów, szczególnie w tym tygodniu. Dziś przed południem opady deszczu, jutro po południu opady deszczu, również spodziewane są opady deszczu w piątek. I temperatury maksymalnie do 15 stopni, chociaż dziś maksymalnie to 14 stopni, a teraz o poranku mamy 11. Sytuacja biometeorologiczna niekorzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pierwszy dzień astronomicznej jesieni, no nie rozpieszcza nas za bardzo, ale jest szansa, że może dopieści nas.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
4: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Muzyka i głos AI.

0: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting & Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
1: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
0: Zapraszam, Szlendi.
2: Po reklamie.

0: Zajmijmy się teraz tym tematem 17 minut po godzinie 7, który nas dopadł o godzinie 2:05:06, bo przecież dziś rozpoczęła się astronomiczna jesień, no i będzie nam ta jesień towarzyszyła. Potrwa do 21 grudnia, kiedy nadejdzie zima. Do tego czasu dni będą się stawały coraz krótsze, noce coraz dłuższe. No i pytanie, jakie rady i zalecenia mają dla nas na ten czas lekarze? Najlepszym lekarstwem na jesień jest nawadnianie się i wysypianie, moi kochani. Tak mówimy dr Michał Mularczyk, internista i kardiolog. Gdy temperatura za oknem spada w domu, spada wilgotność powietrza, to powoduje wysuszenie śluzówki, większą podatność na infekcje. W prewencji jesiennych chorób wirusowych istotna jest właśnie odpowiednia ilość przyjmowanych płynów. No właśnie. I pytanie, czy już po porannym śniadaniu? Jeżeli nie, no to przyjmujemy płyny, kawa, herbata, ale czy o to chodzi?
1: Pijmy odpowiednią ilość płynów. Co to znaczy? Mniej więcej na 10 kg masy ciała jedna, ale stara szklanka, czyli 250 ml. I to jest taki plan minimum. Włączenie tych grzejników powoduje wysuszanie i to w tempie bardzo, bardzo szybkim. A to powoduje uszkodzenie śluzówek i no i jesteśmy podatni na wszelakie infekcje.
0: No to proponuję mimo wszystko tutaj kawa, herbata, owszem, ale woda mineralna to jest chyba najbardziej odpowiednia. Jesień też kojarzy nam się z odlotem ptaków z Polski na południe. Ich wędrówki to przełom sierpnia, września, ale ptasie migrację można obserwować jeszcze do listopada. Tak mówi profesor Piotr Trojanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i to wyjątkowe widowisko, a także okazja, aby wybrać się w teren i z bliska właśnie obserwować wiele ciekawych gatunków, mówi ornitolog.
2: Można powiedzieć, lato z ptakami odchodzi, nawet nie mając kalendarzowej jesieni, już widzimy, że coś się dzieje. Ptaki mają skrzydła i można je obserwować wszędzie, można powiedzieć, nawet z okna. Ale jeśli chcemy zobaczyć naprawdę taki cud ptasich wędrówek, no to chyba najlepiej pojechać na takie płytkie brzegi wód albo na duże pola.
0: No wystarczy po prostu spojrzeć w niebo. Nie musimy nawet nigdzie gdzieś daleko jechać. Jak spojrzymy w niebo, to możemy już zobaczyć tą migrację właśnie tych ptaków. A propos spoglądania w niebo, no to dziś mamy też dzień spadającego liścia. To a propos właśnie jesieni, którym tutaj pomysłodawca Jerzy Szewczyk słusznie zauważył, że jesienią brakuje wesołych, optymistycznych dni, jak choćby wiosną. No chyba coś w tym jest. Do tego właśnie dziś 23 września. Nie należy więc ze łzami żegnać lata, ale radośnie powitać nową porę roku, czyli jesień. Ja wiem, że za oknem pochmurno, lokalnie może delikatnie nam jeszcze popadać. Jak tu radośnie witać tą jesień, ale mimo wszystko podejdźmy optymistycznie do tej pory roku. Powitajmy tą jesień radośnie, z okrzykiem. A to słońce, które gdzieś tam świeci, również i do nas dotrze. Proszę o tym pamiętać. Pytanie tylko o której godzinie, ale na razie wiemy, że pochmurno. No i te liście lecą nam z drzew. No i a propos właśnie tych spadających liści. Człowiek z liściem na głowie. Elektryczne gitary.

tak, liście lecą z drzewa. Dzisiaj szczególnie my spoglądamy na te liście, bo dzień spadającego na liścia. I a propos właśnie tej piosenki elektrycznych gitar, człowiek z liściem na głowie, czyli wsiadł do autobusu człowiek z liściem na głowie. No właśnie, moi kochani, jak wsiadacie dzisiaj do autobusu, pamiętajcie, że bilet należy by kupić. To tylko wczoraj było, że bez tego biletu mogliśmy podróżować, przemieszczać się po mieście bez tych biletów, bez ważnych biletów, ponieważ wczoraj był dzień bez samochodu, a dzisiaj, no nie, już w kalendarzu nie ma dnia bez samochodu i ten bilet należy mieć, tak żeby ktoś nie zapomniał i nie zasugerował się wczorajszym dniem i sobie doszedł do wniosku, że ja dzisiaj sobie też zrobię dzień bez samochodu i bez tego biletu będę sobie podróżował samochodem, bo powiem tak, no... Wiemy, jak to się może skończyć i może się okazać ta podróż bardziej kosztowna, niż byśmy zatankowali pod korek swój pojazd. Dlatego pamiętajcie, no, dzień bez samochodu był wczoraj, chociaż też apeluję o to, żeby ten samochód jak najczęściej można zostawiać w domu, korzystać z komunikacji miejskiej. Będzie ekologiczniej, bezpieczniej, warto to przemyśleć, no ale ten bilet jednak trzeba już mieć. 24 minuty po 7, 7.30 już coraz bliżej. Wrócimy za chwilę o 7.30 z powrotem do tej jesieni i sprawdzimy prognozę pogody na pierwszy dzień astronomicznej jesieni.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
0: Po reklamie.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Jesień idzie przez park, bo zobaczmy, w jakich barwach ta jesień maszeruje od wczesnych godzin porannych. No na razie pochmurne te barwy, chmury dominują. Lokalnie może nam jeszcze delikatnie popada się przed południem, ale po południu już powinno się nam zrobić ładnie i słonecznie. I te zdjęcia satelitarne pokazują, że od północy tutaj na południe naszego kraju te chmury na razie nam się przetaczają. No i mam nadzieję, że zaraz znikną.
7: Pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Najwięcej przejaśnień teraz na północy naszego kraju, tak więc jest szansa, że i na południu również te przejaśnienia będą występowały. 11 stopni, tyle teraz samego rana, maksymalnie, przypominam, to 14 tylko stopni, czyli chłodno. Jutro 15 stopni i jutro spodziewane są natomiast po południu przelotne opady deszczu, a dziś przed południem, no tak się po prostu to wszystko wymieni i pozmienia. Jeszcze zobaczmy sobie wiatr. Wiatr w porywach od 15 do 25 nawet kilometrów na godzinę zachodni, północno-zachodni, tak więc no, ten wiatr jeszcze będzie dodatkowo obniżał nam temperaturę odczuwalną, tak więc ubieramy się cieplutko z samego rana i takie temperatury 14-15 stopni do piątku, sobota, niedziela już cieplejsza w okolicach 20.

0: Reklama.
1: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.

0: Lodowiska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej Ciebie. Czy Twoi bliscy słyszą Ciebie coraz słabiej? A może to Ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
3: Po reklamie.

18 minut nam zostało do godziny 8, czyli jeszcze raz my wyjeżdżamy na te jesienne nasze ulice, liście lecą z drzew, przypominam, droga hamowania. Oj, moi kochani, to już nie ten czas letni, to już czas jesienny i ta droga hamowania nam się wydłuża. A jak takie liście na drodze, no to też i ta przyczepność tego naszego pojazdu jest inna, tak więc pamiętajcie o tym, noga z gazu, powoli, ostrożnie, bez zdarzeń drogowych teraz. I oby tak było, dalej tak utrzymywał nam się ten bilans, że bez zdarzeń, chociaż jedno zdarzenie tutaj my mieliśmy, taka lekka stuczka na Wyszyńskiego o 5 rano, kolizja dwóch pojazdów, nikomu się nic nie stało i wystarczy na dziś. Dobrze, no spoglądajmy na te nasze ulice. A propos naszych ulic, okazuje się, że Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na interpelację dotyczącą dużej liczby progów zwalniających na ulicach polskich miast. Resort postrzega ich stosowanie jako ostateczność i co wskazał, gdzie ich nie powinno być. Teraz tysiące kierowców może zgłaszać zarządcom dróg właśnie te progi, których zdaniem ministerstwa być nie powinno. No i się okazuje, że przepisy zakazują montażu progów na drogach służb ratunkowych, trasach autobusowych, a także zbyt blisko skrzyżowań czy przejść dla pieszych, co może zgłosić odpowiednim służbom kierowca. Powiem szczerze, że ja jestem zwolennikiem akurat tych progów zwalniających, wszędzie tych progów zwalniających, bo jednak tutaj tych niesfornych kierowców spowalniają te progi zwalniające, a nieraz miałem okazję zobaczyć, że wymuszają no właśnie te progi zwalniające na tych niesfornych kierowcach, to ograniczenie prędkości, bo bez tych progów zwalniających to niektórzy kierowcy po prostu jeździliby po tych naszych ulicach bez ograniczeń. A tak, no, wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej, że te progi zwalniające są tak już stosowane i tak umiejscowione, że po prostu tutaj nie powodują jakichś problemów z przejechaniem przez ten próg. Oczywiście o ile zwolnimy, bo jak no, najedziemy na taki próg zbyt dużą prędkością, no to różnie to się może skończyć dla naszego na przykład pojazdu. Dobrze, zostawmy sobie progi zwalniające, przejdźmy teraz na samym ulicę. No i a propos tych naszych ulic, no to przypomnienie z motoryzacji. Zmiana organizacji ruchu w rejonie Placu Drzewnego w Tarnowie. Związek z przebudową tego miejsca i rozbudową po bliskiej ulicy. Tak więc tutaj z ruchu wyłączonym północny pas ulicy Lwowskiej od Olejarskiej do Dąbrowskiego. Za samochodów zamknięta jest też ulica Dąbrowskiego na odcinku od Lwowskiej do Klasztornej. Tak więc kierowcy, pamiętajcie o tych objazdach, o tym zamkniętym odcinku też drogi. No i a propos zamknięcia, to też przypominamy, że do 24 września, czyli do jutra, jeszcze prom w miejscowości Otwinów na rzece Dunajec nieczynny, a to wszystko związane z pracami konserwacyjnymi. Przypominam to do jutra, do 24 września. No i ulicę spoglądnijmy, co nam się zmieniło w ciągu tych 60 minut. No, zmieniło nam się tyle, że tych samochodów nam przybyło i będzie nam przybywało, bo to przed 8, czyli podążamy do pracy, chociaż są już tacy, którzy w pracy od 7, no, ale większość to na 8. No i jak to wygląda? Konarskiego, Tuchowska, Gumniska, Dąbrowska, spory ruch. Podobna sytuacja Narutowicza tutaj w okolicach Ronda Sikorskiego, Krakowska. Krakowska od Dworcowej powoli do Ronda Narutowicza w kierunku właśnie tutaj Rynku, Ratusza. Również spory ruch mamy na Solidarności. Szujskiego odcinek między Klikowską a Szkotnik. Tradycyjnie Klikowska, czyli tutaj od Wieniawskiego, Paderewskiego powolutku do Ronda Słowackiego. No i ciąg dalszy Klikowska, czyli Sadowa. Tutaj na tej wysokości już samochody nam się zatrzymują i też powoli jedziemy do Ronda Elektrycznego Wyszyńskiego, czyli jeszcze przed kościołem na ulicy Klikowskiej, czyli standard do tej pory na Klikowskiej, to tam zawsze stoimy. Ja przypominam, że warto ci, którzy jadą ulicą Niedomiską, skręcić w Mroźną, Sadową, no i tamtędy my przejedziemy dużo szybciej, ale jak ktoś jest przyzwyczajony, że ciągle jeździ ulicą Klikowską, to jednak wybierze ten odcinek, później tam stoi i narzeka. Ciąg dalszy, gdzie jeszcze możemy się zatrzymać albo zwolnić ten nasz pojazd, na pewno na Alejach Kwiatkowskiego od Witosa, a dokładnie od Ronda Solidarności powoli do Czerwonych Klonów. Również więcej pojazdów napotkacie na ulicy Zbylitowskiej, tutaj na wysokości skrzyżowania z ulicą Chemiczną. I jeszcze zobaczmy sobie Koszycka. Przed 8, przed 9 spory ruch. No i wygląda na to, że na razie w miarę płynnie. Na wysokości gdzieś Pawłowskiego, Sucharskiego dopiero się tutaj możemy zatrzymać i powolutku do skrzyżowania, ale nie jest źle. Jak na tą ulicę w tych godzinach porannych, powiedziałbym, że no nawet to dobrze wygląda teraz z samego rana. Pytanie, czy utrzyma się ten stan? Będziemy sprawdzać to za godzinę, czyli przed godziną 9 jeszcze. No.
No to gramy. Gramy teraz 14 minut przed godziną 8. Gramy dla tych wszystkich, którzy o poranku przecierają oczka, którzy mają ten komfort, że sobie jeszcze w domu przy kawce, przy herbatce spokojnie rozpoczynają poranek. A dla tych, którzy w pracy, no to też gramy. Dlaczego nie? 13 nam zostało do 8. Za chwilę zagramy dla naszych dzisiejszych solenizantów.

Czas na życzenia dla naszych dzisiejszych solenizantów. Spoglądamy do naszego kalendarza. I kto tam dziś czeka od wczesnych godzin porannych na piosenkę? Bogusław, Tekla, Pola, Zofia, Krzysztof, Piotr, Andrzej, Antoni, Jan, Lina, Bernardyna, Libiusz, Pius, Bogu chwała oraz Konstancjusz. Wszystkiego najlepszego. No i oczywiście dla was taka jesienna troszeczkę piosenka. Piotr Szczepanik. Żółte kalendarze. No i z tego naszego kalendarza, no już żółtego, bo przecież jesień nam się rozpoczęła. Specjalnie dla was piosenka.

No, może to jest dobra recepta na tą jesień, żeby spalić te żółte kalendarze, ale chyba nie do końca. No, przed jesienią raczej się nie ucieknie, ale my tutaj, my słuchając tej piosenki, no to lato pozostało przecież w naszych sercach, no i w tych marzeniach, w tych snach. Zawsze my do tego lata możemy wrócić, ale też i muzycznie możemy wrócić do tego lata, które już minęło. No, na przykład za sprawą takiej piosenki W poszukiwaniu lata Chris Ria. Są tacy, którzy jeszcze odczuwają i odkrywają to lato. No, może nie u nas tutaj w kraju, ale poza granicami naszego kraju są jeszcze takie miejsca, gdzie to lato czuje się pełną piersią. 5,5 minuty nam zostało do 8:00. O 8:00 my wiadomości. Po wiadomościach nasza poranna rozmowa słowo za słowo. Kto dziś gościem radia? O 8:10 gościem będzie zastępca dyrektora Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Tarnowa, Marcin Sobczyk.

0: Reklama.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
12: Pracownicy Tarnowskich Azotów zorganizowali pikietę przed budynkiem dyrekcji.
13: Musimy o swoje walczyć.
12: Poderwane myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. O szczegółach już za chwilę. Rozpoczęła się astronomiczna jesień. Jakie rady i zalecenia mają dla nas na ten czas lekarze? O tym w tych wiadomościach. Aneta Mleczko, zapraszam o 8:00. To dopiero początek. My nie odpuścimy, zapowiadają pracownicy Grupy Azoty, którzy zorganizowali pikietę przed budynkiem dyrekcji w Tarnowie Mościcach. Były transparenty, gwizdki i głośno krzyki. Jak mówią, czara goryczy się przelała.
13: Chodzi o pieniądze i jeszcze i o te wszystkie odprawy prezesów, nie prezesów, kierowników, ludzi, którzy odchodzą. To są pieniądze naprawdę duże, a ludzie odchodzą, biorą te pieniądze, którzy nic nie zrobili tak naprawdę dla tego zakładu.
14: Ta karuzela tych prezesów wszystkich odchodzących, którzy sobie oczywiście odprawy potem pobierają, no to jaka jest oszczędność?
15: No ja po 40 latach pracy już mam blisko najniższej krajowej.
16: Na stanowisku?
15: Aparatowy. Nas doprowadzili do dziadostwa, po prostu do dziadostwa.
13: Porównując do poprzednich zarobków, myśmy przez ostatnie 2,5 roku nie dostaliśmy żadnych podwyżek. Musimy o swoje walczyć.
12: Przed budynkiem zgromadziło się około 50 osób. To oddolna inicjatywa pracowników. Pikiety nie poparł żaden związek zawodowy. Protestujący pracownicy mówią, że związki się od nich odcięły. Tymczasem związki zawodowe Grupy Azoty już wcześniej ogłosiły pogotowie strajkowe i wszczęto spór zbiorowy. Do pikiety, która odbyła się przed budynkiem Grupy Azoty w Mościcach, odniosło się biuro prasowe chemicznego giganta. W przesłanym do mediów oświadczeniu rzecznik prasowy Grzegorz Kulik zwraca uwagę na złą sytuację finansową spółki. Przypomniał, że w piątek mają odbyć się kolejne rozmowy. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województwa lubelskiego. W polskiej przestrzeni powietrznej zostały poderwane myśliwce, poinformował rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
0: Mieliśmy w przestrzeni powietrznej Ukrainy rosyjskie drony odrzutowe, które zbliżały się do naszej granicy. Z ostatnich informacji wynika, że najprawdopodobniej osiągnęły cele lub zostały już zwalczone, zanim zbliżyły się do naszej granicy. Są też operowanie naszego lotnictwa. Myśliwce miały zgodę również na przekroczenie bariery dźwięku, więc można się spodziewać również sygnałów o tym, że był słyszalny huk lub głośny hałas w centralnej części Polski.
12: Myśliwcy monitorują sytuację w polskiej przestrzeni powietrznej, ale powoli wracają do standardowych procedur.
16: Słuchacie wiadomości RDN.
12: Misjonarz z Boliwii, ksiądz Jan Baran, był gościem spotkania nowosądeckiego klubu dobrze nastawionych, czyli sympatyków radia RDN Nowy Sącz. Kapłan pochodzący z Wielogłów opowiedział o wyzwaniach związanych z pracą duszpasterską w tym kraju.
17: Teren jest duży, jestem sam na tej placówce. Dojazdy do kaplic, czasami to nawet do 3 godzin trzeba poświęcić, żeby dojechać do jednej wioski, tylko żeby odprawić mszę świętą. Te msze święte w takich dalszych wioskach są w zasadzie 4 razy w roku, 5 razy w roku, więc brak dostępności do mszy świętej, do sakramentów też dla tych ludzi powoduje to, że ta katecheza i przygotowanie do sakramentów jest słabe. No na tyle robimy, na ile możemy, ale to jest brak kapłanów na tym terenie misyjnym. Powoduje to, że ci ludzie przyjdą na mszę świętą, ale ta msza święta jest bardzo rzadko, więc oni nie wszyscy dobrze też umieją nawet uczestniczyć w tym mszy świętej.
12: W wioskach są też katechiści, którzy pomagają księżom w ewangelizacji. Wyzwaniem jest też przekonanie ludzi do kościoła katolickiego, bo w Boliwii są też wspólnoty protestanckie. W przypadku chorób ludzie szukają też pomocy u lokalnych czarowników, a służba zdrowia jest tam na niskim poziomie, podsumował ksiądz Jan Baran.
18: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
12: Od podstaw uczyli się pieśni, a nawet gry na instrumentach. Kapela Swojacy z Szerzyn od 13 lat buduje swoją tożsamość, występując na scenach regionu. W starostwie powiatowym w Tarnowie zespół został nagrodzony za swoją działalność. Sylwia Solarz, która śpiewa w kapeli, wspomina, że niektórzy członkowie specjalnie na okoliczność powstania zespołu postanowili nauczyć się gry na instrumentach.
19: Nie było u nas w gminie takiej kapeli z zespołem śpiewaczym, więc stwierdziliśmy, że się będziemy spotykać i nawet kolega na poczet właśnie naszej kapeli w wieku już takim dosyć zaawansowanym stwierdził, że dorosły, że się nauczy grać na skrzypcach właśnie na poczet kapeli i zaczęliśmy się spotykać i śpiewać razem.
12: Otrzymaną nagrodę kapela planuje przeznaczyć na sfinansowanie nagrania swojej pierwszej płyty. O godzinie 2:06 rozpoczęła się astronomiczna jesień. Wraz z odejściem lata ciepłe słoneczne dni zastępuje chłód i coraz mniejsza ilość światła. Jakie rady i zalecenia mają dla nas na ten czas lekarze? Najlepszym lekarstwem na jesień jest nawadnianie się i wysypianie, mówi dr Michał Mularczyk, internista i kardiolog. Gdy temperatura za oknem spada, w domu spada wilgotność powietrza. To powoduje wysuszanie śluzówki i większą podatność na infekcje. W prewencji jesiennych chorób wirusowych istotna jest odpowiednia ilość przyjmowanych płynów.
20: Pijmy odpowiednią ilość płynów, co to znaczy mniej więcej na 10 kg masy ciała jedna, ale stara szklanka, czyli 250 ml. I to jest taki plan minimum. Włączenie tych grzejników powoduje wysuszanie i to w tempie bardzo, bardzo szybkim. A to powoduje uszkodzenie śluzówek i no i jesteśmy podatni na wszelakie infekcje.
12: Jesień potrwa u nas do 21 grudnia, kiedy nadejdzie zima. Do tego czasu dni będą się stawały coraz krótsze, a noce dłuższe. A jakie prognozy pogody na pierwsze dni jesieni, o tym już za chwilę, a po prognozie powitamy naszych gości w programie Słowo za Słowo w RDN Małopolska. Marcin Sobczyk, wicedyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, a gościem RDN Nowy Sącz będzie Maciej Ostrowski, dyrektor Krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Zimę już mamy wysoko w górach, powyżej 1600 metrów. Przypominam, poniedziałek, wtorek, opady śniegu towarzyszyły wszystkim tym, którzy wybrali się w góry, no oczywiście powyżej 1600 metrów. W dolinach pochmurno było deszczowo i dziś również pochmurno deszczowo, jutro i pojutrze, tak nam zapowiadają synoptycy, a maksymalnie od 14 do 15 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź

0: Fenicja. Dobrego snu.
1: Anioły, bieszczadzkie anioły.
2: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
6: Bo my bardzo.
5: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
7: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki, a smak wyrobicie sobie w głowie.
5: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają
7: Elżbieta Teper
5: i Justyna Dziedzic.
4: To była autopromocja.
8: I know that this could hurt me bad.

0: 16 minut mamy już po godzinie 8. Czas na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Jolanta Moździerz.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Naszym gościem o poranku jest zastępca dyrektora Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Tarnowa, pan Marcin Sobczyk. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Panie dyrektorze, jesteśmy już kawałek po wakacjach. Dziś pierwszy dzień jesieni, czuć i widać to zresztą za oknami, ale to jest taki dobry moment, żeby zrobić takie małe podsumowanie tego, co już było, bo mamy imprezy, które dobrze znamy, ale w tym roku pojawiły się też nowości, nawet dla tych najmłodszych mieszkańców regionu, dla tych najnajów, jak to pan sam określał, festiwal z kapelusza początkiem września, no i płyta Tarnowskiego Rynku, która zamieniła się w scenę teatralną i mnóstwo małych widzów. Jak z perspektywy czasu pan ocenia właśnie to wydarzenie?
3: No bardzo pozytywnie. Znaczy dla nas największym sukcesem, dla nas, a dla organizatorów wydarzeń, zawsze największym sukcesem jest to, jak widzimy uśmiechy na twarzach. Tak było w przypadku festiwalu z kapelusza. Po raz pierwszy festiwal teatrów dla dzieci na rynku i w amfiteatrze letnim. W sumie 6 spektakli i dzieci zachwycone, i co bardzo ważne, bo widzieliśmy też, jakby zaraz za plecami najmłodszych byli rodzice, opiekunowie. Jeśli oni mają uśmiechy, bo dzieci są zadowolone, to jest ogromny sukces. Więc uważamy, że ta edycja pierwsza, ale bardzo udana i pewnie będziemy kontynuować.
2: No właśnie, rodzice i opiekunowie sami przyznali, że warto zaznajamiać tych najmłodszych mieszkańców i dzieciaki z tą sztuką już od najmłodszych lat, że to wspaniale wpływa na kreatywność. Mówi pan, że będą kolejne edycje, czyli w najbliższym roku, za rok będziemy się też mogli spodziewać podobnego wydarzenia?
3: Tak, już pracujemy powoli nad tym, żeby w przyszłym roku festiwal z kapelusza, też początkiem września, czyli jakby na zakończenie wakacji, na rozpoczęcie roku szkolnego, takie spektakle były. I co ważne, te spektakle dwa, które były w amfiteatrze letnim, one były kierowane dla tych najnajów, właśnie dla tych najmłodszych, dla tych dzieci od pół roku, od roku do 3-4 lat. I tam ze względu też na charakter tego wydarzenia była ograniczona liczba miejsc. Mogliśmy przyjąć maksymalnie 80-85 osób na pojedynczy spektakl. I rzeczywiście to było idealnie, tyle mieliśmy miejsc, ile przyszło osób, więc każdy rodzic z dzieckiem, który przyszedł, mógł obejrzeć spektakl.
2: Po raz pierwszy odbył się także festiwal miejski szkicowania. To było na przełomie lipca i sierpnia. Ilu artystów tutaj przyjechało?
3: Mieliśmy ponad 300 artystów, tych zaakredytowanych, ale kilkaset też takich, którzy przyjeżdżają, jeżdżą za na tego typu imprezy, wydarzenia po całym świecie i też tak zawitali do Tarnowa, więc łącznie ponad 600 artystów plastyków, tych związanych ze sztuką uliczną z całego świata i te szkice, które powstały, a śledzimy to na bieżąco, rzeczywiście pojawiają się głównie w mediach społecznościowych, więc to jest po pierwsze świetna atrakcja dla osób, które spacerowały, dla mieszkańców, którzy spacerowali wtedy przez miasto, mogli gdzieś za pleców podglądać, jak te szkice powstają, ale też znakomity pomysł na promocję miasta, bo te wszystkie rysunki, szkice, po pierwsze, że piękne, a po drugie, no są w świecie już, w internecie.
2: Ci artyści bardzo mocno wpatrywali się w nasze miasto przez te kilka dni. Jak oni odbierają Tarnów właśnie?
3: Zupełnie inaczej niż my jako mieszkańcy tego miasta, bo my zazwyczaj biegając z domu do pracy albo do sklepu nie zwracamy uwagi na te detale również architektoniczne, które są bardzo ważne i piękne w naszym mieście, a oni to dostrzegają. Z okiem z zewnątrz rzeczywiście dostrzegają więcej niż my mieszkańcy, co zresztą nawet teraz się okazało przy tej produkcji filmowej, że producenci dostrzegli w Tarnowie ten gigantyczny potencjał, jeśli chodzi o architekturę piękną i ten film, który jest skręcony. Podobnie było właśnie z Festiwalem Miejskiego Szkicowania, z gośćmi, a dzięki tym szkicom, tym rysunkom, my też dostrzegamy bardziej to, że to nasze miasto jest bardzo ładne.
2: Rzeczywiście ta sceneria miasta, szczególnie ścisłej Starówki, mocno się zmieniła w ostatnich tygodniach. To tutaj już lada chwila padną pierwsze zdjęcia, zaczną być robione.
3: Tak, no już teraz przez miasto coraz trudniej jest przejść i przejechać przez to centrum, z uwagi na to, że te drogi są przymykane powoli, a od jutra, jak no, będzie ten pierwszy klaps, to przez około rok będziemy czekać na wynik, żeby zobaczyć nasze miasto na ekranie.
2: Zdaje się, że też bardzo mocno twórcy tutaj pilnują tej prywatności, tej produkcji. Również pojawiły się informacje, żeby nie fotografować poszczególnych elementów tej scenografii. Co się stanie, jeśli no właśnie mieszkańcy, turyści, mimo wszystko, no te zdjęcia będą robić i te zdjęcia będą funkcjonować w sieci? Czy to są jakieś obostrzenia tutaj?
3: To już wtedy jest indywidualna jakby i decyzja, i działania producenta wykonawczego. No, tutaj jest pewna jakby rozbieżność interesów. Nam jako miastu zależy na tym, żeby te zdjęcia ten obrazek zmienionego mocno miasta pojawił się w sieci, bo to jest świetna promocja. Ale oczywiście z uwagi też na porozumienie, które mamy z producentami i z firmą, no nie możemy posługiwać się na razie. Oczywiście wiemy kiedy i taki czas nadejdzie, gdzie będziemy mogli legalnie to robić. Natomiast na razie rzeczywiście my jako Urząd Miasta Tarnowa nie możemy się posługiwać tymi materiałami, no ale już są rozmowy bardzo poważne, że jeszcze przed premierą będziemy mieć duże akcje tutaj w Tarnowie. Mamy nadzieję, że łącznie z tą scenografią, która teraz jest ulokowana, że ona powróci na ulicę, przynajmniej w części.
2: Będziemy pewnie też monitorować ten temat. Smak babiego lata będziemy mogli z kolei poczuć już w ten weekend. To wydarzenie akurat wpisało się na stałe w harmonogram tutaj tych kulturalnych wydarzeń Tarnowa. Jakie atrakcje w tym roku przygotowaliście?
3: Jest jedna duża zmiana, dlatego że, znaczy duża zmiana, zazwyczaj oczywiście były występy artystyczne, natomiast w tym roku będzie to koncert Czerwonych Gitar. Więc to jest ta nowość, której do tej pory nie mieliśmy. Rzeczywiście gwiazda z tymi przebojami sprzed lat będziemy mogli pośpiewać na pewno razem, bo to są wszystko utwory, które świetnie znamy. Bardzo piknikowo, czy jakby podzielona impreza na dwie części. Jedna to część ta piknikowa, dotycząca różnych stoisk, prezentacji lokalnych twórców, ale też i spółki miejskie i straż pożarna jak zwykle, bo to się cieszy ogromną popularnością, ale również nasze przedsiębiorstwo usług komunalnych, które zaprezentuje swoją flotę, którą widzimy często codziennie w zasadzie jeżdżąc przez, czy chodząc przez miasto, a tutaj będzie szczególnie najmłodsi, bo to dla nich największa atrakcja, będą mogli wejść, dotknąć tych urządzeń, które dbają mają o porządek miejski. Bardzo piknikowo, konkursy, zabawy, przyjaźnie i rodzinnie, miejsko, a wieczorem ten koncert Czerwony Gitar.
2: I wszystko?
3: Za darmo, jak zwykle.
2: Wszystko za darmo, przyjść może każdy w sobotę.
3: Tak jest.
2: Od
3: w sobotę,
2: godziny?
3: W zasadzie godzin porannych, przedpołudniowych, aż do późnego popołudnia.
2: Mieszkańcy miasta lubią to...
3: I Tarnowskie Błonia, bo nie powiedzieliśmy.
2: I na Tarnowskich Błoniach oczywiście, tam wszystkich zapraszamy. Lubią tą kulturę przez duże katusz, niejednokrotnie udowodnili swoją obecnością w czasie różnych wydarzeń. To nie tylko tarnowianie, ale także mieszkańcy spoza Tarnowa, bo oni tutaj także do nas przyjeżdżają. To powiedzmy, jak zapowiada się ta kulturalna jesień w mieście?
3: Bardzo atrakcyjnie. Po tym bardzo obfitym i treściwym sezonie wakacyjnym część pracowników instytucji kultury wreszcie poszło na zasłużone urlopy, bo tak jak my możemy wypoczywać, tak dla ludzi kultury to jest ten czas wzmożonej pracy i aktywności. Więc jeszcze ten wrzesień jest taki na rozkręcenie, ale od października już mocno ruszamy. 1 października pierwszy koncert, na zakończenie też działalności funkcjonowania amfiteatru. Jesień, sprawdzamy prognozy, więc będzie piękna, złota, polska jesień. I 1 października o godzinie 18 w amfiteatrze letnim zakończenie sezonu koncertowego, ale koncert wyjątkowy, bo Big Red One z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych wspólnie z konsulatem Stanów Zjednoczonych w Krakowie organizujemy koncert tej grupy wojskowych żołnierzy grających i to będzie takie mocne, rockowe granie. Zespół z takiej legendarnej pierwszej Dywizji Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych przyjeżdża specjalnie do Tarnowa ze Stanów. I w blues, soul, funky, współczesne hity popowe, wszystko są etatowi żołnierze, więc warto przyjść do Amfiteatru Letniego 1 października.
2: Bo widowisko z pewnością będzie to też do posłuchania, ale też do obejrzenia.
3: Do obejrzenia oczywiście, że tak. No będziemy wspólnie się bawić i świętować, cieszyć się z niepodległości Stanów, bo my miesiąc później będziemy mieć nasze duże uroczystości związane z niepodległością. I tam też koncert w Zespole Szkół Muzycznych i gala niepodległościowa. Startuje klub jazzowy Tarnowskiego Centrum Kultury. Kilka świetnych koncertów, bo i Piotr Wyleżoł i Bernard Maselli, który już chyba przyzwyczaił wszystkich miłośników jazzu w Tarnowie, że co jakiś czas ze swoimi projektami się pojawia, a to jest firma i nazwisko już tak znane w świecie, nie tylko jazzu, bo to jest, mówiąc jazz, to bym za mocno szufladkował Benka Maselego. Człowiek orkiestra, który potrafi wyczarować z wibrafonu dźwięki i harmonie niebywałe wręcz. Więc koncerty jazzowe, ale też cała seria, i to jest bardzo ważne, realizacji projektów z konkursów dla organizacji pozarządowych, które były ogłoszone w sumie 3 w tym roku. I w tej drugiej połowie roku będziemy mieć okazję wziąć udział w tych finalnych projektach, jak Jazz Contest, festiwal jazzowy, który wraca do Tarnowa z takim mocniejszym uderzeniem. A pamiętamy, to był do niedawna jeszcze festiwal, który sprowadzał, organizatorzy sprowadzali do Tarnowa największe gwiazdy światowego jazzu. I mamy nadzieję, że to po jakiejś takiej przerwie znowu otwarcie i w kolejnych latach już ten festiwal będzie się rozwijał. Bardzo ważny festiwal Bądźmy Razem. Festiwal dla osób z niepełnosprawnościami. Ja chodzę co roku na ten festiwal i jestem ogromnie wzruszony i zachwycony tym, co można wyczarować z głosu, ze swojego talentu, nawet posiadając jakieś dysfunkcje. I to jest naprawdę fantastyczne. Kolejny projekt realizowany przez organizacje pozarządowe. Po raz pierwszy Tarnowskie Dni Fantastyki. Spotkania, wystawy, najważniejsza możliwość wspólnego spędzania czasu przy grach też, ale też ciekawe prelekcje.
2: Ten festiwal kiedy będzie?
3: Nie pamiętam teraz dokładnie, bo tych dat jest sporo, ale z tego co pamiętam chyba w październiku, to będzie podzielone na kilka różnych terminów. Dni Fantastyki, w tym będzie też Konwent Fantastyki i inne działania.
2: Panie dyrektorze, tych imprez i wydarzeń rzeczywiście jest bardzo dużo i będziemy do nich z pewnością jeszcze wracać. Niestety czas antenowy w tym momencie już się nam kończy. Myślę, że ten temat z pewnością jeszcze powróci. Zastępca dyrektora Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Tarnowa Marcin Sobczyk był dziś naszym gościem. Dziękuję.
3: Dziękuję i do zobaczenia na wydarzeniach artystycznych i kulturalnych.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska.
4: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Jesień.
5: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polscy siatkarze pokonali w bułgarskiej Sofii Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Jednym z bohaterów meczu był atakujący Bartłomiej Bołądź, który zdobył 13 punktów.
4: Najważniejsze, że wygraliśmy 3-0, to się liczy. Wyszliśmy skoncentrowani od samego początku. To było nasze, jak dotychczas, takie najrówniejsze spotkanie. Wiemy o tym, że musimy być cały czas skoncentrowani i grać swoją siatkówkę. Myślę, że też mogliśmy jeszcze trochę lepiej zagrać, ale mam nadzieję, że mamy rezerwy jeszcze przed finałami.
3: Polacy znaleźli się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. Z każdego z poprzednich trzech czempionatów Starego Kontynentu przywozili medal. Brąz w 2019 i 2021 roku oraz złoto 3 lata temu. Półfinałowym przeciwnikiem biało-czerwonych w piątek w Mediolanie będzie zwycięzca meczu Słowenia-Belgia, który dziś odbędzie się w Turynie. Polscy piłkarze przygotowują się na zgrupowaniu w Warszawie do czterech meczów Ligi Narodów. Kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski ponownie pojawił się w zespole, mimo że kibice zastanawiali się, czy po tym, jak nie udało się zakwalifikować do tegorocznego mundialu, nie zawiesi reprezentacyjnych butów na kołku. Sam Lewandowski na razie nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak długo jeszcze będzie grał w reprezentacji.
5: Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce, ale kiedy ostatnio ciągle mnie się pytacie, kiedy będzie ten moment, czy teraz, za miesiąc, za dwa, za pięć miesięcy, za pół roku, rok, dwa, to tak już wielokrotnie powtarzałem, po tylu latach grania w reprezentacji, 18, po zostawieniu tyle serca na tej reprezentacji, tyle też bólu i wszystkiego, co jest z tym związane, to ja nie będę w stanie odpowiedzieć nigdy na to pytanie, dopóki nie zdecyduję, że to jest ten moment.
3: A najbliższy mecz Ligi Narodów Polacy rozegrają w Warszawie w piątek z Bośnią i Hercegowiną. Mecz Golden Teamu Nowy Sącz z Rasz Kielce w 9. kolejce Polskiej Ligi Boksu miał dramatyczny przebieg. Po czterech walkach było 8-0 dla gospodarzy, ale sądeczanie doprowadzili do remisu. O lasach spotkania zdecydował ostatni pojedynek w wadze superciężkiej, w którym Paweł Wierzbicki pokonał Michała Fiedlera z Golden Teamu. Kończymy ten mecz z małym niedosytem, skomentował trener sądeckiej drużyny Kamil Pawłowski.
6: Przegrana tylko dwoma punktami. Dla kibiców fantastyczne widowisko, tak jak i cała kolejka. Dla nas duży niedosyt, ponieważ walczyliśmy do końca o zwycięstwo, ale też ta kolejka pokazuje i ostatnie mecze naszej drużyny, że chcemy walczyć coraz większe cele. Przyjeżdżamy do lidera, nie boimy się walczyć. Mimo, że większość spisywało nas jednak na porażkę, to tutaj pokazaliśmy, że byliśmy bardzo blisko tego zwycięstwa i w kolejce w kolejnych meczach będziemy wychodzili tak samo nastawieni, żeby odnosić zwycięstwo.
3: Cała kolejka Polskiej Ligi Boksu została rozegrana w Kielcach podczas forum branży bokserskiej. Po 9 spotkaniach Golden Team zajmuje 7. przedostatnie miejsce w tabeli, prowadzi Rasz Kielce. W sobotę 3 października w hali zespołu szkół samochodowych w Nowym Sączu Golden Team podejmie klub potężnie Ciechocinek. Początek tego meczu o 20. Sukces młodego zawodnika z Limanowej, 13-letni Jakub Bugański, uczeń 8 klasy zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Limanowej, zdobył tytuł wicemistrza Polski do lat 16 w biegu na 1000 metrów z przeszkodami w Lublinie. Przy okazji pobił rekord życiowy, a do zwycięzcy stracił tylko 400 sekundy. Warto podkreślić, że Jakub Bugański był najmłodszym zawodnikiem w rywalizacji, mierząc się również ze sportowcami wieku 15 lat, czyli 2 lata starszymi. A na tych Mistrzostwach Polski do lat 16 Inga Surowiec z AZS-u Akademii Tarnowskiej zdobyła srebro w skoku w dal, uzyskując 5 metrów 82 cm. Tarnowianka niedawno obchodziła 15 urodziny, a teraz zrobiła sobie świetny sportowy prezent. Gratulujemy.
2: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: przejaśnienia jeszcze do nas nie dotarły, ale to kwestia czasu. No przynajmniej mam taką nadzieję, że to kwestia czasu. Synoptycy zapowiadają nam w godzinach popołudniowych słońce, ale na razie chmury i lokalnie może jeszcze delikatnie gdzieniegdzie nam popadać. Środa chłodna, 14 stopni tylko, mamy 11, jutro 15, kolejny dzień, czyli piątek też 15, dopiero sobota, niedziela, lekkie ocieplenie od 17 do 20.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Pozostańmy jeszcze przy temperaturach i przy sporcie. Singapur, tam gorąco jest, bardzo gorąco, a to za sprawą naszej Mai Chwalińskiej, która dosłownie kilkanaście minut temu odniosła drugie zwycięstwo w ramach halowych zawodów WTA 500 właśnie w Singapurze. W dzisiejszym pojedynku rozstawiona z piątym numerem polska tenisistka pokonała Ukrainkę Aleksandrę Olinikową 6-0, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału. Tam jest ogromne gratulacje dla Mai Chwalińskiej. Przypominam, to Singapur. A w Singapurze teraz jest 14:21, słonecznie, ciepło. U nas 8:36, pochmurno i chłodno. Ale będzie za to gorąco, gorąco na antenie Radia Rdn Małopolska, bo zaczynamy naszą biesiadę.
8: Biesiada z Radiem RDN.
7: Czyli muzyka biesiadna, muzyka disco polo do godziny 12. Jak co środę właśnie od 8:30 gramy muzyczną biesiadę, czyli muzyka taneczna. No i zaczynamy od after party. Tylko ona jedyna.

0: Reklama.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno.
3: Koc?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Hyundai.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
11: Szukasz wyjątkowych wrażeń muzycznych? Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na radomyskie wieczory organowe. Już 27 września o 17 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim usłyszymy połączenie organów, trąbek i kotłów, a 4 października solowy recital organowy Henryka Jana Botora. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Radomyśla Wielkiego Agnieszka Machnik. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Szczegóły na skib.radomyslwielki.pl oraz na Facebooku Radomyskie Wieczory Organowe. Przestrzeń pełna muzycznych emocji.
0: Po reklamie.

Sygnał oznacza, że jeszcze raz wyjeżdżamy na ulicę, my sprawdzamy sytuację, my cały czas pochmurną, ale w tych godzinach przedpołudniowych tylko chmury mają dominować, po południu powinno być słonecznie i zdjęcia satelitarne pokazują, że tych chmur ubywa nam tutaj nad Małopolską, ale jeszcze cały czas mimo wszystko dominują. No i przypominam wszystkim zmotoryzowanym, pamiętajcie o tym bezpieczeństwie na naszych drogach, tym bardziej, że mamy jesień, a wiemy, że jak jesień, no ta pogoda zmienna częściej nam towarzyszy. Zobaczmy sobie teraz na ulicę, jak one wyglądają. No niestety kolejnym tutaj zdarzenie drogowe na naszych drogach. Kolizja na Wyszyńskiego jedna, później teraz kolizja na Poniatowskiego. Na szczęście bez utrudnień, nikomu się nic nie stało, tak więc przypominam o tym ostrożnej, bezpiecznej jeździe. Pamiętajcie też o odstępach między pojazdami. Nie jedziemy na tak zwanym zderzak, a często nam się kierowcom to zdarza. Teraz ulicę Tarnowa, a po ulicach przejdziemy do takiej perełki, która na rynku motoryzacyjnym nam się pojawi, ale wcześniej jeszcze zobaczmy sobie na tę ulicę, jak wygląda teraz ta sytuacja. Czy coś nam się zmieniło? No, praktycznie w tych godzinach porannych nie ma za dużych zmian, czyli spory ruch w mieście. Konarskiego, Narutowicza, Tuchowska, Gumniska, Dąbrowskiego. Standardowo na tych ulicach tych samochodów mamy sporo. Klichowska, czyli standardowo też od Paderewskiego, Wieniawskiego. Powoli zatrzymujemy się do Ronda Słowackiego, Szkotnik i później ciąg dalszy Klichowska do Alei Solidarności, też jeden samochód za drugim. No i Klichowska jeszcze od Sadowej Ogrodniczej do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, czyli tutaj też bez zmian spory ruch. Zmieniła nam się sytuacja na Alejach Kwiatkowskiego. Tutaj już tych samochodów jest dużo mniej i na skrzyżowaniu tutaj Czerwonych Kronów Kwiatkowskiego płynnie na ulicy Bezbolitowskiej, Koszycka. Praktycznie dojeżdżamy do samego skrzyżowania na wysokości gdzieś mniej więcej Pawłowskiego, Sucharskiego, czyli blisko skrzyżowania. Tych samochodów troszeczkę więcej, dwie zmiany świateł i możemy kontynuować dalej jazdę. Przypomnienie jeszcze zmotoryzowanym, prom na Dunajcu, miejscowość Otwinów, do 24 września nieczynny z powodów konserwacyjnych i przypominamy również o zmienionej organizacji ruchu w rejonie Placu Drzewnego w Tarnowie, a ma to wszystko związek z przebudową właśnie tego miejsca i rozbudową pobliskiej ulicy. No i jeszcze perełka motoryzacyjna, coś dla wszystkich fanów motoryzacji. No i powiem tak, że niestety nie każdy sobie będzie mógł kupić ten pojazd, ponieważ tylko 100 sztuk wyprodukowanych zostanie tego pojazdu i już 100 sztuk mam swoich nabywców. Teraz tylko jeszcze prace związane, no właśnie, z testowaniem tego pojazdu, związane z przygotowaniem do tego, żeby wyjechał nam ulicę europejskich naszych miast. No i pytanie, no właśnie, kto ten pojazd zakupi, na razie nie wiadomo, a wiadomo tylko tyle, że już kolejka 100 osób się ustawiła. Chodzi o samochód Rolls-Royce'a, który ogłosił start testów drogowych elektrycznego kabrioletu właśnie z limitowanej serii zaledwie 100 sztuk. Program ma potrwać 350 tygodni i objąć jazdy od Arktyki po pustynię Bliskiego Wschodu. Tak więc będzie można gdzieś zobaczyć ten samochód, jak sprawuje się w terenie. Najciekawsza oczywiście jest cena tego pojazdu, bo ceny zaczynają się od 7 milionów funtów w przeliczeniu na złotówki. 35 milionów złotych, co inni to pewnie się zastanawiają, ile takie cacko może palić, ale to nie ma znaczenia, ile pali, bo jak kosztuje 35 milionów złotych, to tutaj się nie mówi o paliwie, tylko się mówi o kwocie samochodu, ale najciekawsza jest lista prób, bo lista prób jest bardzo długa i bardzo taka dosyć ciekawa. Samochód ma za sobą już 1430 godzin testów i tutaj te testy były, symulacje były komputerowe, były tunele aerodynamiczne. Teraz te wyniki zostaną sprawdzone w praktyce, czyli na torze do jazdy na przykład z dużą prędkością, gdzie samochód będzie rozpędzony do 250 km na godzinę. Inżynierowie też będą pracować na tym, żeby przy tych wysokich prędkościach w kabinie było jak najciszej, ale najlepsze jest to, że najwięcej prób będziemy tutaj poddany bagażnik. I ten bagażnik otwiera się nie jak w klasycznych samochodach do góry, tylko będzie otwierał się na bok. No ciekawe, jak to się sprawdzi w praktyce. Bagażnik otwierany na bok. Zostanie otwarty i zamknięty nawet 15 tysięcy razy, żeby sprawdzić, czy mechanizm będzie działał płynnie nawet po latach użytkowania. I w tym przypadku to ekwiwalent 100
150 lat, czyli 150 lat otwieramy i zamykamy ten bagażnik. Oczywiście, my przypominam, to otwarcie jest nie do góry, tylko na bok, a dachy przejdzie jeszcze dodatkowe testy w temperaturze 80 stopni Celsjusza. To są oczywiście testy wytrzymałościowe i tak właśnie to będzie wszystko wyglądało w przypadku akurat tego konkretnego samochodu, który na rynku pojawi się za 350 tygodni po tych testach i przypominam, kosztuje tylko 35,5 miliona złotych. Ale najbardziej ciekawi mnie ten bagażnik, otwierany na bok. Ciekawe, jak to się sprawdzi w praktyce. Otwarcie takiego bagażnika na bok. No i w którą stronę? No bo przecież też, jeżeli ktoś użytkuje ten samochód w takim klimacie, gdzie mocno wieje, to on będzie tak naprawdę jak żagiel w tym pojeździe. No ale to bez względu chyba na to, w którą stronę otwieramy, to i tak jak ten żagiel będzie działał. Ale to już nie mój problem. Tylko tych osób, które sobie zakupią, dokładnie 100 osób. Wracamy do muzyki biesiadnej. No szalejesz, no jednym słowem szalejesz, czyli zespół Baciary. My teraz 7,5 minuty przed godziną 9, o 9 wiadomości, a po wiadomościach no, ciąg dalszy naszej muzyki biesiadnej.

0: zwykle.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
5: Nowa organizacja ruchu i dodatkowe zabezpieczenia przejść granicznych z Ukrainą. O szczegółach już za chwilę. Kolejny konkursowy spektakl Talii w Tarnowie nagrodzono owacjami na stojąco. Strażacy ochotnicy z Korzennej zachęcają do oddawania krwi. Wiadomości o 9:00, Anna Tamleczko zaprasza. Mniej pojazdów jednocześnie przebywa na przejściach granicznych z Ukrainą. Nowa organizacja pracy Straży Granicznej ma związek z ostatnimi prowokacjami ze strony Rosji. Wzmocnione zostały także wojskowe zabezpieczenia 6 przejść na odcinku podkarpacko-lubelskim. Krzysztof Polasik.
6: Ciężarówki zaczęły ustawiać się w kolejce nie bezpośrednio przed przejazdem granicznym, ale kilkaset metrów dalej.
7: Ustanowione zostały procedury, które generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu.
6: Przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Przed atakami dronowymi przejść bronią Wojska Obrony Powietrznej, zapewnił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To są zarówno systemy, które już dzisiaj możemy obserwować, przede wszystkim systemy Piorun, ale też mówiłem o Patriotach, które zostały już rozstawione.
6: Powstają także punkty schronienia w Doruchusku, wejdzie do niego
7: 650 osób i pracowników wszystkich służb, bo proszę pamiętać, że tu są także służby fitosanitarne, celne.
6: Miesięcznie przejazdy Doruchusk-Jachodzin przekraczają dziesiątki tysięcy pojazdów i setki pociągów.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Relacja, która skrywa wiele tajemnic, nagłe zwroty akcji i zaskakujący finał. Spektakl Pułapka w reżyserii Cezarego Żaka przypadł do gustu tarnowskim widzom. To kolejna propozycja w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia, który powalczy o Grand Prix tegorocznego konkursu. Kryminał z elementami komedii można było obejrzeć w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Sala kinowa była wypełniona po brzegi.
10: Inscenizacja, cała gra aktorów, no ja akurat Michotę lubię. Reżyseria świetna.
11: Spodziewała się pani takiego finału?
10: Nie, właśnie kompletnie nie, mimo że właściwie tytuł Pułapka już coś powinno nasunąć.
12: Akcja sztuki była bardzo, bardzo fajna. Te elementy takie zaskoczenia i w ogóle no trochę strachu.
13: Najbardziej mi się podobała gra aktorska.
14: To nie do końca mój klimat. Wczorajsze przedstawienie oceniam dużo wyżej. Wieczór kawalerski. To rzeczywiście było zrobione fantastycznie. Dzisiaj no, świetna gra aktorska, natomiast literatura taka sobie. To wszystko przewidywalne.
0: Drugi akt nam się bardziej podobał niż pierwszy, jakiś taki bardziej emocjonujący był.
5: W spektaklu Pułapka Edwarda Taylora w reżyserii Cezarego Żaka zagrali Piotr Głowacki, Leszek Lichota, Marta Ścisłowicz i tarnowianin Jędrzej Hycner. Pułapka jest jednym z 6 spektakli konkursowych talii. Gala finałowa i spektakl Komediant Teatru Narodowego z Warszawy będzie w niedzielę o godzinie 18 w Teatrze imienia Ludwika Sulskiego w Tarnowie. Centrum naszego życia to miłość Jezusa Chrystusa i Jego serce gorejące, mówił w audycji Rozgryźć Kościół biskup tarnowski Andrzej Jerz. W piątek w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu odbędzie się diecezjalna pielgrzymka arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa pod hasłem Świadkowie Serca Jezusowego.
15: Pochodzę z pokolenia, które czerpało z duchowości związanej z kultem serca Jezusowego. Myślę tutaj o nabożeństwie pierwszych piątków miesiąca. One pozostały nadal w naszej duchowości, wzmocnione kultem Pana Jezusa Miłosiernego. Te dwa nabożeństwa są powiązane ze sobą. Pragniemy, żeby przywoływać to nabożeństwo, mocniej je wpajać w życie duchowe dzieci i młodzieży. W tym nabożeństwie do serca Jezusowego możemy odnaleźć swoją godność, niepowtarzalność w stosunku do Boga i możemy też oczyścić naszą ludzką miłość miłością samego Boga.
5: Spotkanie w Mielcu rozpocznie się w piątek o 17:00. Konferencję świadczy o sercu Jezusa w rodzinie i pracy, wygłosi ksiądz Janusz Faltyn, dyrektor diecezjalny. 741 litrów krwi, blisko 300 honorowych dawców. Takimi wynikami może się pochwalić inicjatywa Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej, która od 18 lat organizuje akcję oddawania krwi. Kolejna odbędzie się w najbliższą niedzielę. Maria Mułka.
16: Akcji nadane jest imię księdza Artura Babika, kapłana, który przez 3 lata posługiwał jako wikariusz w Korzennej i wspierał inicjatywę strażaków. Zmarł jednak wskutek ciężkiej choroby. Przypomnijmy, że krew oddawać mogą osoby w wieku od 18 do 65 lat, ważące co najmniej 50 kg i mające dobry stan zdrowia. Każdy kandydat przejdzie na miejscu kwalifikację medyczną obejmującą wywiad i badania. Na zbiórkę należy zabrać dokument tożsamości. Warto wcześniej dobrze się wyspać, zadbać o nawodnienie i zjeść lekki posiłek. Do oddania krwi nie należy zgłaszać się z objawami infekcji ani po spożyciu alkoholu.
5: Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 10:00, a za pół godziny ekonomia.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pochmurno, chłodno, no nic, tutaj praktycznie nam się cały czas nie zmienia w pierwszy dzień jesieni, ale po południu wszystko może się zmienić, tak więc czekamy na zmianę pogody, czekamy na to słońce, które zapowiadają nam synoptycy. Maksymalnie dziś 14 stopni, cały czas mamy 11 stopni, sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Przysłowiem na dziś, skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń. No tak, pełna kieszeń jabłek, mamy wrzesień, mamy jesień. No to tylko czekamy na tą złotą polską jesień. 7 minut mamy po godzinie 9, no to teraz złota, nie polska jesień, ale złota kareta. Adam Chrola i muzyka biesiadna.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting & Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
4: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
3: Zapraszam, Szlendi.
5: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
6: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
5: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
6: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
5: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
7: Genialne lokalne piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14 zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z funduszy szwajcarskich.
0: Po reklamie.

50 dniemny na antenie Radio Małopolska. Przypominamy, w każdą środę od 8.30 do godziny 12.00 taka muzyka nam towarzyszy. Nie tylko muzyka pisiadna, ale też i muzyka disco polo. W kalendarzu, no to już chyba wszyscy wiedzą, że nastała nam jesień, ale jeszcze myślami wracamy do lata. Chociaż branża hotelarska już wakacje zamknęła. No i oceniła ten sezon wakacyjny. Jak ten sezon wakacyjny wyglądał? Powiem tak, że wydaje mi się, że mimo wszystko my Polacy to jednak nie zamknęliśmy jeszcze tego sezonu wakacyjnego. Jeszcze wrzesień, jeszcze październik, lubimy sobie gdzieś wyskoczyć, wypoczywać. No ale podsumowanie mamy. My mamy już to podsumowanie i już wiemy wszystko. Przynajmniej my tak za pośrednictwem dowiadujemy się Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, że 84% hoteli pozytywnie oceniło sezon wakacyjny, choć niemal co trzeci obiekt osiągnął wyniki poniżej własnych oczekiwań, ale tak zazwyczaj jest, że te oczekiwania czasami są zbyt wygórowane. W sierpniu 87% ankietowanych hoteli odnotowało obłożenie przekraczające 50%, a 65% podniosło ceny w porównaniu z poprzednim rokiem. Najlepiej okazuje się poradziły sobie obiekty wypoczynkowe i tak to wygląda. Polacy przedłużają jednak sezon, no i wygląda na to, że tak naprawdę to ten sezon jeszcze nie jest zamknięty do końca. Chyba podsumowanie, takie konkretne podsumowanie, to będzie pod koniec tego roku, tak więc jeszcze musimy poczekać, bo wiemy, że wrzesień to ten czas, gdzie szczególnie ci, którzy nie mogli wziąć tego urlopu sobie ze względu na pracę w lipcu, sierpniu, przełożyli sobie, a wrzesień jeszcze trwa. Ja wiem, że to już końcówka września, ale też i w październiku lubimy sobie wyskoczyć, bo wiemy, że czasami to pogoda też taka jest typowo letnia, wrzesień, październik, więc jest też szansa jeszcze, że ta branża hotelarska jednak inaczej podejdzie do tego sezonu. No może już nie wakacyjnego, ale powakacyjnego. Ale podsumowanie, jak mówimy, to troszeczkę pewnie my później takie już konkretne, dotyczące Polaków, którzy wypoczywali w obiektach hotelowych. Teraz Kordian z tobą być, a za chwilę o godzinie 9.30 wiadomości ekonomiczne.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Fonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Fonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Wiadomości ekonomiczne.
2: Aneta Mleczko, zapraszam. Ustawa o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych dotknie małych przedsiębiorców, ocenia poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Ustawą ma zająć się Senat na rozpoczynającym się dziś dwudniowym posiedzeniu. Polityk PiS powiedział, że regulacja nie powinna być przyjmowana także dlatego, że zakłada działanie prawa wstecz.
3: To nie jest ustawa, która tak naprawdę jest skierowana wobec Orlenu, nie wiem, Circle K czy BP. Ona niestety w głównej mierze dotknie małych, średnich przedsiębiorców w Polsce lokalnej, Polaków prowadzących działalność, którzy będą musieli pół roku wstecz płacić podatek za to, że wygenerowali w tym okresie
4: Ale nadmiarowe zyski.
3: Powiedzenie polskiemu przedsiębiorcy, rzeszy tysięcy polskich przedsiębiorców, że mają pół roku wstecz zapłacić, no jest przede wszystkim z perspektywy prawa rzeczą niekonstytucyjną.
2: Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych została przyjęta przez Sejm w piątek. Według założeń ma ona umożliwić ponowne uruchomienie programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt ustawy Paliwo kosztuje normalnie. Zakłada on m.in. pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej. Regulacja ma także zawierać ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych, a także odnowienie możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy na paliwo przez ministra finansów. To dopiero początek, my nie odpuścimy, zapowiadają pracownicy grupy Azoty w Tarnowie, którzy skrzyknęli się i zorganizowali pikietę przed budynkiem dyrekcji w Tarnowie-Mościcach. Były transparenty, gwizdki i głośno krzyki.
5: Chodzi o pieniądze i jeszcze i o te wszystkie odprawy prezesów, nie prezesów, kierowników, ludzi, którzy odchodzą. To są pieniądze naprawdę duże, a ludzie odchodzą, biorą te pieniądze, którzy nic nie zrobili tak naprawdę dla tego zakładu.
6: Ta karuzela tych prezesów wszystkich odchodzących, którzy sobie oczywiście odprawy potem pobierają, no to jaka jest oszczędność?
7: No ja po 40 latach pracy już mam blisko najniższej krajowej.
8: Na stanowisku?
7: Aparatowy. Nas doprowadzili do dziadostwa, po prostu do dziadostwa.
5: Porównując do poprzednich zarobków, myśmy przez ostatnie 2,5 roku nie dostaliśmy żadnych podwyżek. Musimy o swoje walczyć.
2: Przed budynkiem zgromadziło się około 50 osób. To oddolna inicjatywa pracowników. Pikiety nie poparł żaden związek zawodowy. Protestujący pracownicy mówią, że związki się od nich odcięły. Związki zawodowe Grupy Azoty już wcześniej ogłosiły pogotowie strajkowe i wszczęto spór zbiorowy. Na piątek zaplanowano kolejną turę rozmów strony społecznej z dyrekcją. Rząd przyjął projekty ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia. Nowe regulacje ograniczają m.in. maksymalne zarobki i czas pracy medyków. W ocenie samorządu lekarskiego takie zmiany nie przyniosą pożądanych efektów, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Zdaniem Piotra Pisuli reformy powinny mieć szerszy wymiar.
9: Są tam takie nośne hasła, prawda, o limitach wynagrodzeń lekarzy. Słyszeliśmy w ostatnich miesiącach wiele razy przez wszystkie przypadki odmienione hasło zarobki lekarzy, tak jakby to właśnie zarobki lekarzy były głównym problemem systemu. To nie jest prawda. Oczywiście ten problem istnieje, ale jest dużo, dużo więcej rzeczy, które są do naprawy.
2: Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych zwraca uwagę, że system ochrony zdrowia wymaga kompleksowych zmian konsultowanych nie tylko z medykami, ale także z pacjentami.
10: Uznajemy to za z jednej strony próbę uporządkowania tego, no mówiąc delikatnie, bałaganu, który występuje, ale z drugiej strony uważamy, i to jest też powszechna opinia, nie tylko moja, że większe zmiany w konsultacjach z i pacjentami, i z środowiskiem powinny nastąpić łącznie z tymi zapowiadanymi.
2: Pakiet 5 rządowych ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia ma być procedowany w Sejmie 6 października. Poza zmianami w wynagrodzeniach i związanymi z czasem pracy medyków, placówki będą zobowiązane do jawności konkursów. Mniej pojazdów jednocześnie przebywa na przejściach granicznych z Ukrainą. Nowa organizacja pracy Straży Granicznej ma związek z ostatnimi prowokacjami ze strony Rosji. Wzmocnione zostały także wojskowe zabezpieczenia 6 przejść na odcinku podkarpacko-lubelskim. Krzysztof Polasik.
11: Ciężarówki zaczęły ustawiać się w kolejce nie bezpośrednio przed przejazdem granicznym, ale kilkaset metrów dalej.
12: Ustanowione zostały procedury, które generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie. jednocześnie na tym przejściu,
11: przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Przed atakami dronowymi przejść bronią Wojska Obrony Powietrznej, zapewnił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To są zarówno systemy, które już dzisiaj możemy obserwować, przede wszystkim systemy Piorun, ale też mówiłem o Patriotach, które zostały już rozstawione.
11: Powstają także punkty schronienia w Doruchusku, wejdzie do niego
12: 650 osób i pracowników wszystkich służb, bo proszę pamiętać, że tu są także służby fitosanitarne, celne.
11: Miesięcznie przejazdy do Doruchusku-Jachodzin przekraczają dziesiątki tysięcy pojazdów i setki pociągów.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: Cały czas pochmurno. Na szczęście parasol nie jest nam potrzebny teraz, ale przypominam, że w ciągu dnia może nam się przydać, szczególnie w tych godzinach jeszcze przedpołudniowych. Po południu powinny już tutaj w regionie występować przejaśnienia. Na razie cały czas przewaga chmur. Dziś 14 stopni, czyli chłodno. Temperatura teraz 11. Odczuwalna może być troszeczkę niższa za sprawą wiatru, który w porywach do 15 km na godzinę.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja sponsorowana.
1: 18 minut nam pozostało tylko do godziny 10. Przenosimy się teraz do Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. Nie tylko, żeby poczytać, ale też, żeby zaśpiewać. Pieśń patriotyczna i poezja śpiewana. No właśnie. Tradycyjnie w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie to nie tylko muzyka i słowa, to także przede wszystkim pamięć o historii, ważnych wydarzeniach i ludziach, którzy tworzyli naszą ojczyznę. Już 9 listopada właśnie w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie odbędzie się konkurs pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 9 października i o idei właśnie tego konkursu, jego uczestnikach i dlaczego warto poprzez muzykę i poezję pielęgnować pamięć o naszej historii, porozmawiamy dziś z moim Państwa gościem, a jest nim pan Łukasz Jachym, nauczyciel, bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. Dzień dobry, witam serdecznie pana.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie Łukaszu, konkurs pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej już po raz kolejny w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie. Nawet nie liczymy, który to już jest raz, ale najważniejsze, że przyciąga rzesze młodych ludzi. Jak ten konkurs właśnie przyjmowany jest przez tą młodzież? Co ten konkurs daje tym młodym ludziom?
2: Tak jak pan wspomniał, tych konkursów było już kilka. No, dzisiaj mamy pierwszy dzień jesieni. Jak jesień, to właśnie wiele konkursów u nas w placówce, w bibliotece i między innymi właśnie konkurs pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej. Konkurs zapytał pan, co daje młodym ludziom. No, myślę, że przede wszystkim tą tożsamość narodową, przypomnienie tych patriotycznych treści, które są bardzo istotne dla młodego pokolenia.
1: Czyli taki konkurs jest okazją do bliższego poznania polskiej historii i polskiej tradycji.
2: Dokładnie. Tradycji takiej też lokalnej, prawda, śpiewania tutaj tych pieśni patriotycznych. Młodzi ludzie, przygotowywując się do tego konkursu, muszą troszkę pogrzebać w tekstach pieśni patriotycznej, poezji śpiewanej, zapoznać się z nimi, no i przez to właśnie poznać tą tradycję.
1: Do tych pieśni patriotycznych za chwilę my przejdziemy, jakie pieśni patriotyczne najczęściej ci młodzi ludzie wybierają, ale tak jestem ciekawy właśnie, bo konkurs odbędzie się 9 listopada. I czy właśnie 9 listopada to data specjalnie wybrana i związek ma z 11 listopada, Narodowym Świętem Niepodległości?
2: Tak, oczywiście staramy się tak dopasować te terminy, żeby były kompatybilne z tym 11 listopada. Nie zawsze nam się to udaje, ale w tym roku tak. Planujemy finał 9 listopada właśnie w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie.
1: No to przejdźmy do samego tego konkursu. Kto może wziąć udział w tym konkursie? Bo to już mówiliśmy, że młodzi. No właśnie,
2: tak.
1: W jakim wieku i z jakiego tutaj terenu?
2: Przedział wiekowy tutaj jest bardzo zróżnicowany, ponieważ mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 20 lat. Oczywiście z podziałem na 3 kategorie wiekowe, to jest 7, 10, 11, 15 i 16, 20. Też tutaj ważne jest to, że rozszerzyliśmy. Ostatnie te konkursy generalnie już robimy. Zakres uczestników to województwo małopolskie i podkarpackie, więc tutaj zapraszamy właśnie z tych dwóch województw.
1: Bo tutaj w konkursie mogą brać udział wyłącznie soliści albo duety, amatorzy.
2: Tak. No soliści, duety, amatorzy, tak. Bo zawsze z tym był jakiś problem. Oczywiście nie muszą być to osoby reprezentujące szkoły. Mogą to być różne instytucje, sekcje, kółka zainteresowań, dom kultury, bo zawsze o to są pytania.
1: Przejdźmy do utworów, bo to jest bardzo ważne. Wybór tego utworu, jaki to utwór? Wyłącznie po polsku.
2: Tak, wyłącznie po polsku. Jeden utwór należy przygotować. Co tutaj jest bardzo istotne? Jest taka pewna zmiana w regulaminie, żeby uczestnicy na to zwrócili uwagę. Ponieważ przed konkursem odbędą się eliminacje, czyli tam w regulaminie jest informacja między 26 a 28 października mamy eliminację i na eliminacjach uczestnik będzie śpiewał ten utwór, który później będzie prezentował w ewentualnym finale.
1: Czyli nie ma możliwości zmiany tego utworu.
2: Nie ma możliwości zmiany.
1: Czyli ten, który zostanie utwór zgłoszony, on przejdzie w eliminacjach, on musi być tutaj już na finale zaprezentowany.
2: Dokładnie, czyli po prostu jurorzy chcą w eliminacjach usłyszeć to, co będzie śpiewane w ewentualnym finale.
1: No właśnie, pan mówi, że jurorzy chcą usłyszeć, a czego chcą usłyszeć jurorzy? Jest jakaś taka kategoria, na co zwracają szczególnie uwagę jurorzy?
2: Myślę, że tak. No, przede wszystkim interpretacja i dobór też tych piosenek, utworów, do wieku uczestnika, do tego, jakie ktoś ma też możliwości wokalne.
1: Czyli o dojrzałości też tutaj jest, będzie mowa tego uczestnika. Muzycznej dojrzałości.
2: Muzycznej dojrzałości, tego, jak się dobiera ten repertuar, bo to jest bardzo istotne. Bo już mamy takie doświadczenie z tymi konkursami, że naprawdę czasem bardzo młodzi ludzie, wręcz dzieci, wybierają te piosenki bardzo trudne.
1: Czyli co, przestrzelony jest jednak ten utwór w doborze?
2: Dokładnie, dokładnie. Często się to zdarza i właśnie jurorzy bardzo często to podkreślają, żeby jednak dobierać te piosenki też.
1: A możemy podać jakiś przykład, na przykład jakiegoś utworu? Na przykład no, dzieciaki w tej kategorii najmłodszej, czyli ta kategoria 70 lat i przestrzelony ten utwór?
2: No to taki przykład, w zeszłym roku mieliśmy konkurs z panem Jackiem Cyganem, jego tekstami i tutaj bardzo dużo takich 7-8-latków porywało się na Jaka róża, takie ciernie.
1: Ciężki utwór.
2: Tak,
1: trudny.
2: Ciężki utwór. Właśnie tutaj przestrzegali już na eliminacjach jurorzy, że jest to, są to utwory po prostu za ciężkie na takie młode osoby.
1: Ale wie pan, ale z drugiej strony utwór nośny i się wydaje, że tym utworem można podbić tą i publiczność, i to jury.
2: Dokładnie, no to, tak jest, ale naprawdę no nie do końca się to sprawdza.
1: Ja znalazłem w regulaminie interpretacja treści piosenek od 1 do 5 punktów, ale do tego trzeba jeszcze tutaj mieć tą świadomość, że dochodzi muzykalność i ogólny wyraz artystyczny i obycie sceniczne. To
2: dokładnie
1: też jest ważne.
2: To jest bardzo istotne, tak. To obycie sceniczne, jak zachowują się młodzi ludzie na scenie. No wiadomo, że każdy, jedna osoba uczestnicząca bierze już któryś raz z kolei w konkursie, ma większe to doświadczenie. Są osoby, które pierwszy raz tego doświadczenia też muszą kiedyś nabrać.
1: To bycie scenicznym jest w stanie przekreślić występ takiego uczestnika?
2: Czy przekreślić? Staramy się, żeby ta atmosfera jednak była miła i żeby ci młodzi ludzie dobrze się czuli na scenie, prawda? Wiadomo, że jest to związane z jakimś tam stresem i emocjami, prawda? Bez tego jednak...
1: Często się mówi, że ten stres to też czasami dodaje skrzydeł, bardziej mobilizuje i to jest też taka dodatkowa mobilizacja, pozytywna mobilizacja. Przesłuchania 26-28 października, ale do 9 października zgłoszenia. W jakiej formie?
2: Termin zgłoszeń, tak jak pan wspomniał, do 9 października w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej biblioteki na Facebooku jest informacja poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go na podany tam adres, konkurs wokalny.
1: Poza anteną rozmawialiśmy na temat nagród, no ale nie mogę zapytać o te nagrody, bo te nagrody wiem, że są. Z jednej strony to jest nagroda właśnie tutaj ufundowana, bo wspólnie z Radiem RDN Małopolska, możliwość nagrania, profesjonalnego nagrania tego utworu, który jest prezentowany i który później zwyciężył właśnie w tym konkursie. Inne nagrody?
2: Inne nagrody. No tak jak pan wspomniał, myślę, że tą ważną nagrodą dla tych młodych ludzi jest to, że mogą tutaj w profesjonalnym studiu nagrać utwór zwycięski, zaprezentować się, prawda? Państwo tutaj promujecie tą piosenkę na antenie, jest możliwość porozmawiania, tutaj udzielenia, młodzi ludzie udzielają wywiadu, mogą troszkę powiedzieć o tych swoich pasjach muzycznych, natomiast inne nagrody, no staramy się jako biblioteka, żeby te nagrody też były fajne. Dajemy różnego rodzaju książki, gadżety muzyczne, więc myślę, że te nagrody są fajne.
1: Bo to jest też ważne, że komisja konkursowa wyłoni laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii wiekowej, ale uwaga, w szczególnej sytuacji komisja konkursowa może przyznać nagrodę specjalną wyróżniającym się uczestnikom konkursu. Było tak w poprzednich latach?
2: Tak, zdarzało się, dlatego tutaj właśnie mamy taką możliwość w tym regulaminie, że juror, przewodniczący jury może wyznaczyć po prostu Grand Prix nagrodę specjalną dla...
1: Czyli nie tylko zdobycie pierwszego miejsca, ale też i nagroda specjalna dodatkowa.
2: Tak, tak. To znaczy, można... nie chodzi tutaj generalnie o to, że jakaś specjalna nagroda rzeczowa, prawda? Jak gdyby wyróżnienie po prostu, tak, bo zdarzało się w ten sposób, że ktoś naprawdę wyróżniał się spośród finalistów, prawda? I tutaj jest ta możliwość, że juror może przewodniczący decydować o takim Grand Prix czy nagrodzie specjalnej.
1: Przypomnijmy, z Małopolski i z Podkarpacia młodzi ludzie mogą się zgłaszać. Jak wygląda właśnie to zainteresowanie? Co roku tutaj spora rzesza tych młodych ludzi przyjeżdża na ten konkurs?
2: Spora rzesza, w szczególności na piosenkę patriotyczną i poezję śpiewaną, ponieważ no, jest tutaj generalnie duża dowolność, prawda? Jednak ta piosenka patriotyczna i poezja śpiewana jest dosyć popularna, szkoły popularyzują te utwory, więc troszkę mogę powiedzieć, że jak gdyby te piosenki są już gotowe, prawda? Czy ci uczniowie, uczestnicy mają ten repertuar już troszeczkę gotowy. Z innymi konkursami zawsze jest tych zgłoszeń troszeczkę mniej, ponieważ no to już trzeba specjalnie przygotować się do takiego konkursu.
1: A która grupa zawsze jest najliczniejsza? Ta pierwsza 7, 10, 11, 15, 16, 20?
2: Zdecydowanie ta średnia, czyli 11, 16. Tutaj mamy najwięcej zgłoszeń.
1: A propos właśnie tych zgłoszeń, bo ktoś, no właśnie, my się zastanawiamy, co z podkładami muzycznymi? Przyjeżdżam na przykład ze swoją całą orkiestrą 20-osobową, żeby się ładnie zaprezentować, czy to musi być ten podkład muzyczny już przygotowany i w formie, no i na przykład, nie wiem, pendrive był przekazany i tutaj pół playback.
2: Tak, dobrze, że pan właśnie pyta o to. Znaczy, zdecydowana większość na pewno z pół playbacku śpiewa, czyli z tego pendrive'a podkład muzyczny, ale zdarzają się właśnie też osoby, które prezentują nam muzykę na żywo. Mhm. Jest taka możliwość też oczywiście...
1: Czyli jak ktoś ma cały swój zespół, to on może z tym zespołem przyjechać i się zaprezentować?
2: Oczywiście może. Muzycy są, przyjeżdżają, czy ktoś gra na gitarze, na pianinie, także tutaj naprawdę z tym nie ma problemu. Trzeba oczywiście wcześniej nam taką rzecz zgłosić, kwestie techniczne tego dogrania wszystkiego, więc naprawdę nie ma problemu.
1: No tutaj z akustykiem szczególnie, żeby tak to wszystko pięknie, ładnie wybrzmiało. Wszelkie informacje dla tych wszystkich zainteresowanych dotyczące właśnie konkursu pieśni patriotycznej, poezji śpiewanej, gdzie możemy znaleźć?
2: Wszystko na naszej stronie internetowej Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, na naszym Facebooku, Instagramie są wszystkie informacje. No i oczywiście też zapraszamy, kontakt telefoniczny jest z nami, więc...
1: Wystarczy tylko podejść, zadzwonić i wszystko jest jasne. Wiemy jedno, że to taki konkurs, o którym mówiliśmy właśnie, że to jest okazja do bliższego poznania polskiej historii, tradycji. No właśnie, ale co chciałby pan przekazać osobom, które na przykład się zastanawiają nad zgłoszeniem? No mówią sobie tam gdzieś w duchu, nie, to nie jest konkurs dla mnie, ja nie jestem aż tak dobry, żeby w takim konkursie startować.
2: Co bym powiedział? No warto próbować swoich sił. Proszę się nie bać, staramy się, tak jak wspominałem wcześniej, żeby ta atmosfera była miła, przyjazna, szczególnie na tych eliminacjach, ponieważ jest to tak jakby pierwsze takie koty za płoty, jak to się mówi, więc zapraszamy.
1: Panie, z samego początku, no tak, podpowiedź taka tym wszystkim, którzy będą startowali w tym konkursie, czy jest jakiś taki szczególny utwór patriotyczny albo wiersz, którym pana zdaniem szczególnie warto przypomnieć właśnie przy okazji tegorocznego konkursu?
2: Oj, ciężkie pytanie.
1: To takie ułatwienie jest dla tych osób, bo często się zdarza, że ktoś, no albo kilka osób wybiera tą samą piosenkę, prawda? I tutaj tylko się liczy ta interpretacja. A są takie utwory, do których nie sięgamy, które znamy, ale nie wiem, może zapomnieliśmy, może nie, w mojej tonacji one są, ale no właśnie, ale tak się zastanawiam, czy pana zdaniem jest jakiś taki utwór, taka piosenka?
2: Białe Róże, chyba tam taki utwór bardzo często się powtarzał.
1: Który często był wybierany.
2: Tak, który często był wybierany. Mhm.
1: A coś takiego, co... No właśnie, utwór lepiej wybrać ten znany, czy mniej znany, mniej, że tak powiem, osłuchany?
2: Znaczy, wydaje mi się, że jako tak, jak z doświadczenia już kilkuletniego przy tych konkursach, wydaje mi się, że lepiej wybrać utwór mniej znany.
1: Jednak, większą tak, zrobimy tak, na jury, tak. Tutaj większe
2: ponieważ
1: wrażenie.
2: Jeżeli my w eliminacjach już słuchamy, bo zdarza się tak, że słuchamy 30 raz
1: tą samą piosenkę. W innej interpretacji. Już się ocenia te osoby pod tym kątem.
2: I też no, czasem faktycznie jest ktoś bardzo dobry, musi przejść te eliminacje, prawda? Ale no, do tego finału nie możemy też wziąć, prawda, 5 jednakowych utworów. Więc tutaj no, to jest bardzo istotny dobór tego repertuaru.
1: Przypomnijmy my jeszcze raz, dokładnie ci, którzy nas słuchają, chcą się zgłosić do konkursu pieśni patriotycznej poezji śpiewanej, czyli tak, do 9 października zgłoszenia.
2: Dokładnie.
1: Przesłuchania.
2: Między 26 a 28 października.
1: Osoby, które się zgłoszą na przesłuchania, to dostaną informację, w którym dniu, o której godzinie po prostu te przesłuchania się odbywają.
2: Dokładnie.
1: I wtedy startują. No i finał?
2: Finał 9 listopada. Wszystko w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie.
1: I na finał zapraszał Łukasz Jachy, nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
0: Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
3: Szalik?
2: Zimno.
4: Herbatka?
2: Cieplej.
3: Grzejnik?
2: Gorąco.
4: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
2: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
5: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej. Festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata. Poruszający balet klasyczny. Taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
9: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
10: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
11: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczny?
12: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
13: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
14: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Kilkudziesięciu rowerzystów przejechało ulicami Tarnowa, wskazali najbardziej niebezpieczne miejsca. Profilaktyczne szczepienie na grypę może nas uchronić przed tą chorobą w okresie jesienno-zimowym, przekonują specjaliści. W nocy rozpoczęła się astronomiczna jesień. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Ustawa o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych dotknie małych przedsiębiorców, ocenia poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Ustawą ma zająć się Senat na rozpoczynającym się dziś dwudniowym posiedzeniu. Polityk PiS powiedział, że regulacja nie powinna być przyjmowana także dlatego, że zakłada działanie prawa wstecz.
2: To nie jest ustawa, która tak naprawdę jest skierowana wobec Orlenu, nie wiem, Circle K czy BP. Ona niestety w głównej mierze dotknie małych, średnich przedsiębiorców w Polsce lokalnej, Polaków prowadzących działalność, którzy będą musieli pół roku wstecz płacić podatek za to, że wygenerowali w tym okresie
3: Nadmiarowe zyski.
2: Powiedzenie polskiemu przedsiębiorcy, rzeszy tysięcy polskich przedsiębiorców, że mają pół roku wstecz zapłacić, no jest przede wszystkim z perspektywy prawa rzeczą niekonstytucyjną.
1: Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych została przyjęta przez Sejm w piątek. Według założeń ma ona umożliwić ponowne uruchomienie programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt ustawy Paliwo kosztuje normalnie. Zakłada ona m.in. pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej. Regulacja ma także zawierać ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych, a także odnowienie możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy na paliwo przez ministra finansów.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Jest jeszcze dużo do zrobienia, mówią uczestnicy tarnowskiej masy krytycznej. Mimo deszczu ulicami miasta przejechało ponad 30 rowerzystów. Wskazali najbardziej niebezpieczne miejsca. Ważnym momentem był przystanek przy ulicy Hodowlanej i Wyszyńskiego, gdzie niedawno w tragicznym wypadku zginęła rowerzystka. W tym miejscu tarnowianie zapalili znicze. Minutą ciszy uczcili pamięć rowerzystki.
4: Poruszam się po Tarnowie rowerem. Ten wypadek, który się tutaj zdarzył, no to jest tragedia. Zresztą sama wielokrotnie byłam w bardzo niefajnych sytuacjach, szczególnie na Krakowskiej. W momencie, kiedy jest wyjazd ze stacji BP i kierowcy patrzą po prostu tylko w lewą stronę. W ogóle ich nie interesuje, czy ktoś nadjedzie z prawej i tak by mnie zmiotło, mówiąc szczerze, dwa razy. Więc uważam, że poprawa infrastruktury rowerowej w tym mieście to jest coś bardzo ważnego. Ale liczę na to, że jednak coś się wreszcie zmieni.
5: Ja mam trochę spostrzeżeń takich ze Skandynawii, bo ostatnie 20 lat tam spędziłem i teraz właśnie od roku czasu, jak wróciłem do kraju, to obserwuję, że w Tarnowie są zmiany, ale jeszcze dużo trzeba zmienić, zwłaszcza po tej tragicznej sytuacji, co tu się wydarzyło, a też często tędy jeżdżę. Naprawdę trzeba zwracać uwagę i ludzi troszeczkę uświadomić, zwłaszcza kierowców na czterech kółkach, że jednak rowerzysta to też jest pełnoprawnym uczestnikiem drogi.
1: W miejscu, w którym zginęła młoda kobieta, jest sugerowane przejście. To właśnie takie miejsca stwarzają największe zagrożenie, wskazywali rowerzyści. Mówili też o potrzebie spójnych dróg rowerowych, lepszej nawierzchni, bezpiecznych skrzyżowaniach i likwidowaniu miejsc, w których trasa dla rowerzystów nagle się kończy. Profilaktyczne szczepienie na grypę może nas uchronić przed tą chorobą w okresie jesienno-zimowym, przekonuje lekarz Andrzej Fugiel, który jest specjalistą chorób wewnętrznych. Zachęca do tego wszystkich, ale przede wszystkim seniorów.
6: Nie możemy wprost liczyć, że ja jestem niewrażliwy, bo są tacy. Około 30% osób ma taką odporność własną, niespecyficzną, że się nie zarazi. Natomiast my musimy wiedzieć, że im więcej osób będzie niewrażliwych, odpornych na dane schorzenie, to tym ta pozostała część będzie bezpieczniejsza.
1: Chodzi przede wszystkim o tych, którzy codziennie pracują lub przebywają wśród dużej liczby osób w pracy czy w szkole. Andrzej Fugiel poleca nie tylko szczepienia, ale przede wszystkim stosowanie naturalnej profilaktyki, która wzmacnia naszą odporność. Chodzi o zdrową dietę wraz z suplementacją, dbanie o wypoczynek i higienę snu oraz aktywny tryb życia.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Rozpoczęła się astronomiczna jesień. Wraz z odejściem lata ciepłe, słoneczne dni zastępuje chłód i coraz mniejsza ilość światła. Jesień bywa inspiracją dla wielu twórców, poetów, malarzy, kompozytorów. Refleksyjna atmosfera jesienna pojawia się m.in. w piosence Seweryna Krajewskiego Długie te nasze jesienie, do słów Agnieszki Osieckiej.
7: Oj, długie

ubiegłym stuleciu rekordowo wysoką temperaturę pierwszego dnia astronomicznej jesieni odnotowano w 1947 roku we Wrocławiu. Było to ponad 31 stopni Celsjusza. Najzimniejszy natomiast był początek jesieni w 1904 roku w Warszawie. Termometry pokazywały nieco ponad 8 stopni. A jak dzisiaj jest w regionie, o tym już za chwilę w prognozie.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A propos temperatury, no to powiem, że wszystko zależy od punktu siedzenia. Jeżeli my siedzimy w domu, to jest cieplutko, ale jeżeli jesteśmy my na zewnątrz, na polu, to jest chłodno, a nawet bym powiedział zimno, bo wiatr w porywach do 15 km z wiatrem zachodni, no obniża nam tą temperaturę odczuwalną. Teraz mamy 11 stopni, odczuwalna to jest 9 stopni, a maksymalnie 14 i cały czas mamy przewagę chmur.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jesień, czyli dni robią nam się coraz krótsze i ten dzisiejszy dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny i 39 minut. No i właśnie, i pytanie, co robić w tym długim jesiennym wieczory? No to za chwilę będę mówił, podpowiadał, ale wcześniej my przejdźmy może do kapeli Wirsycki, no bo przecież dzisiaj muzyczna biesiada, czyli od Holi, 6,5 minuty po godzinie 10. No to po góralsku, ale biesiadnie.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

No to przejdźmy do tych wieczorów długich, jesiennych, no bo rozpoczęła nam się jesień, jak jesień, no to wiemy, że te długie wieczory jesienne, czasami pochmurne te wieczory jesienne, deszczowe, no i jak spędzić ten dłuższy zazwyczaj wieczór, no wybrać na przykład można do kina. I a propos do kina, no to warto się przenieść na chwilę do roku 2004, 23 dzień września, przenieśmy się do kina Atlantic w Warszawie. Na samym początku 60 osób, później wytrwało tylko 21 osób w wieku od 18 do 40 lat i obejrzało w ciągu 73 godzin 40 filmów. Ustanawiając tym samym rekord Guinnessa w oglądaniu filmów non-stop. 73 godziny, 40 filmów. Boję się, że no już pod koniec tego rekordu to chyba większość, a nawet i pewnie wszyscy nie pamiętali, o czym był ten pierwszy film. Ale mimo wszystko podziwiam, 73 godziny wytrzymać, obejrzeć 40 filmów, no to moi kochani, może nie 40 filmów, ale dwa filmy, jesienne wieczory, dlaczego nie? Zawsze możemy obejrzeć. A tak przy okazji, no właśnie, co obejrzeć? No to za chwilę będziemy na ten temat mówić. 10.30, wiadomości kulturalne, przypominam, na antenie radia RDN Małopolska. Do tego czasu jeszcze całuj, całuj i zespół To Jest To.

Całujcie mnie, kochana, najpiękniejsza. No właśnie, a propos tego my piękna, to drogie my panie, przypominam, że jutro w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Stylistów Rzęs. No tak więc dziś proponuję się umówić do takiego stylisty, bo jutro może być problem, bo przecież jak Dzień Stylistów Rzęs, to będą jutro świętować cały dzień. No i że tak powiem, no może być problem, żeby sobie te rzęsy zrobić, ale to dopiero jutro. A propos kalendarza, pozostajmy jeszcze na chwilę przy kalendarzu, bo dzisiaj mamy dzień spadającego liścia, czyli my w pierwszym dzień jesieni, astronomicznej jesieni. Tak więc nie żegnamy lato ze łzami, przypominam. Ono wróci do nas, wróci za rok, ale radośnie, radośnie witamy nową porę roku, bo przecież wiemy, że jesień też ma swoje uroki. No może dzisiaj jeszcze ich nie odkrywamy, nie odkryjemy, ale kto wie, może jutro, pojutrze, na pewno w weekend o tak, tak, bo weekend ma być ciepło, słonecznie. Tak więc będziemy na pewno zadowoleni. Do piątku taka pogoda troszeczkę w kratkę. Ale a propos tej radości, no to ciąg dalszy naszego grania, biesiadnego grania. Przypominam, w środę od 8.30 do 12.00 nie tylko biesiada, ale też i disco polo. I tutaj przypominam, szczególnie uwzględniamy artystów z tego naszego regionu. Małopolski, ale też i zaglądamy na Podkarpacie.

0: Reklama.
1: Anioły, bieszczadzkie anioły.
2: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
5: Wiadomości kulturalne.
6: Jolanta Mościerz, zapraszam. Relacja, która skrywa wiele tajemnic, nagłe zwroty akcji i zaskakujący finał. Spektakl Pułapka w reżyserii Cezarego Żaka przypadł do gustu widzom. To kolejna propozycja w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia, który powalczył Grand Prix tegorocznego konkursu. Kryminał z elementami komedii można było obejrzeć wczoraj w Centrum Sztuki Mościcy w Tarnowie. Sala kinowa była wypełniona po brzegi.
7: Inscenizacja, cała gra aktorów, no ja akurat Michotę lubię, reżyseria świetna.
6: Spodziewała się pani takiego finału?
7: Nie, właśnie kompletnie nie, mimo że właściwie tytuł Pułapka już coś powinno nasunąć.
8: Akcja sztuki była bardzo, bardzo fajna. Te elementy takie zaskoczenia i w ogóle no trochę strachu.
9: Najbardziej mi się podobała gra aktorska.
10: To nie do końca mój klimat. Wczorajsze przedstawienie oceniam dużo wyżej. Wieczór kawalerski. To rzeczywiście było zrobione fantastycznie. Dzisiaj no, świetna gra aktorska, natomiast literatura taka sobie. To wszystko przewidywalne.
11: Drugi akt nam się bardziej podobał niż pierwszy, jakiś taki bardziej emocjonujący był.
6: W spektaklu Pułapka Edwarda Taylora w reżyserii Cezarego Żaka zagrali Piotr Głowacki, Leszek Lichota, Marta Ścisłowicz i Tarnowianin Jędrzej Hycnar. Pułapka jest jednym z 6 spektakli konkursowych. Są także wydarzenia towarzyszące talii, wśród nich m.in. kolacja artystyczna Edith Życie na różowo, która odbędzie się w piątek o 19 w restauracji Aurora w Tarnowie Mościcach. W sobotę 26 września w Centrum Sztuki Mościce o 18 zaplanowano koncert Nie dokazuj. Gala finałowa i spektakl Komediant z Teatru Narodowego z Warszawy będzie w niedzielę 27 września o 18 w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia w tym roku ma swoją jubileuszową 30. odsłonę. A w najbliższy piątek, 25 września, w Starym Sączu rozpocznie się 30. jesienny festiwal teatralny. Przez ponad 3 tygodnie miasto będzie gościć aktorów, reżyserów i teatry z całej Polski. W jubileuszowym programie znalazło się 18 spektakli, 40 wydarzeń kulturalnych i występy 102 artystów. Publiczność zobaczy m.in. spektakle Czekając na Godota, Trzy Świnki i Księżna Kinga, Tajemnica Mocy Pierścienia. Będzie też wieczór artystyczny Sądeckie Diamenty. Wydarzenia odbywać się będą w Starosądeckim Sokole, tymczasem w najbliższy piątek o 18 w IMO Galerii Sztuki w Starym Sączu. W ramach inauguracji festiwalu odbędzie się wernisaż wystawy Między sceną a obiektywem, artyści i aktorzy fotograficznej narracji regionu. Na wystawie zobaczymy kadry Jerzego Cebuli, Andrzeja Ramsa i Daniela Janiszyna. Tegoroczna edycja festiwalu potrwa do 18 października. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim dla amatorów poświęconym twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu limanowskiego i zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach dla uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych. Będzie to okazja, by zaprezentować własną interpretację utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i podzielić się swoją pasją do poezji. Konkurs odbędzie się 21 października w sali kameralnej Limanowskiego Domu Kultury. Imprezie patronuje Radio RDN Nowy Sącz. Od podstaw uczyli się pieśni, a nawet gry na instrumentach. Kapela Swojacy z Szerzyn od 13 lat buduje swoją tożsamość, występując na scenach regionu. W starostwie powiatowym w Tarnowie zespół został nagrodzony za swoją działalność. Sylwia Solarz, która śpiewa w kapeli, wspomina, że niektórzy członkowie specjalnie na okoliczność powstania zespołu postanowili nauczyć się gry na instrumentach.
12: Nie było u nas
0: w gminie takiej kapeli z zespołem śpiewaczym, więc stwierdziliśmy, że się będziemy spotykać i nawet kolega na poczet właśnie naszej kapeli w wieku już takim dosyć zaawansowanym stwierdził, że dorosłym, że się nauczy grać na skrzypcach. Właśnie na poczet kapeli i zaczęliśmy się spotykać i śpiewać razem.
6: Otrzymaną nagrodę kapela planuje przeznaczyć na sfinansowanie nagrania swojej pierwszej płyty. W piątek będzie ostatni koncert 33. Festiwalu Muzyki Odnalezionej i Kameralnej. Odbędzie się w sali lustrzanej o godzinie 18. Tym razem będzie to połączenie gitary i fortepianu w wykonaniu hiszpańskich muzyków. Wstęp jest wolny.
5: To były wiadomości kulturalne.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Cały czas czekamy na przejaśnienia. Te przejaśnienia w godzinach popołudniowych, chociaż teraz przed południem też lokalnie mogą się pojawić te przejaśnienia. 14 stopni maksymalnie w ciągu dnia, 11-12, tyle teraz wskazuje nasz radiowy termometr, ale przypominam, ta temperatura odczuwalna może być niższa za sprawą wiatru, który w porywach do 15 km na godzinę.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Nie tylko środa pochmurna, ale również i czwartek i piątek też z przelotnymi opadami deszczu. Dopiero sobota, niedziela bez deszczu. Z niewielkim zachmurzeniem, temperatura od 17 do 20 stopni. I a propos tego zachmurzenia, no możemy powiedzieć, że my mamy cały czas zaćmienie słońca. No nie do końca, no bo przecież wiemy, że ten niski pułap chmur powoduje, że tego słońca nie widzimy, ale zaćmienie słońca było widoczne właśnie 23 września, dokładnie 1699 roku z terytorium Polski było widoczne całkowicie zaćmienie słońca. Całkowite zaćmienie słońca i przypominam, to był rok 1699. A teraz mamy 2026. No i to słoneczko w dalszym ciągu nie chce się nam pokazać, ale synoptycy mówią, że po południu może spoglądnąć na nas łaskawym okiem. Mam nadzieję, że to zrobi wcześniej, jeszcze przed południem. 24 minuty do 11. Teraz Paweł Gołecki, Mariusz Kalaga, czyli muzyczna biesiada. Zawsze to

0: Reklama.
1: Rodzicu, czy masz pewność, że twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510 500 802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
8: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na

Wśród gór skalistych. No właśnie, a najlepsze miejsce na jesienną wycieczkę to oczywiście góry, polskie góry, czyli Bieszczady, Pieniny oraz Tatry, ale przypominam, w Tatrach powyżej 1600 metrów mamy już śnieg. A jesień to idealne też właśnie miejsce dlatego, że szlaki mniej zatłoczone, przyroda zachwyca tymi złotymi i czerwonymi barwami, a co najważniejsze, jesienne powietrze bywa bardziej przejrzyste, co sprzyja podziwianiu panoramy właśnie, no między innymi panoramy Tatr, jeżeli się wybierzecie w Tatry, ale w Bieszczady, w Pieninach to też przepiękna panorama. Dlatego warto przemyśleć, no ale też i przygotować się, odpowiednio się przygotować, czyli odpowiednio ubranie, odpowiednie buty, bo wiemy, że pogoda w górach, no często się nam zmienia. 9 minut nam zostało do godziny 11, no to a propos gór, a propos wycieczki w góry, no to teraz idzie Janko i Zawirucha. Idzie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.

0: Piska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
3: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam, Szlendi.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Prezydent Karol Nawrocki o wysokich cenach paliw.
2: Dzisiaj, drodzy państwo, kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
1: Przyjęte przez rząd rozwiązania dotyczą tylko części problemów, a cały sektor wymaga pełnych reform. Za chwilę lekarze o zmianach w ochronie zdrowia. W czwartek i piątek Tarnów stanie się miejscem spotkania organistów i muzyki organowej. To jedyne takie wydarzenie w Polsce. Susza hydrologiczna dużym problemem na Sądecczyźnie. Wiadomości o 11:00, Anna Mleczko, zapraszam. Premier bierze kierowców za zakładników. Tak, prezydent Karol Nawrocki odpowiada na apele Donalda Tuska o podpisanie ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Szef rządu podkreśla, że podatek umożliwiłby sfinansowanie programu obniżek cen paliwa. Karol Nawrocki przypomniał, że jego zdaniem rządowa propozycja jest niezgodna z konstytucją.
2: Ona sprawia, że łamiemy pewną fundamentalną zasadę prawa. Ona ma obowiązywać od marca tego roku, drodzy państwo. No, ta ustawa jest niekonstytucyjna i ja jestem zawiedziony premierem Tuskiem, że mając dobrą propozycję ustawową z Pałacu Prezydenckiego, nie chce jej po prostu przyjąć, czy nie chce doprowadzić do tego, że zostanie ona przyjęta przez polski parlament i wówczas jej podpisze. Otóż dzisiaj, drodzy państwo, kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
1: Prezydent pierwszą ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych skierował do Trybunału Konstytucyjnego pod koniec lipca. Projekty ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia ograniczające zarobki i czas pracy medyków to tylko elementy zmian, którym powinna podlegać reforma służby zdrowia, wskazują lekarze. Medycy tłumaczą, że przyjęte przez rząd rozwiązania dotyczą tylko części problemów, a cały sektor wymaga pełnych reform. Maciej Szefer.
3: W ocenie samorządu lekarskiego skierowane do Sejmu projekty nie przyniosą pożądanych efektów, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Piotr Pisula wyjaśnia, że projekty rozwiązań przyjęte przez rząd powstały w pośpiechu i powinny być szerzej konsultowane.
4: Wydaje się, że ten projekt powstał po prostu na szybko, w bardzo krótkim czasie. Natomiast nie wydaje się, żeby to była odpowiedź systemowa.
3: Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski zwraca uwagę na potrzebę szybkiego uregulowania wynagrodzeń, ale jego zdaniem zmian powinno być więcej.
5: Potrzeba wyceny, potrzeba całościowego spojrzenia, kompleksowego spojrzenia na system ochrony zdrowia.
3: Pakiet 5 rządowych ustaw dotyczących zmian w służbie zdrowia ma być procedowany w Sejmie 6 października.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Badajmy się, nim będzie za późno. 66% chorych na nowotwory głowy i szyi trafia do lekarza w trzecim i czwartym stopniu zaawansowania, mówi profesor Wojciech Golusiński, chirurg, otolaryngolog z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Tymczasem wczesne wykrycie raka zwiększa szanse na wyleczenie, dlatego nie należy lekceważyć niepokojących objawów, jeżeli trwają dłużej niż 3 tygodnie, wskazuje profesor Golusiński.
6: Przewlekła chrypka to jest ból gardła, to są dolegliwości podczas połykania, to jest guz na szyi, to jest jednostronna niedrożność nosa, krwawa wydzielina z nosa i co jest ważne, zmiany w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, takie przebarwienia, takie białe plamy, albo czerwone, albo jakieś owrzodzenia.
1: Pod hasłem właściwa diagnoza, właściwe leczenie we właściwym czasie zainaugurowano po raz 14 tydzień profilaktyki głowy i szyi w Polsce. Z tej okazji w 18 ośrodkach można wykonać bezpłatne badania w kierunku nowotworów głowy i szyi.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Nie wystarczy dobrze grać na organach. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak poprowadzić śpiew podczas liturgii i poradzić sobie z pieśnią, której wcześniej się nie znało. Takie właśnie umiejętności będą sprawdzane podczas 7. Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej. W czwartek i piątek Tarnów stanie się miejscem spotkania organistów i muzyki organowej. To jedyne takie wydarzenie w Polsce. Jak mówi dyrektor festiwalu, ksiądz dr Grzegorz Piekarz, festiwal ma służyć nie tylko upowszechnianiu muzyki organowej, ale przede wszystkim podnoszeniu poziomu wykonawstwa muzyki organowej Narodowej w czasie liturgii w kościołach naszej diecezji.
7: Jest to jedyny tego typu festiwal w Polsce. Ten festiwal jest kierowany do organistów naszej diecezji. Od uczestników festiwalu wymaga się nie tylko gry literatury organowej, ale także gry liturgicznej, akompaniamentu do pieśni. W czasie festiwalu jeden z jurorów wybiera jedną pieśń ze śpiewnika, o której się wykonawca dowiaduje w momencie, kiedy już siedzi przy organach i tak ad hoc ma zaakompaniować i zaśpiewać do jednej pieśni, którą wybiera juror.
1: Festiwal jest otwarty dla publiczności. Będzie możliwość posłuchania muzyki organowej jutro w Kościele Matki Bożej Szkaplerznej. Od godziny 9.30 do 12.30 będą przesłuchania wszystkich uczestników tego samego dnia, ale już w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa recital da jeden z jurorów, doktor habilitowany Filip Presajsen z Krakowa. Ten recital będzie o 18.45. W piątek w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa odbędzie się finał konkursu. O godzinie 18.00 odprawiona zostanie msza święta, a od godziny 19.00 do 21.00 będzie ogłoszenie wyników i koncert galowy. Susza hydrologiczna dużym problemem na Sądecczyźnie, mówi Michał Sikora, synoptyk i hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tym momencie jedynie Nowy Sącz nie jest objęty ostrzeżeniem przed suszą. Inaczej jest w przypadku okolicznych miejscowości, gdzie wody w rzekach jest dużo mniej.
8: W lata najczęściej mamy opady burzowe, tak? Opady, które są nawalne, kiedy w krótkim czasie spada naprawdę dużo wody. Ale ta woda równie szybko jak spadła, równie szybko spływa i ona niestety nie prowadzi warunków hydrologicznych. Takie opady, które będziemy mieli to mieć tej jesieni, miejmy nadzieję, że one tę sytuację poprawią. Aczkolwiek no, sytuacja nie jest zbyt korzystna, także no, liczymy na to, że poprawi się w najbliższym świątach, ale ten punkt wyjścia, który mamy teraz, jest niekorzystny.
1: A czy prognozy będą korzystne? O tym już za chwilę.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Do piątku będzie nam padało. Przelotne opady deszczu spodziewane są do piątku i te temperatury no nie będą nas rozpieszczać. Maksymalnie od 14 do 15 stopni. Dzisiaj 14, jutro by 15 stopni. Piątek też 15, ale sobota, niedziela, przejaśnienia i temperatura w okolicach nawet 20 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Autopromocja.
2: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
3: Bo my bardzo.
2: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
3: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki, a smak wyrobicie sobie w głowie.
2: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają
3: Elżbieta Teper
2: i Justyna Dziedzic.
0: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska. Informacje z życia kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Centrum naszego życia to miłość Jezusa Chrystusa i Jego serce gorejące, mówił w audycji Rozgryź Kościół biskup tarnowski Andrzej Jerz. W piątek w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu odbędzie się diecezjalna pielgrzymka arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa pod hasłem Świadkowie Serca Jezusowego.
2: Pochodzę z pokolenia, które czerpało z duchowości związanej z kultem Serca Jezusowego. Myślę tutaj o nabożeństwie pierwszych piątków miesiąca, one pozostały nadal w naszej duchowości, wzmocnione kultem Pana Jezusa Miłosiernego. Te dwa nabożeństwa są powiązane ze sobą. Pragniemy, żeby przywoływać to nabożeństwo, mocniej je wpajać w życie duchowe dzieci i młodzieży. W tym nabożeństwie do Serca Jezusowego możemy odnaleźć swoją godność, niepowtarzalność w stosunku do Boga i możemy też oczyścić naszą ludzką miłość miłością samego Boga.
1: Powiedział biskup Andrzej Jerz. Spotkanie w Mielcu rozpocznie się w piątek o 17:00. Konferencję Świadczy o Sercu Jezusa w rodzinie i w pracy wygłosi ksiądz Janusz Falten, dyrektor diecezjalny arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Będzie także adoracja Najświętszego Sakramentu i o godzinie 18:00 msza święta pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego, delegata konferencji Episkopatu Polski do spraw arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podczas mszy nastąpi przyjęcie nowych członków arcybractwa Straży Honorowej. Po liturgii odbędzie się nabożeństwo nowenne do Ducha Świętego. To będzie gratka dla miłośników muzyki organowej. Zbliża się Festiwal Organistów Diecezji Tarnowskiej Cantantibus Organis. W czwartek i w piątek zaplanowano konkursowe przesłuchania organistów oraz dwa koncerty, w tym recital profesora Filipa Presaisena. Festiwal ma służyć nie tylko upowszechnianiu muzyki organowej, ale przede wszystkim podnoszeniu poziomu wykonawstwa muzyki organowej w czasie liturgii w kościołach naszej diecezji.
3: Jest to jedyny tego typu festiwal w Polsce. Ten festiwal jest kierowany do organistów naszej diecezji. Od uczestników festiwalu wymaga się nie tylko gry literatury organowej, ale także gry liturgicznej, akompaniamentu do pieśni. W czasie festiwalu jeden z jurorów wybiera jedną pieśń ze śpiewnika, o której się wykonawca dowiaduje w momencie, kiedy już siedzi przy organach i tak ad hoc ma zaakompaniować i zaśpiewać do jednej pieśni, którą wybiera juror.
1: Mówił dyrektor festiwalu ksiądz dr Grzegorz Piekarz. Festiwal jest otwarty dla publiczności.
3: Będzie możliwość posłuchania muzyki organowej w czwartek, 24 września w kościele Matki Bożej Kapleżnej od godziny 9:30 do 12:30 będą przesłuchania wszystkich uczestników. Każdy z nich zaprezentuje półgodzinny program. Tego samego dnia w czwartek, ale już w kościele Serca Pana Jezusa, recital da jeden z jurorów, kto doktor habilitowany Filip Presaisen z Krakowa, i ten recital będzie w kościele Serca Pana Jezusa o godzinie 18:45.
1: Po tym koncercie ogłoszone zostaną wyniki pierwszego etapu. W piątek w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa odbędzie się finał konkursu. Przesłuchania zaplanowano od godziny 13:30 do 16:00. O godzinie 18:00 odprawiona zostanie msza święta, a od godziny 19:00 do 21:00 będzie ogłoszenie wyników i koncert galowy. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska. Festiwal odbywa się w cyklu czteroletnim. Misjonarz z Boliwii, ksiądz Jan Baran, opowiedział o wyzwaniach związanych z pracą duszpasterską w tym kraju. Kapłan pochodzący z Wielogłów w diecezji tarnowskiej był gościem spotkania nowosądeckiego klubu dobrze nastawionych, czyli sympatyków radia RDN Nowy Sącz. W rozmowie z naszą redakcją podkreślił, że pracuje w parafii, która obejmuje teren wielkości Małopolski.
4: Teren jest duży, jestem sam na tej placówce. Dojazdy do kaplic czasami to nawet do 3 godzin trzeba poświęcić, żeby dojechać do jednej wioski, tylko żeby odprawić mszę świętą. Te msze święte w takich dalszych wioskach są w zasadzie 4 razy w roku, 5 razy w roku, więc brak dostępności do mszy świętej, do sakramentów też dla tych ludzi powoduje to, że ta katecheza i przygotowanie do sakramentów jest słabe. No na tyle robimy, na ile możemy, ale to jest brak kapłanów na tym terenie misyjnym. Powoduje to, że ci ludzie przyjdą na mszę świętą, ale ta msza święta jest bardzo rzadko, więc oni nie wszyscy dobrze też umieją nawet uczestniczyć w tym mszy świętej.
1: W wioskach są także katechiści, którzy pomagają księżom w ewangelizacji. Wyzwaniem jest także przekonanie ludzi do kościoła katolickiego, bo w Boliwii są także wspólnoty protestanckie. W przypadku chorób ludzie szukają ponadto pomocy u lokalnych czarowników, a służba zdrowia jest tam na niskim poziomie, mówił ksiądz Jan Baran. Więcej o tym przeczytacie na naszej stronie rdn.pl.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Szukasz wyjątkowych wrażeń muzycznych? Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na radomyskie wieczory organowe. Już 27 września o 17 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim usłyszymy połączenie organów, trąbek i kotłów, a 4 października solowy recital organowy Henryka Jana Botora. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Radomyśla Wielkiego Agnieszka Machnik. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Szczegóły na skib.radomyslwielki.pl oraz na Facebooku Radomyskie Wieczory Organowe. Przestrzeń pełna muzycznych emocji.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W tych wiadomościach pytanie o wlot sądeczanki. Do Nowego Sącza mieszkańcy części miasta chcą, by wjazd był od strony gminy Chełmiec.
2: Ten wariant był analizowany.
1: Będzie też o najbardziej niebezpiecznych miejscach w Tarnowie oczami rowerzystów.
3: To są tak niebezpieczne niektóre ścieżki rowerowe, a zwłaszcza tam na Falklandach.
1: Wsłuchamy się też w głos eksperta w kwestii wystąpień Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego w ONZ. Minęło południe. Jolanta Moździerz, zapraszam. Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie pozostawia złudzeń w sprawie wlotu sądeczanki do Nowego Sącza lewą stroną Dunajca, czy po stronie gminy Chełmiec. Wnioskują o to mieszkańcy osiedli Zabełcze i Przetakówka, którzy od kilku lat walczą o takie rozwiązanie. Maciej Ostrowski w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz podkreślił, że ten wariant był kiedyś analizowany i został odrzucony. W tym przypadku też były protesty, przypominał dyrektor GDDK IA w Krakowie.
2: Protesty mieszkańców Dziostowa. Sołtys wsi napisał w lipcu 2019 do ministra też kultury, ministra infrastruktury. Także też tam były protesty. Była sprawa związana z oddziaływaniem polskich wód. Była sprawa z przekroczeniem linii kolejowej i też dużej ilości wyburzeń. Ten wariant był analizowany. To nie jest tak, że on nie był analizowany. On został odrzucony już na posiedzeniu ZOPI w 2020 roku. Są na to protokoły, są na to dokumenty. Czyli do tego nie będziemy wracać.
4: Czyli te protesty nie są w stanie tutaj zmienić już tej sytuacji?
1: Z gościem radia RDN Nowy Sącz rozmawiał Krzysztof Niedzielan. Przypomnijmy, że GDDK IA preferuje wlot do Nowego Sącza, przyszłej nowej drogi krajowej 75, po stronie miasta i dla takiego wariantu została też wydana decyzja środowiskowa. Maciej Ostrowski mówił dziś, że w trakcie projektowania wyjaśni się, czy powstanie wzbudzająca kontrowersje estakada w Nowym Sączu. Rozważany jest też wlot do miasta jednopasmowym fragmentem sądeczanki. Wystąpienie Donalda Trumpa na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ pokazuje, że zależy mu na zakończeniu wojny na Ukrainie. Tak wypowiedzi prezydenta USA ocenia profesor Patryk Tomaszewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Wskazał jednocześnie, że Donald Trump nadal nie jest w stanie skłonić Federacji Rosyjskiej do zakończenia konfliktu.
5: Kłopot jest przede wszystkim z Federacją Rosyjską i Putin nie chce zakończyć tej wojny, ponieważ no to byłaby dla niego klęska i wydaje się, ma na tyle jeszcze potencjału, że tą wojnę będzie prowadził dalej, a po stronie ukraińskiej nie może dojść do pewnych ustępstw. Pokój za wszelką cenę Ukraina się też nie chce zgodzić.
1: Patryk Tomaszewski dodał, że wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego będzie w dużej mierze poświęcone kwestiom bezpieczeństwa oraz pokoju na Ukrainie. Prezydent Karol Nawrocki wystąpi na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych około godziny 15. Według wcześniejszych informacji zamierza mówić o wyzwaniach i zagrożeniach stojących przed światem z perspektywy naszego kraju. W Nowym Jorku trwa zgromadzenie ogólne ONZ, na które przybyło około 200 przywódców z całego świata.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Mimo deszczu przejechali na rowerach ulicami miasta, żeby wskazać, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie. Uczestnicy tarnowskiej masy krytycznej przyznają, że jest jeszcze dużo do zrobienia.
6: Tarnowie coraz więcej się zmienia, ale niestety też jest dużo niedopatrzeń związanych ze ścieżkami rowerowymi. Przyjechałem tutaj z dziećmi, bo mamy nadzieję, że ostatnia sytuacja poprawi stan dróg dla rowerzystów i kolarzy w mieście. Mamy nadzieję i apelujemy o to, dlatego ten manifest. Mamy nadzieję na poprawę infrastruktury rowerowej w naszym mieście Tarnowie.
7: Dlaczego przyjechał ten przejazd? No, pierwsze słyszeliśmy właśnie, że tu był jakiś wypadek, zginęła jakaś kobieta, nie? Tak zobaczyłem i dla mnie to jest naprawdę niezrozumiałe. Dlaczego tu już tyle lat, bo to lata, bo ja tu jeżdżę często, tyle lat nie zrobiło się jakiegoś przejścia albo jakiegoś nad przejściem światła, jakiegoś ostrzegawczego. Nie jeżdżę po Tarnowie dużo, ale są tak niebezpieczne niektóre ścieżki rowerowe, zwłaszcza tam na Falklandach, te nowe ścieżki, że przy zjeździe jest źle zjazd zrobiony.
1: Rowerzyści z Drynku przejechali ulicami Batorego, Krakowską i Mościckiego do ronda na Klikowskiej. Przejazd odbył się w asyście Policji i Straży Miejskiej. Ten temat wróci w dzisiejszym Pulsie Regionu po godzinie 15.30. Na koniec jeszcze ważna informacja dla kierowców. Dziś przez kilka godzin będzie zamknięty wjazd z ulicy Węgierskiej w ulicę Dąbrówki w Nowym Sączu od 13 do 17. Będą prowadzone tu prace naprawcze jezdni, są związane z wcześniej wykonaną budową sieci kanalizacji sanitarnej. Tyle o tej porze. Kolejne wydanie wiadomości punktualnie o 13, a w nich o jesiennej migracji ptaków. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Sporo chmur w regionie, tak w Nowym Sączu, jak i w Tarnowie Wiwkowej. Więcej rozpogodzeń mamy w tej chwili, zdaje się, w okolicach Latoszyna. Tak, w Szczucinie także więcej pogodnego nieba, więcej promieni słonecznych. No i mamy też szansę tutaj w Tarnowie, w Nowym Sączu, również na promienie słoneczne. Ale na razie bardzo dużo chmur, na razie z nich nie pada, ale może popadać, ostrzegają meteorolodzy.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Na razie 11 stopni na termometrach, maksymalnie dzisiaj chyba niewiele, jak do 15 to chyba będzie maksimum temperaturowe, jeżeli dojdą słupki rtęci. Wiatr północno-zachodni teraz wie z prędkością około 22 km na godzinę, w porywach do 45.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Biomet jest niekorzystny, będzie się poprawiać, humor poprawia i nastrój radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jerzy Olszówka, witam, zapraszam, jesteś ty Gabor na dobry początek.
4: Budzi się noc, zasnął dzień, nie chcę dłużej błądzić we mgle.

0: Reklama.
1: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie. Czy Twoi bliscy słyszą Ciebie coraz słabiej? A może to Ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.

23 dzień września. 266 dzień w kalendarzu. Do końca roku pozostaje dni 99, o której dzisiaj wstało słońce, które niestety chować się będzie za chmurami bardzo często gęsto i wieczorem mogą także pojawić się takie chmury deszczowe. 16 po 6 zajdzie, 24 minuty po godzinie 18, czyli do zachodu słońca. Mamy 6 godzin 16 minut, dzień liczy sobie 12 godzin 7 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny 25 minut i 18 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny 39 minut i 9 sekund. No i od dzisiaj zaczynamy odliczanie do zimy. Do zimy zostało 89 dni, przyjdzie 21 grudnia o godzinie 21:50. Tak, mamy jesień w kalendarzu i niech nam króluje.

jesienne klimaty już będą pojawiać się na antenie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Kiedy pada deszcz, też może być pięknie. Jesień jest inspirująca dla wielu poetów, dla malarzy, generalnie dla artystów. Deszcz jesienny, melancholijnie, w takiej zadumie.

0: Edyta Gepert, deszcz jesienny, deszcz. Dzisiaj możemy spodziewać się opadów po godzinie gdzieś 16-17, tak w godzinach popołudniowych, tak zapowiadają meteorolodzy, tak to wygląda na razie na mapach. Zrobiło się troszeczkę sennie, o nic bardziej mylnego, dzisiaj sennie nie będzie. Zespół Lombard obchodzi 45-lecie swojego istnienia, swojej pracy artystycznej. Dzisiaj będzie dużo Lombardzi po godzinie 13. Gośćmi programu będą Marta Cugier i Grzegorz Stróżniak, czyli osoby stanowiące fundament grupy Lombard. W 17 października odbędzie się koncert w Tarnowie w Centrum Sztuki Mościce i na ten koncert będziemy także dzisiaj Państwa zapraszać. Będą również zaproszenia i będzie także niezwykłe, fantastyczne wydawnictwo od zespołu Lombard 40x40. Warto zostać z nami, z radiem RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz.
1: Cześć, tu Marta Cugier
2: i Grzegorz Stróżniak.
1: Zespół Lombard.
2: Cieszymy się bardzo, że będziemy mogli się z Wami spotkać.

0: Ostro.
1: Przeżyjcie to z nami.
0: Do zobaczenia na naszych koncertach.
1: Zapraszamy.
2: Już 17 października w Centrum Sztuki Mościce. Gorąco polecamy i zapraszamy. A już teraz grupa Lombard, Kamelony. To piosenka, która mówi o tym, że o wyższości radia nad telewizją. Posłuchajcie zresztą sami. Marta Cugier, Grzegorz Trużniak, Lombard i Kamelony.

Lombard. Kameleony. Niezmiennie, znakomicie. Od 45 lat. Więcej Lombardów. Erden, Małopolska. Erden, Nowy Sącz. Dziś w programie po godzinie 13. Teraz Kim White. Kiss in America.

0: pierwszy dzień jesieni. Na razie pogoda nas nie rozpieszcza. Na razie czekamy na złotą polską jesień. Na razie to nie złota, a bardziej słodna. Szczegóły pogodowe za chwilę.
1: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Castorama! Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
6: Na początku tego tygodnia synoptycy zapowiadali, że tak w czwartek już powinno się rozpogodzić. No niestety jeszcze te chmury deszczowe w czwartek też pojawią się. I w piątek jeszcze chmur może troszeczkę być na tyle dużo, że nie będziemy cieszyć się promieniami słonecznymi. Ale pierwszy jesienny weekend, 26-27 września, w sobotę 17, w niedzielę 20 stopni i kolejne dni także będą pogodne.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
6: Pogoda zmienną jest, jak doskonale wiemy, ale mamy nadzieję, że już w tych prognozach nic się nie zmieni. Rzeczywiście pierwszy jesienny weekend będzie słoneczny i kolejne dni przyniosą nam złotą polską jesień. Wiatr północno-zachodni teraz wieje z prędkością około 22 km na godzinę, w porywach do 45. Biometr jest niekorzystny, ale będzie się poprawiać. W nocy chłodno, bo tylko 6 stopni, a temperatura odczuwalna może być jeszcze niższa. Kolejne dni to też kilkanaście stopni powyżej zera. Dopiero podczas weekendu może być nieco wyższa temperatura, zbliżona do 20 kreski, no i może nieznacznie ją przekroczyć.
7: There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world, making me smile. Like your smile.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
6: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły. I największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity. Charakterystyczne brzmienie. Koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
0: Po reklamie.
7: Witam w środowe popołudnie wszystkich zmotoryzowanych. Ruch umiarkowany na drogach w regionie. Bez większych problemów poruszamy się po miastach, tak po Tarnowie, jak i po Nowym Sączu. Królowej Jadwigi w Nowym Sączu, Węgierska są wolne od korków Prażmowskiego, Pieczkowskiego. Tutaj jeszcze cisza i spokój. I podobnie też wyglądają ulice Tarnowa, bez większych kłopotów. No jedynie tam, gdzie oczywiście te drogi, fragmenty ulicy na przykład Lwowskiej i Dąbrowskiego są nieprzejezdne, zamknięte. Bo tutaj trwają prace drogowe i tutaj jadąc od ulicy Szerokiej ulicą Lwowską też tam trzeba zachować ostrożność. Na Lwowskiej przy Orkana może teraz jest troszeczkę więcej samochodów. Na Rutowicza, Konarskiego wolne są od korków. Na ulicy Szkotnik przy Krakowskiej więcej aut. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla zmotoryzowanych. Dokładnie 19 minut do godziny 13.

Ania I Want To Be i Roxy Węgiel w popołudniowym środowym programie Radia RDN Małopolska. 23 dzień września, od 11, prawie 11 godzin mamy jesień. W ten pierwszy dzień jesieni imieniny obchodzą Andrzej, Antoni, Bernardyna, Boguchwała, także Bogusław, Elżbieta, Jan, Konstancjusz, Krzysztof, Lina, Liwiusz, Piotr, Pius, także Tekla, Zachariasz, Zachary i Zofia. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tak, ten dzień tradycyjnie uznawany jest za pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Początek astronomicznej jesieni następuje w momencie równonocy jesiennej, która wypada najczęściej 22 albo 23 września.

No, trzeba wyhamować, nabrali rozpędu do weekendu. Spieszą się, bo weekend ma być pogodny i słoneczny. Zaglądam teraz na płytę Waste of the Woods, Dermot Kennedy i z tego właśnie krążka Black Water na 10 minut przed godziną 13. Spokojnie i łagodnie. Płyta tygodnia w Radiu RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Let's

0: the light. She holds the light.
1: Dermot Kennedy, jutro pauzuję, bo jutro Polski Czwartek i gramy tylko po polsku, więc do piątku rozstajemy się z płytą tygodnia The Ways of the Wood. Za nami Blackwater, a przed nami grupa Lombard, modlitwa o wyspę szczęśliwe. Z zespołem Lombard spotykamy się dzisiaj po godzinie 13. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska i RDN.

0: Marta Cugiel-Lombard przed 13 w RDN. Na punktualnie o 13 łączymy się ze studiem wiadomości.
1: Reklama. Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
4: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Po reklamie. Wybryk chuligański, a nie akt dywersji są wstępne ustalenia prokuratury odnośnie bloczków położonych na torach w województwie lubelskim. ZNIK rozważa dwa warianty, jak poprawić bezpieczeństwo w miejscu, gdzie na drodze w Tarnowie zginęła młoda kobieta. Jesień to czas migracji ptaków.
10: Można powiedzieć, lato z ptakami odchodzi, nawet nie mając kalendarzowej jesieni, już widzimy, że coś się dzieje.
9: Minęła 13. Jolanta Mościerz, zapraszam. Przejście dla pieszych, czy może doświetlenie tego miejsca? Zarząd Drugiej Komunikacji w Tarnowie szuka rozwiązań, które można wprowadzić jak najszybciej, by poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulicy Hodowlanej z Wyszyńskiego. W sierpniu w tym miejscu zginęła młoda kobieta. Samo namalowanie pasów nie wystarczy, mówi Radiu RDN Małopolska dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie Grzegorz Wałęga. ZDIK rozważa tu dwa warianty.
11: Mamy pewne pomysły na ten temat. Dwa możliwe rozwiązania tej sytuacji. Będziemy to konsultować z panem prezydentem. Jedno zakłada właśnie przejście w tym miejscu, jednakże poszerzenie pasów do prawoskrętu i jak również wykonanie wyspy separacyjnej na środku jezdni tak, żeby poszczególne te pasy, ten pieszy czy rowerzysta mógł być chroniony właśnie na tym azylu. Samo wymalowanie pasów nie stanowi 100% bezpieczeństwa dla pieszych. Jeszcze przy takiej kategorii drogi wojewódzkiej, jakiej jest Wyszyńskiego, bez doświetlenia tego przejścia nie uzyskamy pozytywnej opinii organów takich jak policja.
9: Przypomnijmy, pod koniec sierpnia 35-letnia kobieta przechodząc przez jezdnię z rowerem została potrącona przez samochód osobowy, zmarła w szpitalu. Do wypadku doszło w miejscu, gdzie na jezdni nie ma wyrysowanych pasów ani przejazdu dla rowerów. Jest to tak zwane przejście sugerowane. Temat wróci w Pulsie Regionu po 15.30. Według wstępnych ustaleń prokuratury betonowe bloczki położone na torach w województwie lubelskim to wybryk chuligański, a nie akt dywersji. Podobnie uważa rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzański, który mówił, że na pierwszy rzut oka wygląda to na głupi żart. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Jedlanka w powiecie łukowskim. Dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach kolejowe betonowe płyty. Nie doszło do ich wykolejenia, ani nikomu też nic się nie stało. Jacek Dobrzyński mówił, że ze względu na to, iż zdarzenie miało miejsce na kolei, sprawa jest traktowana poważnie.
12: Funkcjonariusze ABW bardzo wnikliwie i skrupulatnie analizują wszelkie informacje na ten temat. Nie bagatelizujemy tego, sprawę traktujemy niezmiernie poważnie. Biorąc pod uwagę, że badane są różne wersje i biorąc pod uwagę to, że obok jest budowa jakiegoś torowiska i te bloczki, które znalazły się na torach, mogą pochodzić z tej budowy, pierwszą wersją, która się nasuwa, jest po prostu głupi, szczeniacki, bardzo niebezpieczny żart kogoś, ale oczywiście badamy też to pod kątem ewentualnej dywersji.
9: Miejscowa policja w przeszłości odnotowywała już w tym miejscu tego rodzaju zachowanie młodzieży, która próbowała zakłócić ruch pociągów. Śledztwo prowadzone jest w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Krynica-Zdrój jest w czołówce miejscowości, które mają największą liczbę miejsc doraźnego schronienia w regionie sądeckim, mówi burmistrz Ostrowiska. Piotr Ryba dodaje, że jednym z powodów jest duża liczba turystów. Miejsca doraźnego schronienia są nie tylko w budynkach publicznych, ale także w wielu hotelach.
13: klinice zdrowia jest jedna z największych ilości miejsc doraźnego schronienia przy tej wielkości miejscowości, bo wszystkie bloki z wielkiej płyty, osiedla, do tego duże sanatoria, mają kondygnacje podziemne czy kościoły, one były wszystkie budowane jeszcze w czasach słusznie minionych, ale no taka była urada wtedy, że budowano głębokie piwnice, te kondygnacje podziemne, także tych miejsc jest co najmniej kilkadziesiąt już takich, które są przepatrzone przez straż pożarną, zakwalifikowane jako miejsca doraźnego schronienia.
9: Teraz na finiszu są prace związane z przygotowaniem kolejnego miejsca doraźnego schronienia. Samorząd dostał pieniądze na renowację pomieszczeń pod Urzędem Gminy. Dziś początek astronomicznej jesieni. Wraz z odejściem lata ciepłe, słoneczne dni zastępuje chłód i coraz mniejsza ilość światła. Jesień kojarzy się też z odlotem ptaków z Polski na południe. Ich wędrówki to przełom sierpnia i września, ale ptasie migracje można obserwować jeszcze do listopada, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To wyjątkowe widowisko, to także okazja, aby wybrać się w teren i z bliska obserwować wiele ciekawych gatunków.
10: Można powiedzieć, lato z ptakami odchodzi, nawet nie mając kalendarzowej jesieni, już widzimy, że coś się dzieje. Ptaki mają skrzydła i można je obserwować wszędzie, można powiedzieć nawet z okna, ale jeśli chcemy zobaczyć naprawdę taki cud ptasich wędrówek, no to chyba najlepiej pojechać na takie płytkie brzegi wód albo na duże pola.
9: Jesień potrwa u nas do 21 grudnia, kiedy nadejdzie zima.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Już 13 stopni mamy na termometrach, czyli temperatura pnie się w górę, no ale maksimum temperaturowe na dziś to synoptycy zapowiadają nam w Polsce południowo-wschodniej 13-14, no być może gdzieś 15 stopni. Noc z najbliższa będzie chłodna, bo 6 kresek powyżej tylko, a zachmurzenie częściowe już nie powinno padać. Jutro sporo chmur, gdzieniegdzie jeszcze śladowe opady deszczu, więcej pogodnego nieba podczas weekendu.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jest 6 minut po godzinie 13.

0: Mamy czas.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
8: Bo my bardzo.
7: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
9: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki. A smak wyrobicie sobie w głowie.
7: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają
9: Elżbieta Teper
7: i Justyna Dziedzic.
6: To była autopromocja.
10: Tu Radio Ardeno Polska i Ardeno Sącz. 10,5 minuty po godzinie

0: koncertu w Parzowie oczywiście.
1: No właśnie, dwa filary i dwa powody, dla których słyszymy się dzisiaj. 45-lecie Lombardu, jubileuszowy koncert, na który to koncert będziemy zapraszać słuchaczy radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Koncert 17 października w Centrum Sztuki Mościce. No i już cieszymy się na to muzyczne wydarzenie i no jednocześnie na widowisko. Marto, kiedy rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu, zastanawialiśmy się, kiedy Lombard zagrał w Tarnowie, jak dawno temu. Strzelaliśmy, że to no może... Nie,
0: ale ja już to sprawdziłam.
1: A ja też. To co? Jednocześnie ile lat temu to było? 12 lat temu na Tarnowskim Rynku i był to koncert Dziękujemy za wolność.
0: Tak, niezapomniany koncert organizowany przez województwo małopolskie z okazji rocznic solidarnościowych. Bardzo się cieszymy, że wracamy do Tarnowa na zaproszenie waszej tarnowskiej firmy i Centrum Sztuki Mościce, Centrum Sztuki Mościce i Jolmach. Cieszymy się bardzo, że po 12 latach mamy możliwość spotkać wspaniałą tarnowską publiczność. No mamy nadzieję, że sala będzie pełna, bo chcielibyśmy koncert zarejestrować.
1: Tak, wówczas ja wrócę jeszcze do tego koncertu historycznego. Świętowaliśmy 25 lat wolności i transformacji ustrojowej w Polsce. 25 lat wolnych wyborów, które odbyły się w 1989 roku, a ty dokładnie 10 lat później trafiłaś do Lombardu, czyli śpiewasz w Lombardzie już ponad 27 lat, czyli dłużej niż jakikolwiek inny wokalista w historii zespołu. Jak patrzysz wstecz na te blisko 3 dekady, z którego momentu lub albumu jesteś najbardziej dumna w kontekście budowania własnej, unikalnej tożsamości w grupie?
0: Myślę, że przez wiele lat piosenki Lombardu są w 100% odzwierciedleniem tego, co czujemy z Grzegorzem, tego, co jest dla nas ważne i istotne, bo śpiewamy tak jak w latach 80. Lombard zawsze swoimi utworami opowiadał o rzeczywistości, w której żyje, w której mieszka i w której pracuje, tak więc cieszę się bardzo z tych wszystkich naszych dotychczasowej naszej twórczości, ale najważniejszy jest chyba dla mnie Artbook Lombard 40x40, którego przygotowanie rozpoczęliśmy w pandemii. Nigdy nie chciałam wcześniej zaśpiewać utworów Lombardu w studio, ale zdecydowałam się i razem z muzykami zespołu i z Grzegorzem bardzo pochyliliśmy się nad twórczością zespołu Lombard od lat 80. do dzisiaj i z wielką przyjemnością przeszliśmy z Grzegorzem drogę do zarejestrowania tych utworów w starych aranżacjach, takich starych, przepraszam za słowo starych, dawnych aranżacjach, pierwszych aranżacjach, bo wróciliśmy do nich. I rzeczywiście było to dla mnie bardzo ważne, bo jakby jeszcze mocniej stałam się częścią historii tego zespołu poprzez właśnie poznawanie utworów, których nigdy Lombard wcześniej nie grał na koncertach, utworów, których nigdy nie śpiewałam. Tak więc naprawdę było to dla mnie niesamowite doświadczenie. Zaprosiliśmy też do współpracy Arkadiusza Dzielawskiego, malarza realizmu magicznego, którego obrazy nie tylko są w artbooku Lombard 40x40, ale również można je zobaczyć na telebimach podczas naszych koncertów na żywo. Tak więc jest to dla nas bardzo ważne, jest to moment zwrotny historii zespołu Lombard, takiego pogodzenia się z historią zespołu, pogodzenia się ze wszystkimi byłymi muzykami, bo też ten artbook dał nam możliwość odzywania się do byłych członków zespołu, było 35, tak więc każdy z nich zostawił czas dla siebie, każdy z nich opowiadał historię Lombardu. Grzegorz niektórych rzeczy dowiedział się dopiero po 27 czy nawet 30 latach, bo już nie pamiętał, że się...
2: Niektórych po 45.
1: Czyli tak nawet nie pamiętali... Było... Znaczy, wy doszliście do źródła, znaleźliście źródło, kiedy rzeczywiście powstał zespół Lombard. Okazuje się, że nie, to nie maj 81 roku, tylko październik.
0: Dlatego właśnie ta trasa, nasz taki mentor Lombardu, który współtworzył Lombard, Maciej Szymański, który dla Grzegorza bardzo wiele znaczył na początku jego drogi, właśnie odnalazł swój kalendarz i razem z tym kalendarzem i wspólnej rozmowie, tutaj byłam świadkiem tej rozmowy, opowiadali sobie te początki i rzeczywiście październik jest kluczowym miesiącem dla zespołu Lombard, bo pod szyldem Lombard zagrał pierwszy koncert dopiero w październiku.
2: Ja muszę się szybciutko tylko wytłumaczyć, dlaczego nie pamiętam, bo zresztą tak jak w marcu nie

0: Teraz opowiadałem, ja byłem tak bardzo zafascynowany i zajęty tym zespołem, tworzeniem, komponowaniem, tą atmosferą, że nie okazało się, że nie przywiązywałem wagi do szczegółów dość istotnych, czyli czasami personalnych, innym razem kalendarzy, nie znałem dni, miesięcy, na przykład i godzin przebywania na próbach albo na nagraniach, także kontakt z tym kolegą po tych wielu, wielu latach przypomniał mi rzeczywiście, on w zasadzie przypomniał mnie, jak to w rzeczywistości się odbywało.
1: Lombard, to 45 lat historii, w tym 35 różnych opowieści i zmian personalnych. O tym właśnie wspominała także Marta. Co jest tym najsilniejszym spoiwem, które sprawia, że marka i duch Lombardu przetrwały tyle dekad na polskiej scenie? Czy właśnie Grzegorz Stróżniak, który jest fundamentem, a oboje jesteście niezwykłymi filarami tego zespołu?
0: Dobrze jest, jak fundament jest mocny,
1: właśnie to chciałem powiedzieć,
0: odporny, na którym można budować, wiadomo, nawet jak to analogii przeniesiemy do budowy domu, to żaden dom nie będzie stał długo, nie będzie dobrym domem, nie będzie miał, może będzie miał pęknięcia, ale przetrwa wichury, przetrwa nawet wstrząsy i inne kataklizmy, ale najważniejszy jest fundament. Ja myślę, że trochę tym fundamentem jestem, zawsze się bardzo utożsamiałem z Lombardem. Bardzo dla mnie ważny był Lombard. Niejednokrotnie mówiłem nawet, że jest ja to Lombard, Lombard to ja. Trochę mnie wtedy czasami nie rozumiano i tłumaczono to w ten sposób, że odbieram trochę innym jak gdyby glorię.
2: Ale ja muszę powiedzieć, bo teraz ja współtworzę ten zespół. Lombard to Grzegorz Stróżniak, Grzegorz Stróżniak to Lombard, bo tak naprawdę mogą muzyki się zmieniać, ale piosenki, które Grzegorz Stróżniak skomponował i komponuje przez te 45 lat, zostają w ludzkich sercach i to jest chyba najważniejsze.
1: Dobrze, a gdybyśmy mogli się cofnąć do 1981 roku w czasie, bo do tego października czy też maja, mógłbyś dać jedną radę młodemu Grzesiowi Stróżniakowi stojącemu na progu tej wielkiej przygody i kariery jednocześnie, co byś powiedział Grzesiowi?
0: Życzę ci, chłopie, dużo szczęścia.
1: A spodziewałbyś się, że to wszystko tak się rozwinie i to szczęście jednak przyjdzie?
0: Nie spodziewałbym się, dlatego użyłem tego określenia szczęście, bo ono w tym, co my robimy, zresztą w życiu każdego człowieka, jeżeli tego elementu szczęścia nie ma, czyli zbiegu okoliczności, które powodują, że zdarzenia układają się w taką, a nie inną logiczną całość, bez tego szczęścia, bez tego elementu, niestety może być ciężko. Ja dlatego uważam się za szczęściarza. Dziękuję za to Panu Bogu i jest super.
2: A my tego szczęścia, tym szczęściem chcemy się podzielić w Tarnowie, bo już 12 października odbędą się przesłuchania w Domu Kultury Westerplatte, które włączyło się do współorganizacji i wspierania zespołu Lombard w tym koncercie. Odbędzie się konkurs wokalny dla talentów, gdzie będzie można zaśpiewać przeboje zespołu Lombard z naciskiem na przeżyj to sam plus dodatkowy utwór, a już właśnie 17 października wspólnie z zespołem Lombard na jednej scenie będzie ta osoba, która wygra konkurs, będzie mogła zaśpiewać z zespołem Lombard. Wszelkie szczegóły znajdziecie na stronach Domu Kultury Westerplatte. Bardzo jesteśmy wdzięczni Magdzie, że podjęła się organizacji tego konkursu, bo
0: tego trudu
2: dokładnie, bo dla nas to jest bardzo ważne, żeby jeszcze muzyką Lombardu dzielić się z młodszym pokoleniem.
1: No to znakomicie, to właśnie tego nie wiedzieliśmy. Także to świeża informacja. Dom Kultury Westerplatte organizuje przesłuchania 12 października. Wiek jakiś jest? Ograniczenia wiekowe czy bez ograniczeń wiekowych?
2: Myślę, że 14 plus jest takim ograniczeniem, ale umówiliśmy się z panią Magdą Przemysłą, że jak ktoś będzie bardzo zdeterminowany, to pochylimy się nad tą kandydaturą.
1: Dobrze, skoro ten tytuł został wymieniony, Lombard oczywiście zawsze kojarzył się z wolnością i ważnymi komunikatami społecznymi, jak przeżyj to sam. Czy uważacie, że dzisiejszy rok ma jeszcze taką siłę zmieniania rzeczywistości, jak miał w latach 80?
0: myślę, że powinien mieć, a jaką ma, trudno to powiedzieć z tego powodu, że jest bardzo skomplikowana medialna sytuacja. Odzew oczywiście przenosi się na internet i dobrze, że jest takie medium, które nie ogranicza. Mam nadzieję i myślę, że to jest bardzo ważne, co ważne, żeby te zespoły miały co przekazać, a mają misję. Zespoły rockowe mają misję i powinny mieć misję przekazywania właśnie wartościowych.
2: Oczywiście są to przeboje zespołu Lombard lat 80., ale też dzisiaj można było usłyszeć na antenie wspaniałego radia RDN Małopolska taki utwór jak Kameleony, o takiej sytuacji właśnie medialnej, o kłamstwach, które sączone są nam do oczu i uszu. Mamy też utwór Mój kawałek ziemi i nieba, bo uważamy, że musimy o swój patriotyzm dbać, o to, żeby bez względu na to, jakie mamy poglądy, żeby zawsze iść wyprostowanym pośród tych, co na kolanach, nie wstydzić się naszych wartości, naszej polskości, tego wszystkiego, myślę, co jest cudowne w województwie małopolskim, bo wy o tym nie zapominacie. Myślę, że u nas w Wielkopolsce, być może na terenach jeszcze wiejskich są takie, że tak powiem, osobowości, czy tak powiem, miejsca, gdzie o to się dba, ale jednak mimo wszystko ta polskość trochę tu wymiera. Natomiast dla nas jest to bardzo ważne, żeby dbać o nasz kawałek ziemi i nieba, o naszą piękną Polskę i dlatego też o tym śpiewamy. I jest nam bardzo trudno w medialnej rzeczywistości, bo patriotyzm jest dziś dla wielu mediów czymś, co jest niemodne. A my uważamy, że jako Polacy, jako ludzie, którzy żyją dziś, musimy po prostu mieć szacunek dla tych, którzy o wolność Polski walczyli, o jej niepodległość, o zachowanie tych tradycji i zwyczajów. Dlatego po prostu staramy się w naszej twórczości zaszczepić w ludziach również tą małą cząstkę patriotyzmu i poszanowania swoich tradycji i zwyczajów.
1: Pięknie powiedziane, Marta Cugier. Dobrze, no to skoro jest...
0: Tak, mówimy... należy zaznaczyć właśnie, że to powiedziała Marta Cugier, wokalistka od 27 lat zespołu Lombard, która nikt tak jak Marta nie wczułby się i wgryzł i oddał życie i serce do Lombardu. Dzięki temu ten Lombard funkcjonuje, żyje i nadal ma tyle do powiedzenia.
2: Ale nie tylko do Lombardu, nie wiem, do Lombardu, jak
1: Marto,
2: kocham ludzi.
1: Dobrze, właśnie, Marto, dobrze, jeszcze Grzegorz, dwa słowa, które chciałeś uzupełnić do Marty?
0: W Lombardzie Marta naprawdę spełnia się, może dlatego, że przez Lombard nie skończyła studiów
1: dziennikarskich
0: i nie została dziennikarką, ale myślę, że jakiś kawałek tego dziennikarstwa jest uprawiany i to z wielkim powodzeniem. Ja jestem dumny z Marty, że ma takie wspaniałe możliwości przekazywania właśnie za pomocą i słów, i także później dzięki temu muzyce tych wartości.
1: No właśnie, a propos tego dziennikarstwa, no właśnie, ale ja teraz słuchając was, no to widzę, skąd jest ta synergia. Chciałem właśnie o to zapytać, skąd między wami taka synergia artystyczna od tylu lat. W jednym zdaniu, Marto, skąd się to bierze? Bo wy po prostu...
2: Ja chciałam powiedzieć, że nas łączy tak wiele, mimo jakiejś różnicy między nami wieku.
0: Musiałam o tym powiedzieć,
2: ale chciałam powiedzieć, że nie tylko łączą nas wartości, którymi żyjemy, ale również łączy nas uczucie. Jesteśmy razem. Muzyka Lombardu i zespół Lombard połączył nas nie tylko emocjonalnie i uczuciowo, ale jeszcze w tym, że naprawdę patrzymy na świat, na ludzi tak samo. Mamy ten sam szacunek do ludzi. Nie oczekujemy od świata niczego poza tym, żeby nas słuchał muzyki naszej, był wrażliwy na to, co mówimy. Tak naprawdę za każdym razem, kiedy wybieramy się na koncert, boimy się, że nikt nie przyjdzie, a później wychodzimy na scenę i zawsze ludzie zaskakują nas nie tylko swoją obecnością, ale też wielką serdecznością, gościnnością. to jest coś, co kochamy w naszym zawodzie, nasze cygańskie życie, Marta. Odwiedzanie pięknych miejsc i poznawanie pięknych ludzi.
0: Marta jest jeszcze...
1: Tak, właśnie, właśnie. Marto, miałaś być dziennikarką, zostałaś wokalistką zespołu Lombard. Chwała ci za to. Jesteś także autorką tekstu od 1999 roku. A gdybyśmy się jeszcze mieli w takim razie, podobnie jak Joanna Szczepkowska, pamiętasz, słynna zamiana rolami w dzienniku telewizyjnym, kiedy Joanna Szczepkowska powiedziała, że skończył się w kraju komunizm. Prawda? Pamiętamy ten czas, tę chwilę.
2: Pamiętamy.
1: Gdybyśmy się teraz mieli zamienić rolami, ty, bo Grzegorz tutaj się wyrywa do mikrofonu, a ty nie pozwalasz mu nic powiedzieć. Jakie pytanie zadałabyś Grzegorzowi?
2: Jakie pytanie ja bym zadała Grzegorzowi? Grzegorz, żałujesz, żałujesz biegu historii zespołu Lombard? Czy żałujesz różnych swoich decyzji życiowych? Powiedz mi, jak byś spojrzał na 45 lat historii Lombardu z perspektywy dzisiejszego dnia?
1: Proszę bardzo, Grzegorz.
0: To jest to smutna perspektywa, bo jestem starym człowiekiem, nie myślałem, że dożyję sytuacji, w którym pewne analogie będą z lat 80. do sytuacji, która obecnie jest.
1: No właśnie. Czy publiczność...
0: Jestem pełen optymizmu, całe życie byłem optymistą i przede wszystkim myślę, że po części wizjonerem i zawsze interesowała mnie przyszłość, przede wszystkim spotkanie z ludźmi, emocje, które przekazujemy w naszych utworach, a te emocje to są szczere emocje, bo my reagujemy na to, co nas otacza, to, co nas ciekawi i w tym momencie Marta pisze tekst, ja tylko piszę muzykę i tak się dzieje od wielu, wielu lat.
2: W odróżnieniu od wielu innych artystów jesteśmy kompletnie niezależni.
0: Cenimy niezależność.
2: Możemy odmawiać występów w telewizjach, możemy w nich być, możemy grać co chcemy, mówić co chcemy w piosenkach, nikt nam nie pierze, utwór mamy 3:30. Nasze utwory mają 8 minut i bardzo się z tego cieszę.
0: I tak jeszcze dłuższe.
1: Tak, Gwiazdy Rock'n'Rolla na przykład, to utwór trwający ponad 8 minut.
0: Na przykład,
1: prawda? No właśnie, a marka zespołu to Lombard to nie chwila, to znaczy takie materiały są oficjalne. Lombard to nie chwila, to droga. Jakie to uczucie tworzyć taką markową muzykę? No jak to jest być kompozytorem hymnu pokolenia, który do dziś jest śpiewany, ciągle aktualny?
0: Okej. Ten zwrot to jest jeszcze nieskończona myśl, to jest dopiero wprowadzenie do tego, co nastąpi. Może Marta skończy tą wypowiedź, bo napisała piękny tekst podsumowujący nasze 45 lat funkcjonowania i on niebawem będzie razem z muzyką.
2: Przepiękną muzyką eksponowany Grzegorza
0: Spółniaka. To nie chwila, to droga.
2: Bo Lombard oczywiście to nie chwila, to droga. Bardzo często zdarza się, że Spół Lombard zamykany jest tylko i wyłącznie do czasu okresu lat 80., ale oczywiście ta droga trwa i ona jest piękna. Jest piękna w ludzi, których spotykamy na swojej drodze. Mamy naprawdę mnóstwo pięknych wspomnień, cudownych tras koncertowych po Polsce, po Europie, po Stanach Zjednoczonych. Chciałabym powiedzieć, że wasz były mieszkaniec Tarnowa, człowiek, który urodził się w Tarnowie, w Świątkowski, dzisiaj mieszka w Orange, w Los Angeles, w Kalifornii i organizuje też koncerty Lombardu,
0: tak więc, w którym bierzemy udział.
2: I naprawdę jest to droga pełna pięknych wspomnień, cudownych ludzi. To jest coś niesamowitego, że możemy tą drogą iść razem i naprawdę całe dnie poświęcać temu zespołowi z pełnym przekonaniem i z wielką miłością do publiczności, bo myślę i do ludzi, bo myślę, że i gdzie tutaj, gdzie mieszkamy, a mieszkamy w lesie, w małej wsi w województwie wielkopolskim, mamy okazję poznawać i współżyć cudownymi ludźmi. Tak samo właśnie na naszej drodze pojawiają się piękni ludzie, tak jak na przykład pani Jola z firmy Jolmax, która zaprosiła nas do Tarnowa,
0: którą znamy od 27 lat. Współpracuje z nami od wielu lat.
2: Tak, 27 lat z Lombardem.
1: Dobrze, to zapraszamy.
2: Się bardzo, że...
1: W związku z tym, że czas nas niestety goni, no 17 października koncert Lombardu w Tarnowie i na ten koncert zaprośmy wszystkich słuchaczy. Bardzo proszę, zapraszają Marta Cugier, wokalista, i Grzegorz Stróżniak, fundament, no dwa filary zespołu.
2: drodzy mieszkańcy Tarnowa i okolic, ludzie cudowni, wspaniali, których mieliśmy okazję poznawać. Zapraszamy Was gorąco 17 października o godzinie 18 do Centrum Sztuki Mościce na koncert zespołu Lombard. Mam nadzieję, że nie będzie tylko nie tylko zaśpiewacie razem z nami Przeżyj to Sam, ale również zaśpiewacie z nami Szklaną Pogodę, wiele innych przebojów zespołu Lombard. Ten mój kawałek ziemi i nieba o tym, że trzeba kochać Polskę, kochać nasze zwyczaje i tradycje i być im wiernym i iść wyprostowanym zawsze pośród tych, co na kolanach. Dziękujemy.
0: Zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie.
1: Zapraszali Marta Cugier i Grzegorz Stróżniak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i widzimy się na koncercie.
2: Do zobaczenia, Jurku.
1: Na zakończenie naszego spotkania z zespołem Lombard dzisiaj Przeżyj to Sam, wersja koncertowa, ale tuż po wiadomościach pogodowych. Zostańcie z nami.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Reklama.
5: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
6: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
5: Zapraszam, Szlendi.
7: Genialne lokalne piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z Funduszy Szwajcarskich.
4: Po reklamie. Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: 13-14 stopni na termometrach w Polsce południowo-wschodniej. Przeważnie pochmurno niestety. W nocy także sporo chmur, ale już nie powinno padać. Delikatne opady deszczu jeszcze będą nam towarzyszyć w czwartek i piątek. Rozpogodzenia przede wszystkim w najbliższy weekend i tutaj na termometrach blisko 18-19, może 20 stopni, czyli będziemy mieć polską złotą jesień.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Tu Radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz i ze mną cały czas jeszcze gwiazdy rock'n'rolla, gwiazdy Lombardu, Marta i Grzegorz. Jeszcze raz udało nam się jeszcze to połączenie zachować, bo jeszcze są wiadomości, które chcielibyśmy przekazać naszym słuchaczom. To są bardzo dobre wiadomości, bo i zaproszenia będziemy mieć na koncert 17 października, ale też mamy znakomity prezent dla słuchaczy. Jaki to prezent?
2: Proszę Państwa, bardzo serdecznie Was zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Jurek wymyśli, jakie pytanie zada Wam.
1: Łatwo nie natomiast będzie, to słuchacze wiedzą, że to trzeba będzie się postarać, naprawdę, bo nagroda jest niezwykle wartościowa. Możemy powiedzieć, że jest to biały kruk fonograficzny.
2: Artbook Lombard 40x40 dla słuchacza Radia RDN Małopolska, specjalnie od zespołu Lombard. Do odbioru na koncercie 17 października. Jest to wyjątkowe wydawnictwo, czteropłytowe, największe przeboje zespołu Lombard, historia zespołu Lombard, obrazy realizmu magicznego,
0: piękne.
2: Arkadiusza Dzielawskiego, teksty piosenek, to wszystko w jednej pięknej książce, specjalnie dla jednego słuchaczy naszego ulubionego radia.
0: Należy wspomnieć, że wielkość tego wydawnictwa przypomina płytę winylową. Jest to 200-kartkowa
2: książeczka ilustrowana.
0: Ilustrowana w twardej okładce, naprawdę przepięknie wydana. Myślę, że tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, biały kruk, może nawet jeszcze bielszy odcień bieli, tak powiedzieć.
1: White Shade of Pale. Tak, to ktoś kiedyś śpiewał. Tak. Dobrze, to będzie można odebrać, w związku z tym, że niełatwe jest to do wysłania. Będzie tę nagrodę będzie mógł odebrać słuchacz Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz podczas koncertu zbliżającego się w Tarnowie, tak?
2: Dokładnie tak. Tak jest. Bardzo gorąco zapraszamy, tak.
1: Tak jesteśmy umówieni. Ja umówiłem się też z słuchaczami i z wami, że na koniec Lombard przeżyj to sam, czyli hymn pokolenia. I to już naprawdę ostatnie pytanie na koniec. Czy publiczność w 2026 roku reaguje na utwór Przeżyj to sam równie emocjonalnie, co młode pokolenie Polaków w trudnych latach 80. Jak czujecie ten hymn dzisiaj, stojąc za klawiszami, za mikrofonem?
0: Proszę państwa, całe dziesięciolecia zawsze reagowano na ten utwór w ten sam sposób i nadal jesteśmy bardzo wzruszeni w momencie, kiedy ten utwór zaczynamy grać. Publiczność, no nie wiem o co chodzi, ale reaguje tak samo, jesteśmy wzruszeni. Bardzo dziękujemy za takie piękne, spontaniczne zawsze przyjęcie tego utworu. Nie ma koncertu, na którym byśmy tego utworu nie grali. Nie ma koncertu, na którym publiczność by tego utworu nie śpiewała.
2: A
0: śpiewają go cztery pokolenia.
2: A Grzegorz zawsze powtarza, że jest wdzięczny Panu Bogu za ten utwór, bo ten utwór pomógł mu przetrwać najtrudniejsze momenty w historii zespołu Lombard. A Andrzej Sobczak napisał tak piękny tekst do muzyki Grzegorza Stróżniaka, który miał 16 lat, kiedy go skomponował.
1: To też
2: ta piosenka tkwi w ludzkiej pamięci i sercach naprawdę.
0: I może być aktualna nawet po 45 lat.
2: Dokładnie.
1: No, biorąc pod uwagę czas kompozycji, to już możemy spokojnie powiedzieć, że ma 50 lat piosenka. Utwór, sam utwór.
0: Ma, bo napisałem ten utwór, jak miałem 16 lat.
1: Tak. Czyli w 74 roku, dobrze policzyłem?
0: Tak.
1: Początek lat 70. No to teraz przeżyj to sam. Dziękuję i przeżyjmy koncert 17 października.
2: Dziękujemy, Jurku. Wszystkiego dobrego dla ciebie i dla wszystkich mieszkańców Tarnowa.
1: Mocno was ściskam. Pozdrowienia dla pozostałych członków zespołu Lombard.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Tak, to trzeba absolutnie przeżyć. Musicie sobie zarezerwować ten czas. 17 dzień października bieżącego roku. Koncert Lombard w Tarnowie.
1: Cześć, tu Marta Cugier
2: i Grzegorz Stróżniak.
1: Zespół Lombard.
2: Cieszymy się bardzo, że będziemy mogli się z wami spotkać.

0: Przeżyjcie to z nami.
1: Do zobaczenia na naszych koncertach.
0: Zapraszamy.
2: Nie, kochani, nie. Wszystko na raz. Będą zaproszenia. Będzie artbook, o którym rozmawialiśmy dzisiaj. Wyjątkowe wydawnictwo od zespołu Lombard. Wszystko w swoim czasie. Do 17 października zostało nam jeszcze trochę czasu. Natomiast niewiele czasu nam zostało do 14, dokładnie minut 14. Za chwilę wiadomości dla kierowców.
3: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Dzień dobry wszystkim zmotoryzowanym. Na ulicach Nowego Sącza ruch umiarkowany, przynajmniej na węgierskiej. Jeszcze spokojnie w jedną i w drugą stronę jedziemy płynnie. Bez kłopotów wyjeżdżamy z miasta i wjeżdżamy do Nowego Sącza. Wjeżdżamy i jedziemy w kierunku Białego Klasztoru i tutaj ruch niewielki. Płynnie na Beliny Prażmowskiego, Lwowska, Barskie, troszeczkę więcej jest samochodów. Piłsudskiego płynnie, na Tarnowskiej też jest ruch umiarkowany. W Tarnowie jak wygląda sytuacja? Też jest w miarę spokojnie, jedynie na Dąbrowskiego, na Lwowskiej, no tutaj są utrudnienia związane z pracami przy placu Drzewnym. Lwowska, ruch umiarkowany, bez większych kłopotów, na jednym, drugim rondzie bez kłopotów, także na rondzie Starodąbrowska. Więcej aut teraz na Starodąbrowskiej w kierunku ulicy Mickiewicza, Mickiewicza Aleja Solidarności, płynnie podobnie na Mościckiego, Kwiatkowskiego. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.

cierpliwości, kochani, na pewno, bo wiedziałem, że będą zaproszenia na koncert zespołu Lombardy. Będą. Będzie artbook do wygrania 14x40x40. Będzie. Obiecuję. O, a teraz już Grzegorz Marczkowski chce śpiewać. No właśnie, bo wszystko ma swój czas.

nastrojowo, jesiennie Grzegorz Markowski z zespołem Perfect. Wszystko ma swój czas. To teraz taki ładunek, duży pierwiastek optymizmu. John Manan i Love Life. A za chwilę wiadomości o 14:00 przedstawi Jolanta Moździerz.

0: Reklama.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.
6: Przejście sugerowane w Tarnowie, na którym doszło do śmiertelnego wypadku, ma być bezpieczniejsze. ZDIK rozważa różne opcje. W tych wiadomościach będziemy też w Piwnicznej Zdroju.
7: Pojawi się oznakowanie z systemem ścieżek dotykowych.
6: I to nie będzie jedyna zmiana na remontowanym peronie kolejowym, szczegóły już za chwilę. Na Sądecczyźnie ruszyło szczepienie lisów. 14. Jolanta Moździerz, zapraszam. Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie szuka rozwiązań, które można wprowadzić jak najszybciej, by poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulicy Hodowlanej z Wyszyńskiego. W sierpniu w tym miejscu zginęła młoda kobieta, która przechodząc przez jezdnię z rowerem została potrącona przez samochód osobowy. By poprawić bezpieczeństwo, ZDIK rozważa tu dwa warianty. Jedną zakłada przejście w tym miejscu, poszerzenie pasów do prawoskrętu, jak również wykonanie wyspy separacyjnej na środku jezdni, tak żeby pieszy czy rowerzysta mógł być chroniony na azylu. Ten śmiertelny wypadek stał się impulsem do organizacji masy krytycznej. Wczoraj około 30 rowerzystów przejechało ulicami Tarnowa, zapalili znicze w miejscu wypadku. Przy tej okazji wrócił też temat ścieżek rowerowych na terenie miasta. Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, Grzegorz Wałęga, mówi, że rowerzyści poczują poprawę.
8: Jesteśmy na etapie pozyskiwania środków zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych ponad 10 km ścieżek rowerowych. Dokładnie nowych powstanie 5,6 km, a przebudowanych, czyli poprawa tej nawierzchni ścieżek, wymiana kostki na asfalt, będzie na niespełna 4,5 km przebudowywanych. Także będzie się działo w przyszłym roku. Między innymi będzie ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Niedomickiej. Mamy to zadanie zgłoszone do ZIT-ów. Jak podpiszemy umowę o dofinansowanie, ogłaszamy przetarg na projektuj i buduj. Powstanie praktycznie ciąg pieszo-rowerowy, tak żeby też piesi nie musieli iść krawędzią drogi od ulicy Mroźnej aż do granicy miasta Tarnowa.
6: Prace wzdłuż Klikowskich Pól mają się rozpocząć w przyszłym roku.
9: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Za zdrowy na szpital, za chory na dom. Tak najprościej można opisać sytuację wielu pacjentów, którzy wymagają całodobowej opieki. Rodziny często długo próbują radzić sobie same, ale gdy chory przestaje samodzielnie jeść, myć się, korzystać z toalety czy bezpiecznie poruszać, domowa opieka może przestać wystarczać. Wtedy pojawia się pytanie: ZOL czy hospicjum? Jak wyjaśniła w audycji Bez Skierowania Bogumiła Nowak, pielęgniarka oddziałowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej, ZOL jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które wymagają całodobowej opieki medycznej, pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej.
10: Wiek nie jest kryterium, bo często trafiają do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego chorzy tak naprawdę po incydentach chorobowych, które unieruchomiają go w łóżku. Najczęściej zdarzają się cukrzyce, wylewy krwi do mózgu, zawały mózgu i zdarza się bardzo często na przykład, że przychodzą pacjenci właśnie za zdrowi na szpital, a za chorzy na dom, ale po pewnym czasie, po licznych tak naprawdę procesach pielęgnacyjno-opiekuńczych, rehabilitacyjnych, mamy terapię zajęciową, ten pacjent jeszcze warunkuje poprawę tego stanu zdrowia ogólnego.
6: O przyjęciu do ZOL-u decyduje m.in. stan sprawności pacjenta oceniany w skali Bartel. W placówce pacjent otrzymuje m.in. opiekę pielęgniarską i lekarską, rehabilitację, terapię zajęciową, pomoc w codziennych czynnościach, a także leki i środki opatrunkowe. Pobyt jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na przystanku kolejowym Piwniczna Zdrój ruszył remont peronu. Dzięki zaplanowanym pracom będzie lepiej dostosowany m.in. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
7: Oprócz nowych wiat, ławek, tablic informacyjnych i oświetlenia pojawi się oznakowanie z systemem ścieżek dotykowych. Dzięki tym nowym elementom zwiększy się poziom obsługi wszystkich podróżnych. Prace remontowe prowadzone są w porach nocnych, tak aby nie ograniczać ruchu kolejowego i zapewnić komunikację podróżującym pociągiem.
6: Mówi Dorota Szalacha z PKP PLK. W trakcie robót dostępna jest dotychczasowa część peronu w Piwnicznej Zdroju. Prace potrwają do końca listopada. A jeszcze do końca września na Sądecczyźnie potrwa jesienna akcja szczepienia lisów. Zwierzęta są częstymi roznosicielami wścieklizny. Kilkaset preparatów rozkładanych ręcznie i zrzucanych samolotów trafi do lasów oraz na łąki i pola. Jak mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa Wojciech Kurzeja, lisy są częstymi gośćmi nie tylko na wioskach, ale też w terenach podmiejskich, co stanowi ryzyko choroby dla ludzi i zwierząt domowych.
0: Tego lisa jest sporo, zresztą widać go tak w terenie, zwłaszcza jak jedziemy w nocy samochodem, no to gdzieś tam zawsze ten lis, mam tą drogę gdzieś tam przebiegnie, więc ten lis jest. Zresztą mamy też sygnały od miejscowych gospodarzy, dzwonią tutaj, że te lisy gdzieś tam im drób w gospodarstwie domowym zabrały czy zjadły.
6: Nadleśnictwo Nawojowa wykonuje również planowane odstrzały mające na celu ograniczanie populacji lisa.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Niestabilna temperatura, czasem troszeczkę więcej, czasem mniej. Teraz 12 kresek. W Tarnowie zrobiło się chłodno. To też przez wiatr, który od czasu do czasu mocniej wieje, a wieje z północnego zachodu. Teraz z prędkością 22 km na godzinę w porywach do 45. W nocy będzie to wiatr słabszy, zmieni kierunek na zachodni w porywach do 13 km na godzinę. W nocy zimno, ale sucho i biometr będzie korzystny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: To już 6,5 minuty po godzinie 14. Tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w środę 23 września 2026 roku. Pierwszy dzień jesieni, też tak spokojnie, nastrojowo, jesiennie. Dalej, Chopin, Dawid Kwiatkowski.

0: Reklama.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno.
3: Koc?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
5: 23 dzień września, na liście świętujących Andrzej, Antoni, Bernardyna, Bogu chwała, Bogusław, Elżbieta, Jan, Konstancjusz, Krzysztof, Lina, także Liwiusz, Piotr, Pius, Tekla, Wiercisław, Zachariasz, Zachary i Zofia. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiaj świętujących, dla urodzonych 23 września, dla tych, którzy imieninowe życzenia przyjmują i tych, którzy przyjmują życzenia z okazji różnego rodzaju jubileuszy. No i wszystkich jesieniar. Chyba tak jeszcze obowiązuje takie jesieniara, takie młodzieżowe powiedzenie kiedyś było. Nic złego za tym powiedzeniem się, za tym słowem się nie kryje. Jesieniara. Jesień w pełni będzie złota, ale dopiero w przyszłym tygodniu. Teraz Omega, dziewczyna o perłowych włosach, nie bez przypadek ten właśnie utwór, bo w 1962 roku, dokładnie 23 września, narodziła się grupa.

0: Ian Jones Helen, węgierska grupa Omega, która powstała w 1962 roku, właśnie 23 września, na początku jesieni. No i wrócę jeszcze do jesieniary. Tak, to miłośnica jesieni, czyli dziewczyna lub kobieta starsza, mniej starsza, która uwielbia tę porę roku, jesień, i chętnie celebruje jej przytulny klimat. Ale są oczywiście osoby, które niespecjalnie czekają na jesień. Jest to taka nieoczekiwana dla nich zmiana czasu. Oczywiście czas letni jeszcze mamy, do zimowego nam trochę jeszcze pozostało, no ale pory roku już nam się zmieniły. Dla niektórych bardzo nieoczekiwanie.
1: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
2: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
1: Czasochłonne przeboje i wskazówki Jerzego Olszówki.
3: To nie czas gra główną rolę, ale też taką rolę gra czas. Zapraszam. W nieoczekiwanej zmianie czasu, przy okazji przebojów czasochłonnych, zrobimy sobie przegląd urządzeń do odmierzania czasu. Zegarów, wyjątkowych wież zegarowych, niezwykłych, precyzyjnych, najdokładniejszych i najmniej dokładnych, ale genialnych i pomysłowych. Zaczynamy od gnomonu, najmniej dokładnego.
1: Jesienne podróże z czasem i w czasie.
3: Gnomon z języka greckiego to wskazówka zegara słonecznego. Jeden z najstarszych i najprostszych przyrządów astronomicznych.

0: ekonomicznych. Jest to pionowo ustawiona wskazówka, najczęściej osadzony pręt lub kolumna, pionowy słup lub kijek wbity w ziemię, którego cień rzucany na tarczę umieszczoną w płaszczyźnie horyzontu na podstawie położenia Słońca wskazuje czas na odpowiedniej podziałce. Naprawą i konserwacją, a przede wszystkim obserwacją takiego gnomonu zajmowali się astrologowie. Dzisiaj to zegarmistrz, a skoro ten został wywołany, to najlepszy, najdoskonalszy jest ten purpurowy, od światła. Zegarmistrz, Bóg i sędzia, władca życia. Światło to nasz świat i ludzkie życie.
1: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: Zegarmistrz Światła, utwór Tadeusza Woźniaka, nagrany wspólnie z Alibabkami, pochodzi z debiutanckiego albumu artysty z 1972 roku. Woźniak z tym utworem wygrał główną nagrodę na 10. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1972 roku.

0: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie.
1: Na zegarach 23 minuty po godzinie 14.

0: Jak na filmach i Anita Lipnicka w popołudniowym programie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Do studia zbliża się już Jolanta Moździerz, za chwilę wiadomości o 14.30.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Szukasz wyjątkowych wrażeń muzycznych? Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na radomyskie wieczory organowe. Już 27 września o 17 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim usłyszymy połączenie organów, trąbek i kotłów, a 4 października solowy recital organowy Henryka Jana Botora. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Radomyśla Wielkiego Agnieszka Machnik. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Szczegóły na skib.radomyslwielki.pl oraz na Facebooku. Radomyskie Wieczory Organowe. Przestrzeń pełna muzycznych emocji.
12: Radiowe kino plenerowe.
13: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołty z miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
1: Po reklamie.
14: Jolanta Moździerz, zapraszam na wiadomości. Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie pozostawia złudzeń w sprawie wlotu sądeczanki do Nowego Sącza lewą stroną Dunajca, czyli po stronie gminy Chełmiec. Wnioskują o to mieszkańcy osiedli Zabełcze i Przetakówka, którzy od kilku lat walczą o takie rozwiązanie. Maciej Ostrowski w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz podkreślił, że ten wariant był kiedyś analizowany i został odrzucony. W tym przypadku też były protesty, przypominał dyrektor GDDK i A w Krakowie.
15: Protesty mieszkańców Dziostowa. Sołtys się napisał w lipcu 2019 do ministra też kultury, ministra infrastruktury. Także też tam były protesty. Była sprawa związana z oddziaływaniem polskich wód. Była sprawa z przekroczeniem linii kolejowej i też dużej ilości wyburzeń. Ten wariant był analizowany. To nie jest tak, że on nie był analizowany. On został odrzucony już na posiedzeniu ZOPI w 2020 roku. Są na to protokoły, są na to dokumenty, czyli do tego nie będziemy wracać.
16: Czyli te protesty nie są w stanie tutaj zmienić już tej sytuacji.
14: Przypomnijmy, że GDDK i A preferuje wlot do Nowego Sącza przyszłej nowej drogi krajowej 75 po stronie miasta i dla takiego wariantu została wydana decyzja środowiskowa. Maciej Ostrowski mówił dziś, że w trakcie projektowania wyjaśni się, czy powstanie wzbudzające kontrowersje estakada w Nowym Sączu. Rozważany jest też wlot do miasta jednopasmowym fragmentem sądeczanki.
17: Z życia Kościoła.
14: Centrum naszego życia to miłość Jezusa Chrystusa i Jego serce gorejące, mówił w audycji W trosce o Kościół biskup tarnowski Andrzej Jerz. W piątek, 25 września, w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu odbędzie się diecezjalna pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa pod hasłem Świadkowie Serca Jezusowego.
18: Pochodzę z pokolenia, które czerpało z duchowości związanej z kultem serca Jezusowego. Myślę tutaj o nabożeństwie pierwszych piątków miesiąca, one pozostały nadal w naszej duchowości, wzmocnione kultem Pana Jezusa Miłosiernego. Te dwa nabożeństwa są powiązane ze sobą. Pragniemy, żeby przywoływać to nabożeństwo, mocniej je wpajać w życie duchowe dzieci i młodzieży. W tym nabożeństwie do Serca Jezusowego możemy odnaleźć swoją godność, niepowtarzalność w stosunku do Boga i możemy też oczyścić naszą ludzką miłość miłością samego Boga.
14: Powiedział biskup Andrzej Jerz. Spotkanie w Mielcu rozpocznie się w piątek o 17:00. Profilaktyczne szczepienie na grypę może nas uchronić przed tą chorobą w okresie jesienno-zimowym, przekonuje lekarz Andrzej Fugiel, który jest specjalistą chorób wewnętrznych. Zachęca do tego wszystkich, ale przede wszystkim seniorów. Pamiętajmy, że nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, dodaje Andrzej Fugiel.
9: Nie możemy wprost liczyć, że ja jestem niewrażliwy, bo są tacy. Około 30% osób ma taką odporność własną, niespecyficzną, że się nie zarazi. Natomiast my musimy wiedzieć, że im więcej osób będzie niewrażliwych, odpornych na dane schorzenie, to tym ta pozostała część będzie bezpieczniejsza.
14: Chodzi przede wszystkim o tych, którzy codziennie pracują lub przebywają wśród dużej liczby osób w pracy czy w szkole. Andrzej Fugiel poleca nie tylko szczepienia, ale przede wszystkim stosowanie naturalnej profilaktyki, która wzmacnia naszą odporność. Chodzi o zdrową dietę oraz suplementację, dbanie o wypoczynek i higienę snu oraz aktywny tryb życia.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
2: 11 stopni na termometrach, temperatura już nam spada. W nocy będzie tylko 6 kresek powyżej zera. Częściowe zachmurzenie w nocy. Jutro przed południem słońce, po południu niestety możliwe przelotne opady deszczu. Piątek podobny typ pogody, ale te opady już nie będą takie intensywne. Stopniowo będą zanikać i podczas weekendu będzie już pogodnie i słonecznie. Jakość powietrza jest dobra.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
2: Na zegarach prawie 14:35.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Thank you.

0: Skala Toszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Po reklamie.
3: Witam i pozdrawiam wszystkich zmotoryzowanych. Na początek statystyki policyjne. W Bochni bez zdarzeń drogowych, również w Brzesku dzień upływa spokojnie. Dębicy w Nagawczynie na drodze krajowej 93. Zderzenie samochodu osobowego z autobusem. Nieznane są jeszcze szczegóły tego zdarzenia. W tej chwili policja jedzie na miejsce tego zdarzenia. W miejscowości Borki z kolei Dąbrowa Tarnowska odnotowała stuczkę, no wypadek. No, spotkały się ze sobą dwa samochody dzisiaj w godzinach porannych. Przez nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu zderzyły się ze sobą dwie osoby, na szczęście z lekkimi obrażeniami, trafiły do szpitala. W Tarnowie jedna niegroźna kolizja, informuje oficer dyżurny. Spokojnie na drogach regionu sądeckiego, tutaj płynnie. Miejscami z zachmur wychodzi słońce, więc warunki do jazdy nieco się poprawiły. W Nowym Sączu więcej samochodów jest teraz na moście północnym w Wielopolu i Wielogłowach na skrzyżowaniu Barskiej z Pieczkowskiego, Zygmuntowskiej, Nawojowskiej, bulwarze Narwiku, Rondzie Solidarności, Rondzie pod Zamkiem, Księdza Piotra Skargi, Kunegundy, na Węgierskiej, w Biegonicach, skrzyżowaniu w Chełmcu oraz w okolicach Ronda na Helenie. W Limanowej ciaśniej na Marka, Matki Boskiej Bolesnej, wokół rynku, pod szpitalem, na Sowinach, szczególnie od strony Łososiny Górnej oraz na zjeździe z Zygmunta Augusta na Krajówkę. W Mszanie Dolnej Korki na Piłsudskiego, Orkana Spadochroniarzy, Kolbego, Grybów. Tu ciasno w okolicach rynku i na skrzyżowaniu ze światłami, a w Gorlicach o tej porze na całej krajówce przez miasto. W jedną i w drugą stronę oraz w centrum. W Krynicy robi się ciasno na ulicy Pułaskiego. W Tarnowie jak wygląda sytuacja? Ruch większy w tej chwili na Narutowicza przy Tuchowskiej, ale tylko na tym odcinku. Normalnie jeszcze płynnie przejedziemy Narutowicza od ulicy Tuchowskiej. Na Krakowskiej przy Narutowicza ruch wzmożony. Przybyło samochodów teraz na Starodąbrowskiej w kierunku ulicy Słonecznej i na ulicy Mickiewicza do Alei Matki Bożej Fatimskiej. Później już swobodnie jedziemy Aleją Solidarności. Zwalniamy znowu na ulicy Szujskiego. Na Klikowskiej także robi się ciasno. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Jest 15 minut do godziny 15.
4: Strasznie.
3: No tak to się zwykle zaczyna.

Manila.

12 minut przed godziną 15, czas na rekomendacje Pulsu Regionu. Czym zajmują się reporterzy Radia Arden Małopolska i Arden Nowy Sącz? Na przykład sprawdzili, czy ulice Tarnowa są bezpieczne dla rowerzystów. Ten temat będziemy dzisiaj podejmować w magazynie informacyjnym. Jak wygląda obrona cywilna w miejscowości turystycznej? Czy Krynica Zdrój jest miejscem bezpiecznym tak dla mieszkańców, jak i dla wypoczywających tam kuracjuszy i turystów? O tym także dzisiaj w programie. Jeżeli spotkają Państwo brązowo-zielone krążki lub kostki, a można je spotkać w lesie, nie należy ich dotykać. Dlaczego? Co to takiego? O tym także dzisiaj w magazynie informacyjnym. Początek jesieni także zostanie odnotowany przez naszych reporterów. O czym powinniśmy pamiętać w czasie, kiedy dni będą krótsze i bardziej deszczowe. A po godzinie 16 naszym gościem będzie ksiądz Janusz Faltyn, dyrektor diecezjalny Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Naprawdę warto.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Czy byłeś w takim kościele? Czy byłeś kiedyś w kościele, w którym staje się podczas śpiewania? Mówią na to uwielbienie. W porządku. Wstają więc na uwielbienie, śpiewają. Ale kiedy się rozglądasz, widzisz, że facet dwie ławki dalej ziewa. A tamta kobieta zajmuje się swoim telefonem. Oczywiście nie wszyscy się tak zachowują. Ale kiedy patrzysz wokół, większość z nich wygląda, cóż, na trochę znudzonych. Tak jakby tylko stwarzali pozory. Też to zauważyłeś? Uwielbienie. Czy to nie znaczy, że śpiewają dla Boga? Zastanawiam się, co on sobie myśli. Zastanawiam się, jak on się czuje, jeśli w ogóle coś czuje. Zastanawiam się, co by miał do powiedzenia, gdybyśmy mogli przeprowadzić z nim wywiad na ten temat. Nie wiem. Jeśli uwielbienie jest tym, co mi się wydaje, że jest, czy to by nie oznaczało, że Bóg chciałby, żeby zaangażowane było w nie nasze serce?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,

0: przedtem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie.

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Reklama.
1: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
3: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam, Szlendi.
4: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.
5: Radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, to już 15 minut po godzinie 15.

uwaga kierowcy, na drodze krajowej 93 przed godziną 15 informowałem o zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem. Nieznane były jeszcze szczegóły tego zdarzenia, teraz już wiemy. W Nagawczynie ruch wahadłowy po tym, jak zderzył się ze sobą samochód osobowy z autobusem. Droga krajowa 93 będzie, w tym miejscu będą utrudnienia jeszcze przez około 2 godziny. Kierująca Mercedesem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu autobusem. Doszło do zderzenia. Autobus jechał od strony Rzeszowa i w stronę Dębicy. Jest ruch zablokowany. 2 godziny potrwają w tym miejscu utrudnienia. Zachowajcie ostrożność. Nowosądeckich kierowców czeka od jutra nowe utrudnienia. Nowe właściwie, ale tylko przez 2 dni. W czwartek i piątek, 24 i 25 września, zamknięte zostanie skrzyżowanie ulicy Sienkiewicza i Szujskiego. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, będzie to kolejny etap robót wodociągowych prowadzonych na ulicy Sienkiewicza, a dojazd do niej będzie warunkowo możliwy od strony ulicy Zygmuntowskiej. Drogowcy proszą o zwracanie uwagi na oznakowanie oraz stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu. Ponadto jeszcze dziś do godziny 17 zamknięty wjazd z ulicy Węgierskiej w ulicę Dąbrówki. Prowadzone są tam prace naprawcze nawierzchni jezdni związane z wcześniej wykonaną budową sieci kanalizacyjnej. Nadal częściowo zamknięta jest zachodnia obwodnica Nowego Sącza z powodu remontu. Remonty też na drodze krajowej 75 w Mochnaczce Wyżnej w stronę granicy ze Słowacją, w Krynicy na Płaskiej oraz na Kraszewskiego na wysokości zjazdu na Szczawnicę. Remont też na drodze wojewódzkiej w Milówku. Utrudnienia też na drogach powiatowych, jak z Tabaszowej do Witowic Dolnych czy Wierchomli Wielkiej, gdzie remont zakończy się 24 października. Nadal trwa też przebudowa skrzyżowania w Marcinkowicach na wysokości nowej stacji kolejowej. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego dla wszystkich zmotoryzowanych i szerokości. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 15:00.

0: Georgia of My Mind, nie bez powodu. Dokładnie w 1930 roku, 23 września, w stanie Georgia urodził się Ray Charles, legendarny amerykański muzyk, król soulu. Przez kilkadziesiąt lat kariery wylansował wiele przebojów, z których chyba największym jest ballada Georgia on My Mind, która w 1979 roku została uznana za oficjalną pieśń stanu Georgia. Artysta zmarł 10 czerwca w 2004 roku. Z kolei w 1953 roku urodził się Grzegorz Markowski. Od 1980 roku wokalista zespołu Perfect. Wcześniej śpiewał m.in. w teatrze na Targówku i warszawskich hotelach Victoria i Europejski. Autobiografia i Perfect, a za chwilę Puls Regionu w Radiu RDN.
1: Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub.

0: Reklama.
1: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo Więcej Słyszeć, to lepiej żyć.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
8: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Z regionu. Zdarzenia.
9: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
8: Interwencje.
10: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
8: Opinie.
11: Stęskniłam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
8: Fakty.
12: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
8: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.

0: 10 rowerzystów przejechało ulicami Tarnowa. Wskazali najbardziej niebezpieczne miejsca.
1: Tu był jakiś wypadek, zginęła kobieta, nie? Tak zobaczyłem. I dla mnie to jest naprawdę niezrozumiałe. Dlaczego tu już tyle lat, bo to lata. Bo ja tu jeżdżę często, tyle lat nie zrobiło się jakiegoś przejścia.
0: Jak wygląda obrona cywilna w miejscowości turystycznej, gdzie schronienie trzeba zapewnić mieszkańcom, ale też wypoczywającym? Na tapet bierzemy dziś Krynicę-Zdrój.
2: Wszystkie bloki z wielkiej płyty, osiedla, do tego duże sanatoria, mają kondygnacje podziemne czy kościoły, także tych miejsc jest co najmniej kilkadziesiąt.
0: Brązowo-zielone krążki lub kostki, które spotkać możemy w lesie i na polach, to szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów. Nie powinno się ich dotykać.
3: Celem akcji jest przede wszystkim zapobieganie groźnej i śmiertelnej chorobie wirusowej, atakującej układ nerwowy ssaków, ale też ludzi.
0: Dziś początek astronomicznej jesieni. O czym powinniśmy pamiętać w czasie, kiedy dni będą krótsze i bardziej deszczowe?
4: Pijmy odpowiednią ilość płynów. Włączenie tych grzejników powoduje wysuszanie i to w tempie bardzo, bardzo szybkim, a to powoduje uszkodzenie śluzówek i no i jesteśmy podatni na wszelakie infekcje.
0: Po godzinie 16 naszym gościem będzie ksiądz Janusz Faltyn, dyrektor diecezjalny Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Jerzy Olszówka, witam i zapraszam do godziny 17 w imieniu reporterów.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie. Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
3: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
2: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
3: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
2: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
0: Po reklamie.
4: Jest jeszcze dużo do zrobienia, mówią uczestnicy tarnowskiej masy krytycznej. Mimo deszczu ulicami miasta przejechało ponad 30 rowerzystów. Wskazali najbardziej niebezpieczne miejsca. Co na to miasto? Relacja Ewy Biedroń.
5: Ważnym momentem był przystanek przy ulicy Hodowlanej i Wyszyńskiego, gdzie niedawno w tragicznym wypadku zginęła rowerzystka. W tym miejscu tarnowianie zapalili znicze. Minutą ciszy uczcili pamięć rowerzystki.
6: Poruszam się po Tarnowie rowerem. Ten wypadek, który się tutaj zdarzył, no to jest tragedia. Zresztą sama wielokrotnie byłam w bardzo niefajnych sytuacjach, szczególnie na Krakowskiej, w momencie, kiedy jest wyjazd ze stacji BP i kierowcy patrzą po prostu tylko w lewą stronę. W ogóle ich nie interesuje, czy ktoś nadjedzie z prawej i tak by mnie zmiotło, mówiąc szczerze, dwa razy, więc uważam, że poprawa infrastruktury rowerowej w tym mieście to jest coś bardzo ważnego. Liczę na to, że jednak coś się wreszcie zmieni.
7: Ja mam trochę spostrzeżeń takich ze Skandynawii, bo ostatnie 20 lat tam spędziłem i teraz właśnie od roku czasu, jak wróciłem do kraju, to obserwuję, że w Tarnowie są zmiany, ale jeszcze dużo trzeba zmienić, zwłaszcza po tej tragicznej sytuacji, co tu się wydarzyło, a też często tędy jeżdżę. I naprawdę trzeba zwracać uwagę i ludzi troszeczkę uświadomić, zwłaszcza kierowców na czterech kółkach, że jednak rowerzysta to też jest pełnoprawnym uczestnikiem drogi.
5: W miejscu, w którym zginęła młoda kobieta, jest sugerowane przejście. To właśnie takie miejsca stwarzają największe zagrożenie, wskazywali rowerzyści. Mówili także o potrzebie spójnych dróg rowerowych, lepszej nawierzchni, bezpiecznych skrzyżowaniach i likwidowaniu miejsc, w których trasa dla rowerzystów nagle się kończy.
8: Tarnowie coraz więcej się zmienia, ale niestety też jest dużo niedopatrzeń związanych ze ścieżkami rowerowymi. Przyjechałem tutaj z dziećmi, bo mamy nadzieję, że ostatnia sytuacja poprawi stan dróg dla rowerzystów i kolarzy w mieście. Mamy nadzieję i apelujemy o to, dlatego ten manifest. Mamy nadzieję na poprawę infrastruktury rowerowej w naszym mieście Tarnowie.
9: Dlaczego przyjechał ten przejazd? No, pierwsze słyszeliśmy właśnie, że tu był jakiś wypadek, zginęła jakaś kobieta, nie? Tak zobaczyłem i dla mnie to jest naprawdę niezrozumiałe. Dlaczego tu już tyle lat, bo to lata, bo ja tu jeżdżę często, tyle lat nie zrobiło się jakiegoś przejścia albo jakiegoś nad przejściem światła, jakiegoś ostrzegawczego. Nie jeżdżę po Tarnowie dużo, ale są tak niebezpieczne niektóre ścieżki rowerowe, zwłaszcza tam na Falklandach, te nowe ścieżki, że przy zjeździe jest źle zjazd zrobiony.
5: Jak poprawić bezpieczeństwo w miejscu, gdzie zginęła młoda kobieta? Przejście dla pieszych, doświetlenie tego miejsca. Zarząd Drugiej Komunikacji w Tarnowie szuka rozwiązań, które można wprowadzić jak najszybciej. Samo wymalowanie pasów nie wystarczy, mówi Radiu RDN Małopolska. Dyrektor Zarządu Drugiej Komunikacji w Tarnowie, Grzegorz Wałęga. ZDIK rozważa dwa warianty w tym miejscu.
10: Mamy pewne pomysły na ten temat. Dwa możliwe rozwiązania tej sytuacji. Będziemy to konsultować z panem prezydentem. Jedno zakłada właśnie przejście w tym miejscu, jednakże poszerzenie pasów do prawoskrętu i jak również wykonanie wyspy separacyjnej na środku jezdni tak, żeby poszczególne te pasy, ten pieszy czy rowerzysta mógł być chroniony właśnie na tym azylu. Samo wymalowanie pasów nie stanowi stuprocentowego bezpieczeństwa dla pieszych. Jeszcze przy takiej kategorii drogi wojewódzkiej, jakiej jest Wyszyńskiego, bez doświetlenia tego przejścia nie uzyskamy pozytywnej opinii organów takich jak policja.
5: Ze sprawą masy krytycznej wrócił temat ścieżek rowerowych. Dyrektor Zarządu Drogi Komunikacji w Tarnowie Grzegorz Wałęga odniósł się także do planów. Rowerzyści poczują poprawę, dodaje.
10: Jesteśmy na etapie pozyskiwania środków zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych ponad 10 km ścieżek rowerowych. Dokładnie nowych powstanie 5,6 km, a przebudowanych, czyli poprawa tej nawierzchni ścieżek, wymiana kostki na asfalt, będzie na niespełna 4,5 km przebudowywany. Także będzie się działo w przyszłym roku. Między innymi będzie ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Niedomickiej. Mamy to zadanie zgłoszone do ZIT-ów. Jak podpiszemy umowę o dofinansowanie, ogłaszamy przetarg na projektuj i buduj. Powstanie praktycznie ciąg pieszo-rowerowy, tak żeby też piesi nie musieli iść krawędzią drogi od ulicy Mroźnej aż do granicy miasta Tarnowa.
5: Prace w tym miejscu mają się rozpocząć w przyszłym roku.
4: A ten temat zainteresował Ewę Biedroń. Puls Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz na zegarach 16 minut do godziny 16:00.

0: Samorządy na Sądecczyźnie inwestują w bezpieczeństwo i obronę cywilną. Kupują sprzęty w ramach rządowego programu Obrona Ludności i Obrona Cywilna, ale też tworzą nowe miejsca doraźnego schronienia. Te fundusze wykorzystuje także Krynica Zdrój. Choć to miejscowość z największą liczbą takich punktów w regionie sądeckim, przygotowuje pomieszczenia na kolejne miejsca schronienia. Z czego to wynika? Jakie oczekiwania mają zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający uzdrowisko turyści? Sprawdzała Maria Mołka.
1: Krynica Zdrój jest miejscowością, która ma największą liczbę miejsc doraźnego schronienia w regionie sądeckim. To dlatego, że są tu turyści, mówi burmistrz Piotr Ryba. Miejsca doraźnego schronienia są nie tylko w budynkach publicznych, ale również w wielu hotelach.
2: W Krynicy Zdroju jest jedna z największych ilości miejsc doraźnego schronienia przy tej wielkości miejscowości, bo wszystkie bloki z wielkiej płyty, osiedla, do tego duże sanatoria, mają kondygnacje podziemne czy kościoły, one były wszystkie budowane jeszcze w czasach słusznie minionych, ale no taka była uroda wtedy, że budowano głębokie piwnice, te kondygnacje podziemne, także tych miejsc jest co najmniej kilkadziesiąt już takich, które są przepatrzone przez Straż Pożarną, zakwalifikowane jako miejsca doraźnego schronienia.
1: Teraz na finiszu są prace związane z przygotowaniem kolejnego miejsca doraźnego schronienia. Mieszkańcy i turyści, którzy przyglądają się pracom ziemnym wokół tutejszego Urzędu Miasta i Gminy, mają różne opinie na temat tego miejsca.
3: No schrony to na pewno są potrzebne, bo już wojna jest coraz bliżej już.
4: Nie, gdzie tam, nie sprawdzą się. Koszty ogromne, a potrzeb żadnych. Niewykorzystane w ogóle będą te przestrzenie, chyba że na jakieś inne cele później. To trzeba by wziąć pod uwagę, jakiego rodzaju zagrożenia. No. Myślę, że to jest trochę na wyrost zrobione.
5: No na pewno są potrzebne, ale dopiero dzisiaj słyszałam o tym, że coś się tu powoduje. Ja...
6: Teraz wszędzie będą potrzebne schrony, że jak najwięcej, żeby było. A Krynica tak nie wiem, czy ma takie schrony. Takie może piwnice, gdzie mają tego, ale takie specjalnego nie mają schrony jeszcze.
1: I tak rzeczywiście jest. Schron to specjalnie zaprojektowana, hermetyczna budowla, chroniąca przez wiele tygodni przed wszelkimi zagrożeniami, nawet skażeniem. Natomiast miejsca doraźnego schronienia to zwykłe budynki lub ich części, chroniące głównie przed ostrzałem czy kataklizmami, tylko przez bardzo krótki czas. W krynickim urzędzie będzie właśnie ta mniej zaawansowana forma ochrony. Co więc się tu teraz dzieje? Burmistrz Piotr Ryba tłumaczy, że prace obejmują przede wszystkim pomieszczenia pod budynkiem.
2: Od 2 lat otrzymujemy dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na modernizację pomieszczeń. My je nazywamy potocznie katakombami, natomiast oczywiście to są pomieszczenia przed budynkiem, bo tutaj chodnik przy drodze wojewódzkiej jest rozbierany. Tam się ma pojawić izolacja w postaci membramy. To jest w sumie kilkaset metrów kwadratowych pomieszczeń, także dość duże pomieszczenia. One są przed urzędem, czyli jakby przy urzędzie i pod urzędem. I trwa aktualnie ich remont, ich przystosowywanie jako miejsce doraźnego schronienia. Oczywiście tam będą węzły sanitarne, te pomieszczenia schronieniowe.
1: W ramach prowadzonych prac remontowych, poza odnowieniem tzw. katakumb, wykonywana jest izolacja chroniąca pomieszczenia podziemne przed zalewaniem i remontowane są schody prowadzące do części podziemnej. Dodatkowo po wielu latach zabezpieczone zostały tarasy Urzędu Miejskiego w Krynicy Zdroju przed zalewaniem, co poprawi ochronę całego budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń.
0: Materiał przygotowała Maria Mułka. Miejsca schronienia niech sobie będą, ale żeby pozostawały cały czas puste.

0: Ponad 400 sztuk szczepionek z powietrza i 200 rozkładanych ręcznie. Na Sądecczyźnie trwa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Zachować ostrożność muszą ludzie oraz zwierzęta domowe. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
1: To coroczna akcja, która obejmuje całe województwo małopolskie, a przede wszystkim tereny zalesione. Szczepionki są preparatami w postaci brązowo-zielonych krążków albo kostek. Wykładane są ręcznie w lasach, na polach i łąkach oraz zrzucane z samolotów startujących z lotniska Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Niedolnej. Dlaczego szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie jest tak ważne? Jak mówi nadleśniczy Wojciech Kurzeja z Nadleśnictwa Nawojowa, to właśnie lisy jako bardzo powszechne i popularne ssaki, które podchodzą pod gospodarstwa, są najczęstszymi roznosicielami wścieklizny.
2: Tego lisa jest sporo. Zresztą widać go tak w terenie, zwłaszcza jak jedziemy w nocy samochodem, no to gdzieś tam zawsze ten lis, mam tą drogę gdzieś tam przebiegnie, więc ten lis jest. Zresztą mamy też sygnały od miejscowych gospodarzy. Dzwonią tutaj, że te lisy gdzieś tam im drób w gospodarstwie domowym zabrały czy zjadły.
1: Jak dodaje Wojciech Kurzeja, wścieklizna to groźna wirusowa i śmiertelna choroba, która zagraża wszystkim ssakom, a więc też ludziom.
2: Jeżeli człowiek miałby kontakt z lisem, który jest chory na tą wściekliznę, no to oczywiście ta choroba atakuje również układ nerwowy człowieka.
1: Trzeba zachować szczególną ostrożność, bo na kontakt ze szczepionką mogą być narażeni nie tylko dorośli, ale przede wszystkim ciekawe świata dzieci. O zasadach bezpieczeństwa mówi zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Nowym Sączu Włodzimierz Janczy.
3: Przede wszystkim prosimy nie dotykać tych szczepionek. Przy ewentualnym kontakcie ze tą szczepionką należy natychmiast umyć to miejsce wodą z mydłem oraz niezwłocznie zwrócić się do lekarza medycyny. Każdy kontakt zwierzęcia domowego czy gospodarskiego z tą szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii lub do powiatowego inspektoratu weterynarii.
1: Na kontakt ze szczepionką mocno narażone są też na przykład nasze koty i psy. Jeszcze 2 tygodnie po zakończeniu akcji trzeba będzie mieć swoich czworonożnych pupili pod szczególną obserwacją.
3: W okresie szczepienia lisów i w okresie 14 dni po tym szczepieniu nie wypuszczać psów bez opieki i zwracać uwagi właśnie na koty. W czasie spacerów psy powinny spacerować na smyczy i mieć kaganiec. Zwracać uwagę, czym się pies interesuje, żeby nie zjadł, nie stworzył tej szczepionki.
1: Dodał Włodzimierz Janczy. Akcja jest wykonywana 2 razy w roku, również wiosną. Ta jesienna potrwa do 30 września.
0: Relacjonował Łukasz Raczkowski. Brązowo-zielone krążki lub kostki omijamy szerokim łukiem. Za 5 minut o 16:00 wiadomości RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Do tego czasu, are you ready? Are you ready?

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Genialne lokalne. Piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne, jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z funduszy szwajcarskich.
9: Radiowe kino plenerowe.
10: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołtys z miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
0: Po reklamie.
7: W tych wiadomościach wróci temat nieprawidłowości, do których dochodziło w jednym z ośrodków szkolenia kierowców w Tarnowie, gdzie właściciel fałszował dokumentację.
11: Ta decyzja SKJ jest ostateczna. Prawa jazdy te osoby będą miały już cofnięte.
7: W Podłopieniu w gminie Tymbark powstaje zbiornik wody surowej. Będzie mieć dwie funkcje. Co drugi rodzic publikuje w sieci zdjęcia swoich dzieci. W wiadomościach powiemy o zagrożeniach płynących z udostępniania zdjęć najmłodszych w internecie. Minęła 16. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Są pierwsze decyzje SKO w sprawie praw jazdy. Nie są to dobre wiadomości dla mieszkańców powiatu tarnowskiego. Decyzja samorządowego kolegium odwoławczego oznacza bowiem cofnięcie praw jazdy. Kierowcom pozostaje złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To pokłosie nieprawidłowości, do których dochodziło w jednym z ośrodków szkolenia kierowców, gdzie właściciel fałszował dokumentację. Nawet kilkaset osób może być zagrożonych utratą praw jazdy kategorii B. Jak już informowaliśmy, tarnowskie starostwo dotychczas wydało 44 decyzje o cofnięciu praw jazdy. Większość osób odwołuje się do SKO. Dziś przyszły dwie decyzje samorządowego kolegium odwoławczego podtrzymujące procedurę tarnowskiego starostwa o cofnięciu praw jazdy.
11: Ta decyzja SKO jest ostateczna. Prawa jazdy te osoby będą miały już cofnięte. Ewentualnie oni w tej chwili mogą zażalenia dotyczące wstrzymania, ewentualnie wykonania tej decyzji wysłać do WSO, ale my już wprowadzamy w system, że te osoby niestety, ale tracą prawo jazdy. W tej linii orzeczniczej widzimy, że jednak nasze decyzje SK podtrzymuje. Już wielokrotnie mówiłem, ustawa jest jednoznaczna, jeśli chodzi o w tym wypadku wyrok sądowy, prawomocny wyrok sądowy. Te zażalenia, które prokuratora do nas skierowała, w pełni uwzględniło SKO, jeśli chodzi o tą linię orzeczniczą.
7: Mówi starosta Jacek Chudyma. Do SKO odwołały się 34 osoby. W najbliższym czasie także kolejni kierowcy otrzymają odpowiedź. Przypomnijmy, że od 8 decyzji starostwa strony się nie odwołały, w wyniku czego stały się one prawomocne. Jedna osoba pobrała już profil kandydata na kierowcę i rozpoczęła szkolenie. 16 września Wydział Komunikacji otrzymał 9 kolejnych sprzeciwów prokuratora. Ma minimalizować skutki suszy hydrologicznej, ale też zapewniać rezerwy wody podczas jej nadmiernego zmętnienia w ujęciu po nagłych opadach deszczu. Coraz bliżej zakończenia budowy zbiornika wody surowej w Podłopieniu. Inwestycja ma być gotowa do końca tego roku. Jest to kontynuacja całego procesu rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Podłopieniu, mówi wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek.
4: Niespełna rok temu oddaliśmy do funkcjonowania zbiornik wody uzdatnionej. Teraz budujemy zbiornik wody surowej. Były też oddane stacja z mętnościomierzami, z możliwością automatycznego zamykania wody, jeśli ta woda jest zbytnio zbędziona, więc tworzymy system, no, wzmacniamy odporność gminy w kontekście suszy, która dotknęła nie tylko nasz region, ale właściwie całą Polskę.
7: Koszty budowy zbiornika na wodę surową mają przekroczyć 1 000 000 zł.
12: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci treści dotyczące swoich dzieci, ale tylko co trzeci pyta o zgodę swoje dziecko. Wynika z najnowszego raportu Status udostępnione skala sharentingu w Polsce. O zagrożeniach płynących z udostępniania zdjęć najmłodszych w internecie Martyna Szymczakowska.
13: Raport pokazuje, że to dzieci częściej niż rodzice widzą zagrożenia płynące z udostępniania wizerunku. Wyjaśnia dyrektor generalna UNICEF Polska Renata Bem.
14: Bardzo często w dzisiejszym świecie dzieci i młodzi ludzie mają większą świadomość o zagrożeniach, które płyną z internetu i funkcjonowania w tej przestrzeni niż sami dorośli.
13: Ale coraz więcej rodziców rezygnuje z pokazywania swoich dzieci w internecie. Dziennikarka i prezenterka Agnieszka Chyży świadomie unika zamieszczania zdjęć swoich dzieci, bo zna zagrożenia w sieci.
15: Od deepfake'ów, o sztucznej inteligencji, która potrafi z zdjęciem zrobić naprawdę wszystko, po kwestie takiej przemocy i seksualnej.
13: Co piąte dziecko przyznaje, że czuło się zawstydzone przez publikacje rodziców.
7: W czwartek i piątek kierowców w Nowym Sączu czekają kolejne utrudnienia. Zostanie zamknięte skrzyżowanie ulicy Sienkiewicza i Szujskiego. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, będzie to kolejny etap robót wodociągowych prowadzonych na ulicy Sienkiewicza, a dojazd do niej będzie warunkowo możliwy od strony ulicy Zygmuntowskiej. Drogowcy proszą o zwracanie uwagi na oznakowanie oraz stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu. Relacja, która skrywa wiele tajemnic, nagłe zwroty akcji i zaskakujący finał. Spektakl Pułapka w reżyserii Cezarego Żaka przypadł do gustu widzom. To kolejna propozycja w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia, który powalczy o nagrodę główną tegorocznego konkursu. Kryminał z elementami komedii można było obejrzeć wczoraj 2 razy w Centrum Sztuki Mościce. Sala kinowa była wypełniona po brzegi.
16: Inscenizacja, cała gra aktorów, no ja akurat mi hotel lubię, reżyseria świetna.
17: Spodziewała się pani takiego finału?
16: Nie. Właśnie kompletnie nie, mimo że właściwie tytuł Pułapka już coś powinno nasunąć.
18: Akcja sztuki była bardzo, bardzo fajna. Te elementy takie zaskoczenia i w ogóle no, trochę strachu.
19: Najbardziej mi się podobała gra aktorska.
20: To nie do końca mój klimat. Wczorajsze przedstawienie oceniam dużo wyżej. Wieczór kawalerski. To rzeczywiście było zrobione fantastycznie. Dzisiaj no, świetna gra aktorska, natomiast literatura taka sobie. To wszystko przewidywalne.
21: Drugi akt nam się bardziej podobał niż pierwszy, jakiś taki bardziej emocjonujący był.
7: W rolach głównych Piotr Głowacki, Leszek Lichota, Marta Ścisłowicz i tarnowianin Jędrzej Hycner. Pułapka jest jednym z 6 spektakli konkursowych. Gala finałowa będzie w niedzielę 27 września o 18 w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Wyjrzało słońce zza chmur i zrobiło się też cieplej, ale nie wszędzie, bo na przykład w Ciężkowicach, w Zakliczynie tutaj jeszcze jezdnie są mokre i więcej chmur. Ale nad Tarnowem, nad Nowym Sączem na przykład dużo pogodnego nieba teraz. Słońce wyszło i mamy już 15 kresek powyżej zera. W Ryglicach jest podobnie, w Jodłowej także nie ma co narzekać, chociaż tu jeszcze jezdnie są mokre. W nocy temperatura spadnie, uwaga, do 6-7 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Mamy środę, 23 dzień września 2026 roku. Andrzej, Antoni, Bernardyna, Bogu chwała, także Tekla, Zachariasz, Zachary, Zofia dzisiaj świętują. Wszystkiego najlepszego od nas.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Głośniej śpiewa Błażej Latos na zegarach 8 minut po 16. Za chwilę spotkanie z gościem popołudniowego programu.

0: Reklama.
1: Rodzicu, czy masz pewność, że twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510 500 802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
2: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
3: Szukasz wyjątkowych wrażeń muzycznych? Samorządowe Centrum Kultury zaprasza na radomyskie wieczory organowe. Już 27 września o 17 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim usłyszymy połączenie organów, trąbek i kotłów, a 4 października solowy recital organowy Henryka Jana Botora. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Radomyśla Wielkiego Agnieszka Machnik. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. Szczegóły na skib.radomyslwielki.pl oraz na Facebooku Radomyskie Wieczory Organowe. Przestrzeń pełna muzycznych emocji.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.

0: Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czas na spotkanie z gościem popołudniowego programu. Coraz więcej osób, także młodych, wstępuje w szeregi Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Taka okazja będzie także w piątek w Mielcu podczas diecezjalnej pielgrzymki. O szczegółach opowie nasz gość, z którym rozmawia Ewa Biedroń.
1: Naszym gościem jest ksiądz Janusz Faltyn, dyrektor diecezjalny Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, proboszcz parafii Okocim. Szczęść Boże, witamy.
2: Szczęść Boże.
1: W piątek w parafii Ducha Świętego w Mielcu odbędzie się diecezjalna pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa pod hasłem Świadkowie Serca Jezusowego. A ksiądz dyrektor właśnie będzie miał wykład o tym, jak świadczyć o sercu Jezusa w rodzinie i w pracy. To jak to robić?
2: Nie będę zdradzał mojej konferencji i przykładów, żywych przykładów członków Straży Honorowej, ale podpowiem, jednocześnie zapraszając, że przede wszystkim jest to żywe świadectwo życia codziennego, życzliwości, przebaczenia, zaangażowania w pracę, wkładania serca to, co czynimy. Istotą Straży Honorowej jest godzina obecności przy sercu Jezusa, czyli wybraną godzinę ofiarujemy, czy to modlitwy, czy niezależnie co robimy, czy jesteśmy w pracy, w szkole, na uczelni, odpoczywamy, sprzątamy, gotujemy, w to wkładamy serce. W tym wszystkim jest miłość serca Jezusa.
1: Pamiętam, jak w domu mojej babci był obraz serca Pana Jezusa. Dzisiaj w grupach facebookowych, kiedy ludzie pokazują starocie, które chcą się pozbyć, są także właśnie obrazy serca Pana Jezusa i komentarze ludzi, ile to jest warte. Ale znalazłam właśnie taki komentarz, że ktoś odpisał, że to jest bezcenne, bo to jest dziedzictwo twojej babci, twojego dziadka.
2: Tak, to jest bezcenne dziedzictwo rodzinne. To jest bezcenne dziedzictwo przede wszystkim związane z naszą wiarą. Dlatego bardzo gorąco zachęcam, żeby uczynić taką refleksję nad tymi wizerunkami serca Pana Jezusa. Po pierwsze, żeby zachować te, które odnajdujemy, które są stare, żeby je odnowić, żeby nadać im nowy blask zewnętrzny, bo duchowy mają. Po drugie, żeby jak budujemy nowe domy, urządzamy nowe mieszkanie, żeby wizerunek serca Jezusa, czy ten z przeszłości, czy jakiś nowy, zamówiony, powstały, kupiony, żeby zamieścić. Bardzo wiele łask Pan Jezus przecież obiecuje, jest w danej rodzinie, w mieszkaniu, w domu, gdzie jest Jego wizerunek czczony i kochany.
1: Czyli to jest to świadectwo o sercu Jezusa w rodzinie. Tutaj jeszcze dodajmy praktykę pierwszych piątków miesiąca.
2: Tak, bardzo ważna praktyka, która kształtuje, szlifuje nasze serce, bo jesteśmy w stałym rytmie comiesięcznym i spowiedzi wynagradzającej, a przede wszystkim komunii w pierwszy piątek. Spowiedź, wiadomo, może być wcześniej. Natomiast kształtujemy swoje serce na podobieństwo serca Jezusa. Nawet jak ktoś ma bardzo wiele różnych problemów, nawet jak ktoś jest pogrążony w nałogach, ale dzięki praktyce pierwszych piątków może bardzo, bardzo zupełnie znaleźć się w innym, zupełnie lepszym miejscu swojego życia, w swoim życiowym powołaniu. Tak jest, ale jakość jego jest zupełnie inna, piękniejsza, bardziej chwalebna, bardziej radosna, bardziej szczęśliwa, nawet jak jest wiele krzyży.
1: Pierwsze piątki miesiąca wzięły się z objawień, jakie miała francuska siostra zakonna Małgorzata Maria Alacoque. Przez ponad półtora roku Pan Jezus ukazywał jej swoje najświętsze serce i przekazał także tej wizjonerce pewną obietnicę. Przypomnijmy ją w tym miejscu.
2: Święta Maria Małgorzata Alacoque otrzymała od Pana Jezusa obietnic 12 w związku z odprawieniem pierwszych piątków miesiąca. Jedną z nich jest taka, że jeśli ktoś będzie się starał o stan łaski uświęcającej, to w najbliższy piątek po swojej śmierci, pierwszy piątek, zostanie przeprowadzony z czyśćca do raju. Ale są oczywiście inne obietnice, choćby takie, że w rodzinie, jeśli cała rodzina, wszyscy, nie tylko poszczególni członkowie, ale wszyscy będą się starać naśladować miłość serca Jezusa, czcić obraz, odprawiać pierwsze piątki, bardzo wiele różnych łask dodatkowych, niespodziewanych będzie spływać na tą rodzinę.
1: Książę dyrektorze, to jak świadczyć o sercu Jezusa w pracy?
2: Wkładać w pracę serce, wykonywać swoje obowiązki, nie zaniedbywać ich, mieć na uwadze to, że praca jest w

0: współtworzeniem dzieła Pana Boga mieć na uwadze drugiego człowieka. Bardzo często dzisiaj ludzie skarżą się na niezdrową rywalizację, różnego rodzaju złości, kłamstwa, oszczerstwa, także w środowiskach pracy. Dlatego świadek z miłości serca Jezusa jest uczciwy, mówi innym prawdę w oczy, nie nosi urazy, pracuje uczciwie, wkłada serce w swoją pracę, ale także swoim świadectwem świadczy, że warto i trzeba pracować, pokonując wszelkie lenistwo.
1: Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa szerzą osoby, które należą do arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jak liczna to jest rzesza w diecezji tarnowskiej?
0: Trudno powiedzieć. Na pewno jest to rzesza ponad dwutysięczna. Na najbliższą pielgrzymkę do Mielca przyjeżdża zgłoszonych, zorganizowanych osób z oddziałów parafialnych 613. Jest zgłoszonych na chwilę obecną i prawie 30 kapłanów, opiekunów, w tym kilkadziesiąt zelatorów z danej parafii. Na 60 oddziałów naszej diecezji 43 wyraziły taką gotowość udziału w spotkaniu w Mielcu.
1: A w całej diecezji ile jest oddziałów? Czy powstają kolejne? Bo wiemy, że podczas tej pielgrzymki nowe osoby będą mogły wstąpić w szeregi arcybractwa.
0: Tak, w piątek kilkadziesiąt osób, nie mam jeszcze dokładnej liczby, wstąpi w szeregi arcybractwa z różnych parafii, natomiast w ostatnim czasie, w ostatnim roku powstały nowe ośrodki Straży Honorowej w Radomyślu Wielkim, w Cieniawie, w Zabrniu, w Pustyni i w ostatnią niedzielę w Żuchowej pod Tarnowem. W Żuchowej jest to 60. oddział Straży Honorowej Serca Bożego w naszej diecezji. Bardzo radosną informacją, faktem jest, że coraz więcej młodych ludzi, młodych małżeństw, ale także w ogóle młodszych wiekiem ludzi wstępuje w szeregi arcybractwa. Bardzo, kiedy się rzeczywiście zagłębią w tą duchowość godziny obecności i innych dodatkowych form Straży Honorowej, przystępna jest ta idea Straży Honorowej
1: no
0: przy
1: właśnie,
0: sercu Bożym.
1: Właśnie, co robią osoby, które należą? To są na pewno spotkania formacyjne, ale tutaj ksiądz mocno akcentuje tą godzinę obecności, madurując Pana Jezusa właśnie w kościele, czy także swoją pracą, domu, modlitwą?
0: Istotą Straży Honorowej główną, najważniejszą jest odprawianie godziny obecności codziennie. Budzi to przerażenie, bo nie chodzi o godzinę obecności, czyli modlitwy w kościele, czy nawet w domu. Nie chodzi tylko o modlitwę. Jeśli ktoś może się pomodlić całą godzinę, może tylko kilka minut, ale nawet jakby się ktoś nie dał rady w ogóle pomodlić w tej wybranej godzinie obecności, zadeklarowanej, to ofiaruje wtedy swoją pracę na zmianie, ofiaruje pracę w domu, naukę, edukację, ofiaruje także odpoczynek. Ta godzina staje się taką bardzo intensywnie z Jezusem przeżywaną godziną obecności. Na pamiątkę tego, jak Maryja, święty Jan i Maria Magdalena czuwali pod krzyżem Jezusa w Wielki Piątek, tak my, w szczególną godzinę w ciągu dnia, może to być od 7 do 8, może być od 15 do 16, czy wieczorna godzina, wtedy szczególnie myślą i sercem jesteśmy z Jezusem, gdziekolwiek, w jakikolwiek sposób, ale jednak w natężeniu zjednoczenia z Panem.
1: Czyli kolejne osoby chcą rozwijać swoją duchowość, należąc do arcybractwa. A jak to wygląda w Polsce? Czy ksiądz dyrektor ma takie wiadomości? Bo biskup Stanisław Salaterski jest delegatem konferencji Episkopatu Polski do spraw arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Działacie razem wspólnie.
0: Biskup Stanisław, tak, jest odpowiedzialny w całej Polsce. Ta mapa Straży Honorowych różnie się przedkłada. W niektórych są diecezje, gdzie jest jeden tylko oddział. Są, gdzie jest kilka lub kilkanaście. No w naszej diecezji jest tych oddziałów 60 najwięcej. Bardzo wielką troską biskupa Stanisława jest, by powstawały nowe oddziały, ale też bardzo ważna rzecz, na co ksiądz biskup zwraca uwagę, jest odnawianie oddziałów tych, które są, aby nowi członkowie, także młodsi wiekiem, przystępowali do straży, by te ośrodki się rozwijały.
1: Biskup Stanisław Salaterski będzie obecny podczas diecezjalnej pielgrzymki parafii Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. To spotkanie już w piątek w parafii Ducha Świętego. Jak wygląda program? Czy można jeszcze dołączyć?
0: Jak najbardziej można dołączyć. Nawet jeśli ktoś się nie zgłosił, nie zarejestrował, może przyjechać nawet w ostatniej chwili, indywidualnie czy grupowo. O godzinie 17 rozpoczniemy oficjalnym powitaniem przez księdza proboszcza, księdza Waldemara Cioska, który z wielką radością wraz z duszpasterzami i ze strażą honorową ze swojej parafii nas przyjmują. Wcześniej od godziny 16 będzie zgłaszanie grup, będą też modlitwy już wspólne, będzie wspólna koronka do Bożego Miłosierdzia, wspólne śpiewanie pieśni. A o godzinie 17:10 będzie konferencja na temat Świadkowie Serca Jezusa w rodzinie i w pracy, później adoracja w ciszy. Ta konferencja będzie takim wprowadzeniem do adoracji. Za 10:06 powitanie wszystkich zgłoszonych grup i o 18:00 centralne wydarzenie, Eucharystia pod przewodnictwem i ze Słowem Bożym biskupa Stanisława. Później agapa, bardzo ciekawa agapa, nie będę zdradzał tutaj szczegółów, w szkole obok Kościoła Ducha Świętego w Mielcu, a później nabożeństwo charakterystyczne dla tej parafii, nowenna do Ducha Świętego ułożona przez księdza proboszcza prałata Waldemara. Zapraszamy serdecznie.
1: Księże dyrektorze, jak zmienia się życie ludzi, którzy żyją kultem serca Jezusowego, adorują Pana Jezusa, odprawiają nabożeństwo do serca Jezusowego, mają obraz serca Jezusowego w swoim domu.
0: Nasz diecezjalny zelator Tomasz Nadolnik w czasie, tuż przed adoracją, będzie też dawał takie świadectwo właśnie, co u niego i w jego rodzinie sprawiła przynależność do Straży Honorowej. Bardzo wiele takich świadectw jest, gdzie miłość do serca Pana Jezusa wpływa na różne aspekty życia rodzinnego. Są też świadectwa uzdrowienia relacji, w ogóle uzdrowienia duchowego w różnej postaci, więc ta przynależność oddziałuje niesamowicie. Myślę, że wartałoby zebrać takie świadectwa, bo jest ich coraz więcej. Każdy, kto przybliży się do miłości serca Jezusa, nawet jak bardzo, bardzo jest osobą poranioną, niezwykle wiele może otrzymać.
1: A jakie są zaplanowane kolejne spotkania formacyjne?
0: Po spotkaniu w Mielcu w najbliższy piątek bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na rekolekcję dla zeratorów i członków Straży Honorowej Serca Bożego do Arki, do Gródka nad Dunajcem w dniach od 16 do 18 października, czyli już za niecały miesiąc. Trwają zapisy, w poniedziałek uruchomiły się zapisy, już zgłosiło się po otwarciu zapisów kilkanaście osób. Zelatorzy do parafii otrzymali konkretny instruktaż, jak się zapisać, jak być pewnym, że się jest zapisanym, a na pielgrzymce w piątek też będzie można sobie zabrać broszurę z możliwością zapisu na te rekolekcje. Bardzo serdecznie zapraszamy od piątku do niedzieli, 16-18 października. Temat rekolekcji jest bardzo podobny. Jest to kontynuacja, pogłębienie tematu pielgrzymki. Co to znaczy, że jestem świadkiem serca Bożego tam, gdzie jestem? Bardzo konkretny temat związany z duchowością Straży Honorowej.
1: Bardzo dziękujemy za to spotkanie, za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz Janusz Faltyn, dyrektor diecezjalny Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziękujemy.
0: Bóg zapłać.
2: Bardzo dziękujemy. Z gościem programu rozmawiała Ewa Biedroń. Jest 27 minut po godzinie 16.
3: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tyle

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
0: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.

0: Skala Toszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: W Tarnowie, Nowym Sączu, możemy powiedzieć, że pierwszy dzień jesieni, przynajmniej jego część teraz, ta popołudniowa, to taka złota polska jesień. Słońce wyszło zza chmur, świeci, promienie słoneczne do nas docierają, ale niestety nie wszędzie jest tak dobrze. W Lubczy, na przykład w Ryglicach, tutaj jest więcej chmur, podobnie w Ciężkowicach i w Zakliczynie także jeszcze mokre chodniki i gdzieniegdzie jeszcze dzisiaj może popadać. No mamy jesień.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: No, gdzieniegdzie złota, gdzieniegdzie jest słotna i taka słotna będzie jeszcze do piątku, mówią meteorolodzy. Jutro przed południem też ma być pogodnie, ale po południu może popadać deszcz. W sobotę i w niedzielę będzie pięknie, słonecznie już wszędzie, bez opadów.

0: Za chwilę w Pulsie Regionu wiadomości kulturalne, a później wiadomości sportowe przedstawi Krzysztof Niedzielan.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz
3: ale też taką
2: kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej Ciebie.
5: Radiowe kino plenerowe.
4: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołtys miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
1: Po reklamie.
4: Wiadomości kulturalne.
6: Jolanta Mościerz, zapraszam. Relacja, która skrywa wiele tajemnic, nagłe zwroty akcji i zaskakujący finał. Spektakl Pułapka w reżyserii Cezarego Żaka przypadł do gustu widzom. To kolejna propozycja w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia, który powalczył Grand Prix tegorocznego konkursu. Kryminał z elementami komedii można było obejrzeć wczoraj w Centrum Sztuki Mościcy w Tarnowie. Sala kinowa była wypełniona po brzegi.
7: Inscenizacja, cała gra aktorów, no ja akurat Michotę lubię, reżyseria świetna.
6: Spodziewała się pani takiego finału?
7: Nie, właśnie kompletnie nie, mimo że właściwie tytuł Pułapka już coś powinno nasunąć.
8: Akcja sztuki była bardzo, bardzo fajna. Te elementy takie zaskoczenia i w ogóle no trochę strachu.
9: Najbardziej mi się podobała gra aktorska.
10: To nie do końca mój klimat. Wczorajsze przedstawienie oceniam dużo wyżej. Wieczór kawalerski. To rzeczywiście było zrobione fantastycznie. Dzisiaj no, świetna gra aktorska, natomiast literatura taka sobie. To wszystko przewidywalne.
11: Drugi akt nam się bardziej podobał niż pierwszy, jakiś taki bardziej emocjonujący był.
6: W spektaklu Pułapka Edwarda Taylora w reżyserii Cezarego Żaka zagrali Piotr Głowacki, Leszek Lichota, Marta Ścisłowicz i tarnowianin Jędrzej Hycnar. Pułapka jest jednym z sześciu spektakli konkursowych. Są także wydarzenia towarzyszące talii, wśród nich m.in. kolacja artystyczna Edith Życie na różowo, która odbędzie się w piątek o 19 w restauracji Aurora w Tarnowie Mościcach. W sobotę 26 września w Centrum Sztuki Mościce o 18 zaplanowano koncert Nie dokazuj. Gala finałowa i spektakl Komediant z Teatru Narodowego z Warszawy będzie w niedzielę 27 września o 18 w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia w tym roku ma swoją jubileuszową 30. odsłonę. A w najbliższy piątek, 25 września, w Starym Sączu rozpocznie się 30. jesienny festiwal teatralny. Przez ponad 3 tygodnie miasto będzie gościć aktorów, reżyserów i teatry z całej Polski. W jubileuszowym programie znalazło się 18 spektakli, 40 wydarzeń kulturalnych i występy 102 artystów. Publiczność zobaczy m.in. spektakle Czekając na Godota, Trzy Świnki i Księżna Kinga, Tajemnica Mocy Pierścienia. Będzie też wieczór artystyczny Sądeckie Diamenty. Wydarzenia odbywać się będą w Starosądeckim Sokole, tymczasem w najbliższy piątek o 18 w IMO Galerii Sztuki w Starym Sączu. W ramach inauguracji festiwalu odbędzie się wernisaż wystawy Między sceną a obiektywem, artyści i aktorzy fotograficznej narracji regionu. Na wystawie zobaczymy kadry Jerzego Cebuli, Andrzeja Ramsa i Daniela Janiszyna. Tegoroczna edycja festiwalu potrwa do 18 października. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim dla amatorów poświęconym twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu limanowskiego i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach dla uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych. Będzie to okazja, by zaprezentować własną interpretację utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i podzielić się swoją pasją do poezji. Konkurs odbędzie się 21 października w sali kameralnej Limanowskiego Domu Kultury. Imprezie patronuje Radio RDN Nowy Sącz. Od podstaw uczyli się pieśni, a nawet gry na instrumentach. Kapela Swojacy z Szerzyn od 13 lat buduje swoją tożsamość, występując na scenach regionu. W starostwie powiatowym w Tarnowie zespół został nagrodzony za swoją działalność. Sylwia Solarz, która śpiewa w kapeli, wspomina, że niektórzy członkowie specjalnie na okoliczność powstania zespołu postanowili nauczyć się gry na instrumentach.
3: W gminie takiej kapeli z zespołem śpiewaczym, więc stwierdziliśmy, że się będziemy spotykać i nawet kolega na poczet właśnie naszej kapeli w wieku już takim dosyć zaawansowanym stwierdził, że dorosłym, że się nauczy grać na skrzypcach. Właśnie na poczet kapeli i zaczęliśmy się spotykać i śpiewać razem.
6: Otrzymaną nagrodę kapela planuje przeznaczyć na sfinansowanie nagrania swojej pierwszej płyty. W piątek będzie ostatni koncert 33. Festiwalu Muzyki Odnalezionej i Kameralnej. Odbędzie się w sali lustrzanej o godzinie 18:00. Tym razem będzie to połączenie gitary i fortepianu w wykonaniu hiszpańskich muzyków. Wstęp jest wolny.
4: To były wiadomości kulturalne.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polscy siatkarze pokonali w bułgarskiej Sofii Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Jednym z bohaterów meczu był atakujący Bartłomiej Bołądź, który zdobył 13 punktów.
2: Najważniejsze, że wygraliśmy 3-0, to się liczy, wyszliśmy skoncentrowani od samego początku. To było nasze, jak dotychczas, takie najrówniejsze spotkanie. Wiemy o tym, że musimy być cały czas skoncentrowani i grać swoją siatkówkę. Myślę, że też mogliśmy jeszcze trochę lepiej zagrać, ale mam nadzieję, że mamy rezerwy jeszcze przed finałami.
1: Polacy znaleźli się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. Z każdego z poprzednich trzech czempionatów Starego Kontynentu przywozili medal. Brąz w 2019 i 2021 roku oraz złoto 3 lata temu. Półfinałowym przeciwnikiem biało-czerwonych w piątek w Mediolanie będzie zwycięzca meczu Słowenia-Belgia, który dziś odbędzie się w Turynie. Polscy piłkarze przygotowują się na zgrupowaniu w Warszawie do czterech meczów Ligi Narodów. Kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski ponownie pojawił się w zespole, mimo że kibice zastanawiali się, czy po tym, jak nie udało się zakwalifikować do tegorocznego mundialu, nie zawiesi reprezentacyjnych butów na kołku. Sam Lewandowski na razie nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak długo jeszcze będzie grał w reprezentacji.
3: Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce, ale kiedy ostatnio ciągle mnie się pytacie, kiedy będzie ten moment, czy teraz, za miesiąc, za dwa, za pięć miesięcy, za pół roku, rok, dwa, to tak już wielokrotnie powtarzałem, po tylu latach grania w reprezentacji, 18, po zostawieniu tyle serca na tej reprezentacji, tyle też bólu i wszystkiego, co jest z tym związane, to ja nie będę w stanie odpowiedzieć nigdy na to pytanie, dopóki nie zdecyduję, że to jest ten moment.
1: A najbliższy mecz Ligi Narodów Polacy rozegrają w Warszawie w piątek z Bośnią i Hercegowiną. Mecz Golden Teamu Nowy Sącz z Raszkielce w 9. kolejce Polskiej Ligi Boksu miał dramatyczny przebieg. Po czterech walkach było 8-0 dla gospodarzy, ale sądeczanie doprowadzili do remisu. O lasach spotkania zdecydował ostatni pojedynek w wadze superciężkiej, w którym Paweł Wierzbicki pokonał Michała Fiedlera z Golden Teamu. Kończymy ten mecz z małym niedosytem, skomentował trener sądeckiej drużyny Kamil Pawłowski.
4: Przegrana tylko dwoma punktami. Dla kibiców fantastyczne widowisko, tak jak i cała kolejka. Dla nas duży niedosyt, ponieważ walczyliśmy do końca o zwycięstwo, ale też ta kolejka pokazuje i ostatnie mecze naszej drużyny, że chcemy walczyć coraz większe cele. Przyjeżdżamy do lidera, nie boimy się walczyć. Mimo, że większość spisywało nas jednak na porażkę, to tutaj pokazaliśmy, że byliśmy bardzo blisko tego zwycięstwa i w kolejnych meczach będziemy wychodzili tak samo nastawieni, żeby odnosić zwycięstwo.
1: Cała kolejka Polskiej Ligi Boksu została rozegrana w Kielcach podczas forum branży bokserskiej. Po 9 spotkaniach Golden Team zajmuje 7. przedostatnie miejsce w tabeli, prowadzi Rasz Kielce. W sobotę 3 października w hali Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu Golden Team podejmie klub potężnie Ciechocinek. Początek tego meczu o 20. Sukces młodego zawodnika z Limanowej, 13-letni Jakub Bugański, uczeń 8 klasy zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Limanowej, zdobył tytuł wicemistrza Polski do lat 16 w biegu na 1000 metrów z przeszkodami w Lubin. Przy okazji pobił rekord życiowy, a do zwycięzcy stracił tylko 400 sekundy. Warto podkreślić, że Jakub Bugański był najmłodszym zawodnikiem w rywalizacji, mierząc się również ze sportowcami wieku 15 lat, czyli 2 lata starszymi. A na tych Mistrzostwach Polski do lat 16 Inga Surowiec z AZS-u Akademii Tarnowskiej zdobyła srebro w skoku w dal, uzyskując 5 metrów 82 cm. Tarnowianka niedawno obchodziła 15 urodziny, a teraz zrobiła sobie świetny sportowy prezent. Gratulujemy.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: blisko 15 godzin mamy astronomiczną jesień. Przyszła ona dziś w nocy po godzinie 2. Jej nadejście wyznaczane jest przez położenie Słońca, kiedy znajdzie się ono nad równikiem w tak zwanym punkcie wagi, znanym też jako punkt równonocy jesiennej. Oznacza to pierwszy dzień jesieni na półkuli północnej i pierwszy dzień wiosny na półkuli południowej. Materiał Jolanty Moździerz.
1: Wraz z odejściem lata, ciepłe, słoneczne dni zastępuje chłód i coraz mniejsza ilość światła. Jesień bywa inspiracją dla wielu twórców, poetów, malarzy i kompozytorów. Refleksyjna atmosfera jesienna pojawia się m.in. w piosence Seweryna Krajewskiego „Długie te nasze jesienie” do słów Agnieszki Osieckiej.
2: Oj, długie

0: Jesień potrwa u nas do 21 grudnia, kiedy nadejdzie zima. Do tego czasu dni będą stawały się coraz krótsze, a noce dłuższe. A jakie rady i zalecenia mają dla nas na ten czas lekarze? Najlepszym lekarstwem na jesień jest nawadnianie się i wysypianie, mówi dr Michał Mularczyk, internista i kardiolog. Gdy temperatura za oknem spada, w domu spada wilgotność powietrza. To powoduje wysuszanie śluzówki i większą podatność na infekcje. W prewencji jesiennych chorób wirusowych istotna jest odpowiednia ilość przyjmowanych płynów.
1: Pijmy odpowiednią ilość płynów, co to znaczy mniej więcej na 10 kg masy ciała jedna, ale stara szklanka, czyli 250 ml. I to jest taki plan minimum. Włączenie tych grzejników powoduje wysuszanie i to w tempie bardzo, bardzo szybkim. A to powoduje uszkodzenie śluzówek i no i jesteśmy podatni na wszelakie infekcje.
0: Jesień kojarzy się z odlotem ptaków z Polski na południe. Ich wędrówki to przełom sierpnia i września, ale ptasie migracje można obserwować jeszcze do listopada, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To wyjątkowe widowisko, a także okazja, aby wybrać się w teren i z bliska obserwować wiele ciekawych gatunków, dodaje ornitolog.
2: Można powiedzieć, lato z ptakami odchodzi, nawet nie mając kalendarzowej jesieni, już widzimy, że coś się dzieje. Ptaki mają skrzydła i można je obserwować wszędzie, można powiedzieć, nawet z okna, ale jeśli chcemy zobaczyć naprawdę taki cud ptasich wędrówek, no to chyba najlepiej pojechać na takie płytkie brzegi wód albo na duże pola.
0: W ubiegłym stuleciu rekordowo wysoką temperaturę pierwszego dnia astronomicznej jesieni odnotowano w 1947 roku we Wrocławiu. Było to 31,3 stopnia Celsjusza. Najzimniejszy natomiast był początek jesieni w 1904 roku w Warszawie. Termometry pokazały 8,4 stopnia Celsjusza.
3: Nie żegnamy lata, witamy jesień. To wszystko na dziś. Jerzy Olszówka, dziękuję w imieniu reporterów Radia RDL Małopolska i RDL Nowy Sącz. Słyszymy się jutro w tym programie o 15:30. Pa, pa!

0: Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Foniks Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Foniks Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Foniks Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Foniks Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Po reklamie.
5: ZDIK rozważa dwa warianty, jak poprawić bezpieczeństwo w miejscu, gdzie na drodze w Tarnowie zginęła młoda kobieta. Rosnące koszty paliwa uderzają w linie lotnicze, podwyżki odczują także podróżni. Jedyny taki festiwal w Polsce rusza 7. Festiwal Organistów Diecezji Tarnowskiej. Jest 17. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Przejście dla pieszych, czy może doświetlenie tego miejsca? Zarząd Drogi Komunikacji w Tarnowie szuka rozwiązań, które można wprowadzić jak najszybciej, by poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulicy Hodowlanej z Wyszyńskiego. W sierpniu w tym miejscu zginęła młoda kobieta. Samo wymalowanie pasów nie wystarczy, mówi Radiu RDN Małopolska dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie Grzegorz Wałęga. ZDIK rozważa tu dwa warianty.
6: Mamy pewne pomysły na ten temat. Dwa możliwe rozwiązania tej sytuacji. Będziemy to konsultować z panem prezydentem. Jedno zakłada właśnie przejście w tym miejscu, jednakże poszerzenie pasów do prawoskrętu i jak również wykonanie wyspy separacyjnej na środku jezdni tak, żeby poszczególne te pasy, ten pieszy czy rowerzysta mógł być chroniony właśnie na tym azylu. Samo wymalowanie pasów nie stanowi 100% bezpieczeństwa dla pieszych. Jeszcze przy takiej kategorii drogi wojewódzkiej, jakiej jest Wyszyńskiego, bez doświetlenia tego przejścia nie uzyskamy pozytywnej opinii organów takich jak policja.
5: Przypomnijmy, pod koniec sierpnia 35-letnia kobieta przechodząc przez jezdnię z rowerem została potrącona przez samochód osobowy, zmarła w szpitalu. Do wypadku doszło w miejscu, gdzie na jezdni nie ma wyrysowanych pasów ani przejazdu dla rowerów. Jest to tak zwane przejście sugerowane. Coraz bliżej zakończenia budowy zbiornika wody surowej w Podłopieniu. Kolejna inwestycja, która ma minimalizować skutki suszy hydrologicznej w gminie Tymbark, ma być zrealizowana do końca roku. Zbiornik będzie pełnił dwie funkcje. Chodzi o zapewnianie rezerw wody nie tylko w czasie jej braków, ale też podczas jej nadmiernego zmętnienia w ujęciach po nagłych opadach deszczu. Jest to kontynuacja całego procesu rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Podłopieniu, mówi wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek.
7: Niespełna rok temu oddaliśmy do funkcjonowania zbiornik wody uzdatnionej. Teraz budujemy zbiornik wody surowej. Były też oddana stacja z mętnościomierzami, z możliwością automatycznego zamykania wody, jeśli ta woda jest zbytnio zmęczona, więc tworzymy system, wzmacniamy odporność gminy w kontekście suszy, która dotknęła nie tylko nasz region, ale właściwie całą Polskę.
5: Koszty budowy zbiornika na wodę surową mają przekroczyć 1 000 000 zł. Gmina Tymbark jest też na etapie przetargu na zakup i wykonania zbiorników na deszczówkę w ramach programu z województwa małopolskiego. Kasowanie niektórych połączeń i wyższe opłaty za przelot. Tak polskie linie lotnicze LOT muszą sobie radzić z rosnącymi cenami paliw. Linia likwiduje pojedyncze połączenia, chodzi m.in. o kierunki bałkańskie. Po podwyżkach cena paliwa stanowi już około 40% kosztów linii. Prezes PLL LOT Michał Fijoł, pytany, czy przełoży się to na ceny biletów, odpowiedział, że więcej zapłacą ci, którzy kupują przelot w ostatniej chwili.
8: Naszą politykę komunikacyjną w stosunku do pasażerów i naszą politykę cenową realizujemy w ten sposób, że pokazujemy pasażerowi naszą cenę. Jeśli kupujesz z wyprzedzeniem, kupujesz taniej, jeśli w ostatniej chwili kupujesz drożej. Natomiast tak, koszty w lotnictwie wzrosły. W tym właśnie wzrósł ten element paliwowy.
5: W 2026 roku koszty paliwa lotniczego wzrosły o połowę. Przyczyną jest rozpoczęta w marcu wojna na Bliskim Wschodzie. Nie wystarczy dobrze grać na organach, trzeba jeszcze wiedzieć, jak poprowadzić śpiew podczas liturgii i poradzić sobie z pieśnią, której wcześniej się nie znało. Właśnie takie umiejętności będą sprawdzane podczas 7. Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej Cantatibus Organis. W czwartek i piątek Tarnów stanie się miejscem spotkania organistów i muzyki organowej. To jedyne takie wydarzenie w Polsce.
4: Będzie możliwość posłuchania muzyki organowej w czwartek, 24 września, w Kościele Matki Bożej Szkapleżnej od godziny 9.30 do 12.30 będą przesłuchania wszystkich uczestników. Każdy z nich zaprezentuje półgodzinny program. Tego samego dnia, w czwartek, ale już w Kościele Serca Pana Jezusa, recital da jeden z jurorów, kto doktor habilitowany Filip Sajsen z Krakowa, i ten recital będzie w Kościele Serca Pana Jezusa o godzinie 18.45.
5: Mówił dyrektor festiwalu ksiądz dr Grzegorz Piekarz. Festiwal jest otwarty dla publiczności. Po koncercie ogłoszone zostaną wyniki pierwszego etapu. W piątek w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa odbędzie się finał konkursu. Przesłuchanie zaplanowane od godziny 13.30 do 16.00. O 18.00 odprawiona zostanie msza święta, a o godzinie 19.00 do 21.00 będzie ogłoszenie wyników i koncert galowy. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska. Festiwal odbywa się w cyklu czteroletnim.
9: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam, Szlendi.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Genialne lokalne, piknik Smak Babiego Lata na Tarnowskich Błoniach. 26 września w sobotę startujemy o 14. Czekają na Was genialne lokalne, jesienne smaki i kulinarna biesiada. Bigos, grillowane przysmaki, niezliczone degustacje oraz kulinarne poczęstunki lokalnych wystawców. Występy artystyczne, pokazy i warsztaty Zero Waste, stoiska lokalnych producentów żywności i wiele innych atrakcji. 26 września od 14. Zaprasza Miasto Tarnów. Realizujące projekt Idea Tarnów dofinansowane z funduszy szwajcarskich.
8: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołtys miejscowości Złockie Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Anioły, bieszczadzkie anioły.
1: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
0: Po reklamie.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
5: Jezus dał władzę uzdrawiania swym uczniom. Taką władzę daje także niektórym ludziom w dzisiejszych czasach, aby chodzili i głosili wszędzie słowa Ewangelii. Niestety, mimo osiągnięć nauki i techniki, a w tym medycyny, chorych nie brakuje, a i lekarstw nie mamy na wszystkie choroby. Jednak zawsze pozostaje nam modlitwa, pierwsze lekarstwo i najlepsza ewangelizacja. Modlitwa i wiara są odpowiedzią na nieskończoną ludzką samotność. Będą zawsze istniały, jak długo będzie istniała tęsknota za zrozumieniem tajemniczego sensu naszego życia.

Słuchacie radia RDN Opolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. O tej porze łączymy się z kościołem pod nazwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz Daniel Syjud, wikariusz z parafii pod nazwaniem Matki Bożej Anielskiej w Dębicy.

0: od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami.
1: I z Duchem Twoim.
2: Dziś w liturgii Kościoła wspominamy świętego Pio z Pietrelciny prezbitera. Święty ojciec Pio jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych świętych w świecie. Był skromnym kapłanem, zakonnikiem, a mimo to lgnęły do niego tłumy. Co takiego robił? Kochał Boga i ludzi. Służył Bogu w człowieku, w świętych sakramentach. Z ogromną pokorą przyjmował cierpienia fizyczne, ataki złego i niezrozumienie władz kościelnych. Ten zakonnik San Giovanni Rotondo we Włoszech był stygmatykiem, mistykiem i męczennikiem konfesjonału. Tak zwykło się o nim mówić, ale nie to czyniło go świętym. Cechowało go posłuszeństwo i to onio wyniosło go na wyżyny świętości. Uczestniczymy w świętych obrzędach, we mszy świętej. Za przyczyną świętego ojca Pio polecamy nasze intencje. Duchowo łączą się z nami słuchacze radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Obecna msza święta jest sprawowana w następujących intencjach. Pierwszy kapłan za duszę Franciszka Motyki w trzecią rocznicę śmierci z intencji szwagierki Zofii, drugi za zmarłych członków z Róży świętej Kingi, trzeci za świętej pamięci Wiesława Augustyna w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej, czwarty w intencji przebłagalnej za grzechy zaniedbania duchowego dzieci, a także z prośbą o potrzebne łaski dla Hani i innych dzieci przygotowujących się do przyjęcia sakramentu pokuty i Eucharystii. Na ołtarzu Chrystusa złóżmy intencje, które przyprowadziły nas dziś do Kościoła, które przyprowadziły nas dziś przed odbiornik w czasie mszy świętej. Aby nasza modlitwa mogła być Panu Bogu miła, a dla nas owocna, przeprośmy Go na jej początku za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Czytań z Księgi Przysłów. Każde słowo Boże wypróbowane tarczą jest dla tych, co się chronią do Niego. Do słów Jego nic nie dodawaj, bym Cię nie skarcił i zostałbyś kłamcą. Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmawiaj mi, nim umrę. Fałsz i kłamstwo oddal ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewierny i nie rzekł, a któż to jest Pan? Lub z biedy nie zaczął kraść i nie targnął się na imię mego Boga. Oto słowo Boże.

Jezus zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciw nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

Jezus zwołał dwunastu. Dał im moc i władzę nad złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Kochani bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, Jezus posyła swoim uczniom ducha, żeby dokonywali wielkich dzieł. I od tej pory duch prowadzi Kościół. Najpierw małą trzutkę, a potem rozrastające się coraz bardziej Królestwo Boże, wspólnotę uczniów Chrystusa. Nie zostawił ich samych. To nie jest tylko ich dzieło. To jest Jego dzieło. Mają zanieść tego ducha na krańce świata i zaniosą go w różny sposób. Przez leczenie chorób, przez uwalnianie od złych duchów, przez głoszenie Ewangelii z mocą i dawanie ludziom nadziei. Ale Jezus mówi, że musicie być otwarci na Niego, zrobić Mu miejsce, uwolnić się od tego, co zagłusza ducha, co przeszkadza Mu działać. I mówi do nich: nie bierzcie nic na drogę. Ani laski, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy.

Moc i władza dana przez Boga. I drodzy bracia i siostry, ta moc i władza, ona pozostaje w uczniach Jezusa, nad którymi wezwano Jego świętego imienia. Władza Jezusa działa w uczniach, nad którymi wezwano Jego świętego imienia. Tych, którzy są wybrani. Tych, których Jezus zawołał. Zwołał 12 uczniów, którzy gromadzą się przy Jezusie i chcą uwolnić swoje serce, żeby zrobić miejsce dla Ducha. Zrobić miejsce na moc Jezusa. I tak dzieje się przez wieki. I dziś wspominany święty ojciec Pio, przecież taki był. Przecież taki był. Gdybyśmy zamiast tego Jezus zwołał 12, powiedzieli, Jezus powołał ojca Pio, dał mu moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. Wysłał go, aby głosił Królestwo Boże i uzdrawiał chorych. To by była prawda. Ojciec Pio był taki, jak podaje Ewangelia. I działał niesamowite znaki. Był otwarty na ducha. Nie przejmował się ani brakiem chleba, ani pieniędzy, ani tym, że nie ma dwóch sukien. O to nie zabiegał od młodości. Był wybrany, poświęcony Bogu. Czysta Ewangelia. Żywoty świętych, święci, możemy powiedzieć, to jest Ewangelia w praktyce. To jest Ewangelia w praktyce. Kiedy czytamy żywoty świętych, również wielki i święty żywot ojca Pio, to widzimy, że Bóg dokonuje niesamowitych dzieł w życiu człowieka, który jest na Niego otwarty, który wzywa nad sobą Jego świętego imienia. Bo to jest ten sam Duch, który był posłany 2000 lat temu i ten sam Duch, który był posłany więcej, kilka tysięcy lat temu, a może i jeszcze więcej, i unosił się nad stworzonym światem i porządkował go, uświęcał go, napełniał go obecnością Boga, unosił się nad wodami. Ten sam Duch dziś dokonuje wielkich dzieł, prowadzi Kościół. I kochani moi, ten sam Duch, czy możesz być tu w Kościele, czy jesteś w swoim domu, przykuty nieraz do łóżka ogromnym cierpieniem, napełnia nas, przenika nas. Uświęca nas, że mamy w sobie tę moc i władzę, żeby głosić ludziom Ewangelię, dobrą nowinę, dawać im nadzieję. Bo z tego miejsca, z ołtarza, rozlewa się nadzieja na cały świat i uświęca go. Obyśmy i my umieli przyjmować tego Ducha tak, jak potrafimy. Oczyszczali swoje serce przez mądrą, roztropną, chrześcijańską, katolicką ascezę. Obyśmy byli otwarci na Jego działanie, bo jesteśmy przecież uczniami Chrystusa. Jesteśmy uczniami, nad którymi wezwano Jego imienia. Jesteśmy chrześcijanami, oddanymi Bogu. Jezus zwołał 12. Dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych.

0: Przez wstawiennictwo świętego Ojca Pio wznieśmy przed tron Boży pokorne prośby.
1: Módlmy się za osoby życia konsekrowanego, aby ich życie było całkowitym spalaniem się dla Jezusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za zwaśnione narody, aby zapanowała między nimi zgoda i pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za wspólnoty franciszkańskie w świecie, aby wsparte działaniem Ducha Świętego cieszyły się nowymi powołaniami. Ciebie prosimy. Módlmy się za rozpoznających wolę Boga, aby na modlitwie odczytali wskazania Boże na dalsze życie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych i zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, aby rychło zakosztowali radości życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, tworzących wspólnotę modlitwy, aby zawsze towarzyszyło nam pragnienie świętości. Ciebie prosimy.
0: Prośmy także w intencjach sprawowanych obecnej mszy świętej za duszę świętego Franciszka, za duszę świętej pamięci Franciszka, Wiesława, za zmarłych członków z Róży Świętej Kingi oraz wszelkie potrzebne łaski dla Hani oraz innych dzieci, które przygotowują się do przyjęcia pierwszy raz sakramentu pokuty Eucharystii oraz w intencjach, które kryją nasze serca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie nasz i Boże, który w każdym czasie powołujesz ludzi do heroicznej doskonałości życia, prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw przez wstawiennictwo świętego Ojca Pio i umocnij nas w wiernej służbie Kościołowi przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Ofiarę Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. W świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Maksymilianem, patronem naszej wspólnoty, i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, Franciszka, zmarłych członków z Róży Świętej Kingi, zmarłego Wiesława oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo
2: i potęga,
0: i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

życiu uczniów Jezusa odbija się życie ich mistrza. Posyła nam swojego ducha i daje nam nadzieję. Nieśmy ją tym, którzy jej tak bardzo potrzebują, tam gdzie jesteśmy, tam gdzie nas Pan Bóg posyła.

Zakończyliśmy transmisję przy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Daniel Syjut, wikariusz z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej w Dębicy.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Centrum naszego życia to miłość Jezusa Chrystusa i Jego serce gorejące, mówił biskup tarnowski Andrzej Jerz. W piątek w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu odbędzie się diecezjalna pielgrzymka arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa pod hasłem Świadkowie Serca Jezusowego.
3: Pochodzę z pokolenia, które czerpało z duchowości związanej z kultem serca Jezusowego. Myślę tutaj o nabożeństwie pierwszych piątków miesiąca, one zostały nadal w naszej duchowości, wzmocnione kultem Pana Jezusa Miłosiernego. Te dwa nabożeństwa są powiązane ze sobą. Pragniemy, żeby przywoływać to nabożeństwo, mocniej je wpajać w życie duchowe dzieci i młodzieży. W tym nabożeństwie do serca Jezusowego możemy odnaleźć swoją godność, niepowtarzalność w stosunku do Boga i możemy też oczyścić naszą ludzką miłość miłością samego Boga.
2: Powiedział biskup Andrzej Jerz. Spotkanie w Mielcu rozpocznie się w piątek o 17:00. Konferencję Świadczę o sercu Jezusa w rodzinie i w pracy wygłosi ksiądz Janusz Falten, dyrektor diecezjalny arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Będzie także adoracja Najświętszego Sakramentu i o godzinie 18:00 msza święta pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego, delegata konferencji Episkopatu Polski do spraw arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podczas mszy nastąpi przyjęcie nowych członków arcybractwa Straży Honorowej. Po liturgii odbędzie się nabożeństwo nowenne do Ducha Świętego. To będzie gratka dla miłośników muzyki organowej. Zbliża się Festiwal Organistów Diecezji Tarnowskiej Cantantibus Organis. W czwartek i w piątek zaplanowano konkursowe przesłuchanie organistów oraz dwa koncerty, w tym recital profesora Filipa Presaisena. Festiwal ma służyć nie tylko upowszechnianiu muzyki organowej, ale przede wszystkim podnoszeniu poziomu wykonawstwa muzyki organowej w czasie liturgii w kościołach naszej diecezji.
4: Jest to jedyny tego typu festiwal w Polsce. Ten festiwal jest kierowany do organistów naszej diecezji. Od uczestników festiwalu wymaga się nie tylko gry literatury organowej, ale także gry liturgicznej, akompaniamentu do pieśni. W czasie festiwalu jeden z jurorów wybiera jedną pieśń ze śpiewnika, o której się wykonawca dowiaduje w momencie, kiedy już siedzi przy organach i tak ad hoc ma zaakompaniować i zaśpiewać do jednej pieśni, którą wybiera juror.
2: Mówił dyrektor festiwalu ksiądz dr Grzegorz Piekarz. Festiwal jest otwarty dla publiczności.
4: Będzie możliwość posłuchania muzyki organowej w czwartek, 24 września w Kościele Matki Bożej Kapleżnej od godziny 9:30 do 12:30 będą przesłuchania wszystkich uczestników. Każdy z nich zaprezentuje półgodzinny program. Tego samego dnia, w czwartek, ale już w Kościele Serca Pana Jezusa, recital da jeden z jurorów, kto doktor habilitowany Filip Presaisen z Krakowa, i ten recital będzie w Kościele Serca Pana Jezusa o godzinie 18:45.
2: Po tym koncercie ogłoszone zostaną wyniki pierwszego etapu. W piątek w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa odbędzie się finał konkursu. Przesłuchania zaplanowano od godziny 13:30 do 16:00. O godzinie 18:00 odprawiona zostanie msza święta, a od godziny 19:00 do 21:00 będzie ogłoszenie wyników i koncert galowy. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska. Festiwal odbywa się w cyklu czteroletnim. Misjonarz z Boliwii, ksiądz Jan Baran, opowiedział o wyzwaniach związanych z pracą duszpasterską w tym kraju. Kapłan pochodzący z Wielogłów w diecezji tarnowskiej był gościem spotkania nowosądeckiego klubu dobrze nastawionych, czyli sympatyków radia RDN Nowy Sącz. W rozmowie z naszą redakcją podkreślił, że pracuje w parafii, która obejmuje teren wielkości Małopolski.
5: Teren jest duży, jestem sam na tej placówce. Dojazdy do kaplic, czasami to nawet do 3 godzin trzeba poświęcić, żeby dojechać do jednej wioski, tylko żeby odprawić mszę świętą. Te msze święte w takich dalszych wioskach są w zasadzie 4 razy w roku, 5 razy w roku, więc brak dostępności do mszy świętej, do sakramentów też dla tych ludzi powoduje to, że ta katecheza i przygotowanie do sakramentów jest słabe. No na tyle robimy, na ile możemy, ale to jest brak kapłanów na tym terenie misyjnym. Powoduje to, że ci ludzie przyjdą na mszę świętą, ale ta msza święta jest bardzo rzadko, więc oni nie wszyscy dobrze też umieją nawet uczestniczyć w tym mszy świętej.
2: W wioskach są także katechiści, którzy pomagają księżom w ewangelizacji. Wyzwaniem jest także przekonanie ludzi do kościoła katolickiego, bo w Boliwii są także wspólnoty protestantów. W przypadku chorób ludzie szukają ponadto pomocy u lokalnych czarowników, a służba zdrowia jest tam na niskim poziomie, mówił ksiądz Jan Baran. Więcej o tym przeczytacie na naszej stronie rdn.pl.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołty z miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
0: Po reklamie.

0: Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą w naszym studiu poprowadzą członkowie wspólnoty Męskiego Różańca.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen.
1: Dzisiejszą modlitwę różańcową ofiarujemy w intencji wynagradzającej za 5 rodzajów zniewag, którymi ludzie obrażają niepokalane serce Maryi. Przepraszamy za bluźnierstwa przeciw niepokalanemu poczęciu Maryi, przeciwko jej dziewictwu, przeciwko Bożemu macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznali się jako wyłącznie jako matkę człowieka, bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do niepokalanej matki. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w jej świętych wizerunkach. Będziemy prosić również o łaskę szybkiego powrotu do zdrowia dla Kazimierza, który uległ bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Stan jego jest bardzo ciężki. Oraz dla jego rodziny o pokój w sercu, wiarę, nadzieję i ufność. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod polskim Piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebił, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Za wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza, tajemnica zmartwychwstania. Jezus powstał z martwych. Żyjemy tą tajemnicą wiary codziennie, kiedy podnosimy się z naszych upadków i słabości, kiedy mimo wszystko dźwigamy się, aby się nie poddać i żyć nadzieją, kiedy zło zwyciężamy dobrem, kiedy miłość zwyciężamy nienawiść, miłością zwyciężamy nienawiść. W przemijającym kształcie doczesności budujemy wieczne trwanie w miłości przy Chrystusie. Módlmy się o zwycięstwo życia nad śmiercią w każdym z nas na co dzień.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
1: Tajemnica w niebo wstąpienia. W niebo wstąpienie Pana Jezusa każe nam, idącym za Nim, wstępować do nieba. Zanim dostąpimy Chrystusowego nieba, mamy obowiązek czynić niebo w sobie i wokół siebie. Kiedy w imię Jezusa, Chrystusa, przebaczamy sobie wzajemnie winy i urazy, stwarzamy w sobie i wokół siebie prawdziwe niebo, które jest przedsionkiem nieba w wieczności. Tego nieba nie można już będzie utracić. Módlmy się o siłę do przebaczenia naszym winowajcom, do niewypominania bliźnim ich przewinien.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
2: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do siebie nie uciekają, a zwłaszcza za przyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
1: Tajemnica zesłania Ducha Świętego. To wielkie święto miłości i twórczości, ogromne wylanie ognia i płomieni. Czujemy się ogarnięci tym ciepłem i porwani w wir twórczości, która nas uskrzydla i wznosi. Entuzjazm i pasja czynią ludzi na wzór i podobieństwo Boga, Stworzyciela. Przypomina się cała Trójca Przenajświętsza i bezkresne możliwości w miłości i twórczości. Módlmy się o łaskę uczestnictwa w miłości i twórczości Bożej.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,

0: Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Tajemnica wniebowzięcia Maryi to konsekwencja niepokalanego poczęcia. Coś, co jest bez grzechu, nie przemija, nie rozpada się. Owoce łaski i kontemplacji trwają wiecznie. Nie ulegają dezaktualizacji ani destrukcji. Wyobraźnia ludowa rozwinęła tę prawdę wcześniej niż ufność. Radosny pogrzeb Maryi nie jest wcale pogrzebem, ale pochodem triumfalnym do domu Ojca. Wśród radosnego śpiewu i muzyki weselnej, wśród kwiatów i tańca odprowadzamy Maryję do domu Ojca. Ona nas poprzedza, a tęsknota staje się miarą naszej miłości. Módlmy się o łaskę życia bez grzechu dla nas wszystkich.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winorajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz

0: godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: I jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Tajemnica ukoronowania Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Ukoronować Maryję w swoim sercu bardziej niż w obrazie czy figurze, bardziej miłością niż złotem i szlachetnymi kamieniami, bardziej dobrymi czynami niż więdnącymi kwiatami. Ukoronować to znaczy wywyższyć, dać pierwszeństwo, naprawdę, nie na pokaz. Wywyższamy Maryję, bo ona w swoim sercu wywyższyła Chrystusa. Ona go podniosła, kiedy był bardzo małym dzieckiem. Ona go podtrzymała, kiedy został zdjęty z krzyża. Módlmy się, aby całe nasze życie było jednym wielkim wywyższeniem Chrystusa. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale w grzechach i złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Członkowie wspólnoty męskiego różańca i wojowników Maryi:
4: Robert,
5: Franciszek,
6: Dawid,
1: Rafał,
2: Mariusz. Dziękuję za wspólną modlitwę różańcową. Zapraszamy na nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca prowadzone przez męski różaniec i wojowników Maryi w kościele misjonarzy w Tarnowie. Najbliższa sobota, 1-3 października o godzinie 8.
7: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

serca. W nocy chciałem ukryć łzy. Moje oczy nie chcą słońca. Muszę ukryć łzy.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów! Już w sobotę o 18.30 w Złockiem koło Muszyny szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Nowy Sącz. Sołty z miejscowości Złockie, Teresa Krieger, Rada Sołecka oraz radny Andrzej Sułkowski zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo sympatycznie. Sobota, godzina 18.30 pod Groszkiem. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Kanony wiary.
3: Szczęść Boże, tu kleryk Mateusz Kuta. Audycja Kanony Wiary, której poddajemy analizie poszczególne punkty katechizmu Kościoła katolickiego. Wraz ze mną w studio jest ksiądz dr Maciej Biedroń. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: Dziś nadal chcemy zastanowić się nad tytułami mesjańskimi Jezusa, a szczególnie nad tytułem Syn Boży. Wyznajemy przecież, że Jezus jest Synem Bożym. Najpierw, czy termin ten ma coś wspólnego ze Starym Testamentem?
4: Tak, jak najbardziej. W Starym Testamencie tytuł Syna Bożego jest nadawany aniołom, ludowi wybranemu, dzieciom Izraela oraz jego królom. Oznacza on wówczas przybrane synostwo, które wprowadza między Bogiem i stworzeniem związek takiej szczególnej bliskości.
3: A co ten termin oznacza w kontekście samego Jezusa?
4: Termin ten oznacza, że Jezus ma tę samą naturę, co Bóg Ojciec i Duch Święty. Innymi słowy, Jezus jest Bogiem. I bardzo często jest to potwierdzone w opisach Nowego Testamentu. Jezus potwierdza na przykład wyznanie świętego Piotra, który nazywa go Synem Boga Żywego. Jezus odpowie Piotrowi słowami: nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. No właśnie przez te słowa Pan Jezus nie tylko potwierdza prawdziwość słów Piotra, ale i jego wyznanie wiary, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, który przyjął ludzkie ciało, stał się człowiekiem. Ewangelie przypomną nam także wydarzenie chrztu i przemienienia Pana Jezusa, w których wprost jest on nazwany umiłowanym Synem Boga. Ale myślę, że nie zatrzymujmy się tylko i wyłącznie na Ewangeliach. Warto wspomnieć na przykład o świętym Pawle, jego nawróceniu pod Damaszkiem, które opisują Dzieje Apostolskie. Święty Paweł powie o swoim nawróceniu na drodze do Damaszku w liście do Galatów w pierwszym rozdziale, że gdy spodobało się temu, który wybrał go jeszcze w łonie matki, powołał łaską swoją go, aby objawić syna swego we mnie, by głosił Ewangelię o nim przede wszystkim poganom. I jak czytamy właśnie w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale, święty Paweł zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest właśnie Synem Bożym. Od początku będzie to centrum wiary apostolskiej, którą wyznał najpierw Piotr jako, powiedzielibyśmy, fundament Kościoła.
3: Na koniec chciałbym zadać może nieco trudniejsze pytanie. Cały czas odnosimy termin Syn Boży do Jezusa. A czy ma on jakieś znaczenie dla nas, wyznających wiarę w Jezusa jako Syna Bożego?
4: Oczywiście, że ma. Po pierwsze, uświadamia nam, że rzeczywiście Jezus jest jedynym Synem Boga. Ale właśnie w odniesieniu do nas przypomina nam to, że my w Nim, czyli w Jezusie, stajemy się przybranymi dziećmi Boga i także możemy być nazwani dziećmi Bożymi. No jest takie łacińskie stwierdzenie, którego używał też święty Tomasz z Akwinu, participata similitudo, które oznacza właśnie takie przybrane, byśmy powiedzieli, synostwo. Stajemy się w Chrystusie przybranymi dziećmi Pana Boga. Sam Jezus odróżnił swoje synostwo od synostwa swoich uczniów, nie mówiąc nigdy Ojcze Nasz, z wyjątkiem sytuacji, gdy im polecił. Wy zatem tak się módlcie, Ojcze Nasz. On sam mówił Ojcze Mój. I właśnie to rozróżnienie Ojcze Nasz i Ojcze Mój wskazuje na to, że Jezus jest tym jedynym Synem Boga, a my jesteśmy właśnie tymi przybranymi dziećmi Pana Boga. Jego synostwo jest jedyne, wskazuje na Niego jako na Boga, a nasze synostwo jest właśnie w tym synostwie Jezusa, tym przybranym synostwem i dlatego możemy być nazwani dziećmi Bożymi.
3: Również we wspomnianym kilka tygodni temu 4 rozdziale listu do Galatów święty Paweł przypomina, że przez odkupieńczą śmierć Syna Bożego możemy powiedzieć, że jesteśmy synami, dziećmi samego Boga. Można by o tym wiele rozważać, ale na tym poprzestańmy. Już w następnym naszym spotkaniu poruszymy kolejny tytuł biblijny Chrystusa – Pan. Jezus jest Panem. A w jakim kontekście jest on używany, przedstawi nam to ksiądz dr Maciej Biedroń. Do usłyszenia niebawem. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, dziękuję.
2: Kanony wiary.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Bóg nie jest rywalem człowieka, to błąd i dramat humanizmu ateistycznego, mówił papież na audiencji ogólnej. W słowie do Polaków Leon XIV zwrócił się do małżeństw, prosił, by były otwarte na życie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Błąd humanizmu ateistycznego polega na tym, że postrzega Boga jako rywala człowieka i postępu naukowego. Mówił papież na audiencji ogólnej, podkreślił, że dla wiary katolickiej osiągnięcia nauki i techniki są znakiem wielkości Boga i owocem Jego niezgłębionego planu. Papież kontynuował dziś rozważania nad soborową konstytucją Gaudium et Spes.
2: Rewolucyjny postęp nauki i techniki w minionym stuleciu skłonił niektórych do wniosku, że wiara w Boga stała się już przestarzała, a prawdziwą autonomię człowieka można potwierdzić jedynie poprzez wyzwolenie się od Boga. Ojcowie Soboru podkreślili natomiast, że osiągnięcia ludzkości są znakiem wielkości Boga i spełnieniem Jego tajemniczego planu. W rzeczywistości przesłanie Ewangelii nie tylko nie powstrzymuje wierzących przed angażowaniem się w działalność ludzką, ale wręcz zobowiązuje nas do przyczyniania się do autentycznego rozkwitu ludzkości poprzez nasze zaangażowanie w życie społeczne.
1: Cytując homilię Jana Pawła II z kanonizacji świętego José Marii Escrivę, Leon XIV podkreślił, że aby spotkać Boga, człowiek nie musi porzucać ziemskich zajęć, lecz może w pełni realizować swoje powołanie, dobrze wykonując codzienną pracę i ją uświęcając. W słowie do Polaków papież ponownie podjął temat małżeństwa i rodziny. Prosił o otwarcie na życie i przekazywanie dzieciom wartości chrześcijańskich.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach na Jasnej Górze, na dorocznej pielgrzymce, gromadzą się małżeństwa i rodziny. Towarzyszy im hasło „Małżeństwo rodzi życie”. Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Wszystkim Wam błogosławię.
1: W audiencji ogólnej uczestniczył ambasador Adam Kwiatkowski, który w najbliższych dniach kończy swą misję w Watykanie i dziś pożegnał się z papieżem. Polskę reprezentował od 2022 roku. Na zakończenie audiencji ogólnej papież przypomniał o przypadającym w przyszłą niedzielę Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy. W sposób szczególny zaapelował o pomoc dla nieletnich.
2: Dzieci i młodzież są najbardziej bezbronni. Często doświadczają niewyobrażalnych cierpień, przemocy, tortur, wyzysku i traumatycznych warunków, a nierzadko tracą życie na szlakach migracyjnych. Niech każdy poczuje się dotknięty losem tych młodych ludzi, którzy zawsze powinni być otoczeni ochroną i opieką.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, stajemy dziś przed Tobą jako Twoje dzieci. Przychodzimy z różnych miejsc, z różnymi historiami, doświadczeniami i troskami. Przychodzimy z tym, co jest dla nas radością, ale także z tym, co boli, czego się boimy i czego jeszcze nie potrafimy. Jedni są dzisiaj tutaj osobiście, inni łączą się z nami przez transmisję telewizyjną czy radiową. Są wśród nas starsi, młodzi, uczniowie, rodzice, nauczyciele, kapłani, wychowawcy, samotni, chorzy. Każdego z nas znasz, Maryjo, znasz nasze serca. Ale dzisiaj w szczególności przychodzimy my, pielgrzymi z Włodawy. Przychodzimy po pierwsze z tymi, którzy dzisiaj obchodzą swoje 18 urodziny i wkraczają w dorosłość. A w szczególności przychodzą do Ciebie, Maryjo, maturzyści ze szkół Włodawy. Tam, na początku Polski, gdzie my jesteśmy z parafii paulińskiej, przychodzimy, aby Ci powierzyć nasze plany i nadzieje. Przynosimy Ci nasze pytania o przyszłość, niepewność i obawy. Przynosimy Ci także trud minionych miesięcy, godziny nauki, zmęczenie i nadzieję, że poradzimy sobie z tym, co przed nami. Maryjo, Matko Młodych, otocz ich swoją opieką. Wyproś im dar mądrości, wytrwałości i pokoju serca. Przypominaj im, że ich wartość nie zależy od wyniku żadnego egzaminu, że człowiek jest kimś więcej niż oceną, świadectwem, wynikiem matury czy osiągniętym sukcesem. Niech pamiętają, że umiłowanymi dziećmi Boga są. Niech umieją pytać nie tylko, co chcę osiągnąć, ale również, kim mam się stać, do czego Bóg mnie powołuje. Maryjo, nie chcemy, aby dzisiaj modlitwa nasza była tylko modlitwą maturzystów. Przed Tobą każdy z nas ma niejako swoją maturę. Każdy człowiek przeżywa momenty, w których trzeba podjąć ważną decyzję. Dlatego przychodzi nam z pomocą Słowo Boże, które mówi: nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Kiedy boimy się przyszłości, Bóg jest z nami. Kiedy nie wiemy, jaką decyzję podjąć, Bóg jest z nami. Kiedy przeżywamy porażkę, Bóg jest z nami. I kiedy przychodzimy z wiarą słabą, zranioną albo pełną pytań, Bóg również jest z nami. Naucz nas wiary, która potrafi powiedzieć: nie wiem, co będzie jutro, ale wiem, komu powierzam moje jutro, Bogu jedynemu. Szczególnie dzisiaj powierzamy Ci młodych ludzi, którzy przybyli tutaj jako maturzyści. Za chwilę przedstawiciele młodzieży oraz dyrektorzy szkół staną przed Tobą, aby zawierzyć Ci swoich uczniów i swoje życie.
1: My, młodzież maturalna z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki oraz zespołu szkół zawodowych nr 1 i drugiego liceum ogólnokształcącego we Włodawie, przychodzimy do Ciebie, Matko Chrystusa i Matko Kościoła, Matko wiary, nadziei i miłości. Przynosimy Tobie całą naszą młodość. Przychodzimy do Ciebie, Matko Boga, Matko życia, Matko pięknej miłości, nasza Mamo. Przychodzimy do Ciebie, prosząc o Twoje orędownictwo. Nosimy w sobie wielkie pragnienia. Chcemy żyć dla Chrystusa. Zwracamy się do Ciebie, najpewniejsza przewodniczko na ludzkich drogach. Pomóż nam pokonać wszelką beznadziejność. Pomóż nam być silniejszymi niż wszystko, co nas zniewala. Pomóż nam być sobą. Powierzamy Ci się także z tym, co w nas zagrożone od wewnątrz i od zewnątrz. Lecz nas z grzechów i niemocy, wydobywaj z klęski i błędu. Chroń przed lekceważeniem życia i tym wszystkim, co zdrowiu i życiu zagraża. Naucz nas Twojego zawierzenia, Twojej nadziei i Twojej miłości. Naucz nas wychodzić ku Twojemu Synowi, prowadź nas do Niego. Niech On będzie odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. Naucz nas wychodzić ku innym ludziom. Niech nasze serca będą otwarte. Niech będą otwarte domy i rodziny. Wyzwól nas z lęku, byśmy nie bali się otworzyć drzwi Zbawicielowi świata i człowieka.
2: Pragniemy wziąć odpowiedzialność za naszą przyszłość, za przyszłość Kościoła. Naucz nas być obecnymi w Kościele i życiu społecznym. Naucz nas brać odpowiedzialność za losy świata i ojczyzny. Matko mądrości, naucz nas tworzenia takiej kultury i cywilizacji, która opierając się na prawach Bożych, służyłaby człowiekowi. Spraw, byśmy nie uciekali przed nowymi zasadami, a wypełniali je jak najlepiej. Zawierzamy Ci nasze dojrzewanie do prawdy, tej prostej, którą możemy odkryć naszym rozumem i tej głębszej, do której odkrycia potrzebujemy pomocy z wysoka. Zawierzamy dochodzenie do mądrości wynikającej z wiedzy, która łączy się z doświadczeniami łaski. Nasze chwile nad książką, w bibliotece, przy komputerze, chwile pewności i strachu, wiedzy i wątpienia, dochodzenie do stwierdzeń pewnych i błądzenie po manowcach niewiedzy i przesądu. Oddajemy nasze emocje związane ze zdawaniem matury, z zaliczeniem każdego przedmiotu, który sobie wybraliśmy. Powierzamy Twojej opiece naszych nauczycieli i wychowawców, którzy przez lata służyli nam wiedzą i radą. Zawierzamy nas w wypoczynek, chwile wolne od trudu. Niech i one chwalą Boga. Nasza modlitwa niech przybliża nas do Boga. Przez Chrystusa i z Chrystusem. Amen.
3: Maryjo, Matko Chrystusa i nasza Matko, stajemy dziś przed Twoim jasnogórskim obliczem jako wspólnota włodawskich szkół średnich, którą pragniemy zawierzyć Twojemu niepokalanemu sercu. Dziękujemy, Matko i Królowo, za dotychczasową opiekę nad naszymi szkołami i pod Twoją obronę uciekamy się, niezawodna nauczycielko i wychowawczyni. Prosimy Cię, aby nasze szkoły były wspólnotami, w których miłość Chrystusa będzie drogą spotkania, na której uczeń i nauczyciel będzie mógł wzrastać do pełni człowieczeństwa, na wzór Twojego Syna. Maryjo, Matko dobrej drogi, powierzamy Ci naszych uczniów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminów maturalnych, ich marzenia, plany i nadzieje, ale także lęk przed przyszłością i niepewność wyborów. Kiedy przyjdzie zmęczenie, daj im wytrwałość. Kiedy pojawi się zwątpienie, przywracaj nadzieję. Kiedy będą musieli wybierać, prowadź ich ku temu, co dobre. A gdy doświadczą porażki, pomóż im znaleźć siłę, by zaczynać od nowa. Nie prosimy dla nich o życie bez trudności. Prosimy, aby potrafili przez nie przechodzić, nie tracąc wiary, nadziei i wrażliwości na drugiego człowieka.
4: Maryjo, powierzamy Ci ich wiarę. Strzeż jej, gdy opuszczą szkołę i rodzinny dom, gdy znajdą się w nowych środowiskach i gdy będą stawiać pytania, na które dziś jeszcze nie znają odpowiedzi. Niech pytają, szukają i dojrzewają, ale niech nigdy nie przestaną szukać Boga. Niech nie wstydzą się swojej wiary i nie zaprą się Chrystusa wtedy, gdy wierność Jemu będzie wymagała odwagi. Dziś powierzamy Ci ich przyszłość. Nie znamy dróg, którymi pójdą. Prosimy, aby gdziekolwiek się znajdą, pozostali ludźmi prawego sumienia, otwartego serca, ludźmi wiernymi Bogu. Maryjo, Królowo Polski, otaczaj ich opieką i prowadź do Twojego Syna. Amen.
0: Maryjo, przyjmij to zawierzenie, aby każdy, który został zawierzony, był blisko Ciebie. Okryj nas swoim płaszczem macierzyńskim i prowadź nas na drogach naszego życia.
5: Ojcu Filipowi Kazimierczakowi oraz przedstawicielom maturzystów z Włodawy, ich nauczycielom i wychowawcom dziękujemy za dzisiejsze rozważanie, również za wierzenie życia i przyszłości Bogu przez ręce Maryi. Pragniemy w godzinie apelu powierzać Bogu ich samych, ale także cały Kościół wraz z papieżem Leonem XIV, Episkopat Polski, naszą ojczyznę, wszystkich sprawujących władzę. Modlimy się o powołania kapłańskie do stanu zakonnego. Modlimy się za wszystkich pielgrzymów przybyłych dzisiaj na Jasną Górę, maturzystów z Jasła, maturzystów z diecezji rzeszowskiej, z archidiecezji lublińskiej. Modlimy się za wszystkich tutaj obecnych, tych, którzy łączą się z nami duchowo poprzez media. Modlimy się za dobrodziejów Jasnej Góry, za wszystkie, we wszystkich intencjach polecanych Wielkiej Księdze Apelowej Radia Jasna Góra. Rozważać będziemy tajemnicę zwiastowania Pańskiego. Ojcze nasz.

0: błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
1: Mère de Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Amen.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze.

0: 29 dniu peregrynacji świętego obrazu nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji świdnickiej w sposób szczególny polecamy dzisiaj miejscowość Radochów, parafię pod wezwaniem świętego Mikołaja. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księży biskupów prosimy o błogosławieństwo.
1: Postawmy sobie pytanie, co łączy patrona dnia dzisiejszego, świętego ojca Pio, szczególnego charyzmatyka sakramentu pokuty, ze świętym Janem Pawłem II. Po pierwsze, przesłanie, aby każdy człowiek odkrył w sobie poczucie obecności Boga. A drugie, aby odkrył w sobie poczucie obecności grzechu. Bo tylko Chrystus Odkupiciel

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Zdarta płyta. Na muzyczną opowieść zaprasza Maciej Tutaj.

Dobry wieczór Państwu. Na zegarach 21:36, w kalendarzach 23 września 2026 roku, środa, a więc jak co tydzień o tej samej porze zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejną odsłonę audycji pod tytułem Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Przepięknie się z Państwem spotkać właśnie tą nocną porą, na przy akompaniamencie takiej płyty, to już wyjątkowe, zwłaszcza że dzisiaj w tym kolejnym naszym spotkaniu środową nocą dojdzie do czegoś niezwykłego, do czegoś, czego jeszcze do tej pory nie doznaliśmy, ponieważ dzisiaj nie jedna płyta będzie naszą przewodniczką, ale dwie płyty, ponieważ dwie płyty wyszły dokładnie tego samego dnia, tego samego roku, roku 1991, który we wrześniu tego roku, tak sobie to wypracowaliśmy, tak sobie to ustaliliśmy, tego roku będziemy się trzymać w naszej audycji i będą to nuty naprawdę przepiękne. Zresztą mogliśmy je przed momentem usłyszeć. Oryginalnie to był rok 1973, i piosenka, która obrazowała ostatnie minuty filmu Pat Garrett and Billy the Kid, i nagrał oczywiście tę piosenkę fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju, Bob Dylan. Ale kilkanaście lat później, dokładnie 18 lat później, inny amerykański zespół, który już był na wielkiej fali wznoszącej, począwszy od roku 1987, bo wtedy wydali swoją pierwszą płytę długogrającą, już wtedy cała Ameryka zwariowała na ich punkcie, to kiedy nagrali właśnie tę piosenkę, to zapromowali to, co właśnie nadchodziło, a nadchodziła nie jedna płyta, a dwie płyty. Płyty, które nazywały się Use Your Illusion, no i zostały nazwane odpowiednio One oraz Use Your Illusion 2, czyli dosłownie użyj swojej iluzji. I tej iluzji naprawdę na tej płycie jest co niemiara, a chociaż tylko kilka fragmentów w dzisiejszym spotkaniu będę chciał Państwu przedstawić, to myślę, że to będą obszerne fragmenty i fragmenty, które pokażą tę niezwykłą właśnie magię. Zespół Guns N' Roses, czyli gnaty i róże, to chyba tak możemy sobie to przytoczyć, płyty Use Your Illusion 1, Use Your Illusion 2, rok 1991 i oczywiście utwór Knocking on a Heaven's Door. Od tej piosenki rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie i to dzisiejsze spotkanie sobie potoczymy w dalszym kierunku. Oczywiście zapraszam do kontaktu, Facebook, Instagram, te miejsca stoją przed Państwem otworem. Oczywiście także mail zdartapleta@rdn.pl. Tutaj także zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu, do dzielenia się swoimi myślami dotyczącymi właśnie płyty, tych dwóch płyt Guns N' Roses, płyty czerwono-żółtej i płyty niebiesko. No w zasadzie niebiesko-niebieskie, bo taki jasny błękit wymieszany z takim ciemnym indygo. Która to jeszcze wszystko opowiem. Będzie ku temu okazja, no i też opowiedzieć o jednej z najwybitniejszych grup rockowych w historii amerykańskiej i światowej muzyki. Gotowi Państwo? Mam nadzieję, że tak. Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 i Use Your Illusion 2 przed nami.

I tutaj delikatny ukłon w stronę naszych filmowych znawców, ponieważ myślę, że ci, którzy oglądali film, serię filmów Terminator, na pewno tę piosenkę bardzo dobrze kojarzą, bo przecież została wykorzystana bodajże w drugiej części tej kultowej sagi, w której główną rolę grał Arnold Schwarzenegger, no i też przecież sam tytułowy Terminator zagrał w teledysku do tej piosenki. Co ciekawe, sam utwór powstał już przed pierwszą płytą, czyli przed płytą Appetite for Destruction w roku 1987, ale ostatecznie na tę płytę nie trafił. Natomiast piosenka została wykorzystana do filmu. No i jest tam też taki bardzo ważny szczegół w tym filmie, kiedy to właśnie Arnold Schwarzenegger, wcielający się w rolę Terminatora, niesie pudełko z różami, a w pudełku był pistolet. No bo to przecież Guns N' Roses. Bronie, gnaty i róże. Tak to wszystko się poukładało. You could be mine. I no właśnie, i znowu to nie będzie Cicha noc, chociaż jeszcze piosenek balladycznych przed nami troszeczkę będziemy mogli uświadczyć, to mogę Państwu obiecać. Przytoczmy sobie jednak genezę, kim jest zespół Guns N' Roses, ponieważ to zespół, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego, bowiem jest to amerykański zespół hard rockowy, który został założony w Kalifornii, dokładnie w Los Angeles w 1985 roku i był on scaleniem dwóch zespołów. Jeden to nazywał się LA Guns, czyli Strzelby Los Angeles, i drugi to był Hollywood Rose, czyli właśnie Róże Hollywoodu. No i mieliśmy to scalenie, to połączenie, no i tak powstali Guns N' Roses. I ten najbardziej klasyczny skład, który także mogliśmy uświadczyć na tych dwóch płytach, które dzisiaj bierzemy sobie na tapet, czyli Use Your Illusion 1 i Use Your Illusion 2, tworzą wokalista i lider zespołu Axl Rose, gitarzysta prowadzący, bardzo znany, bardzo charakterystyczny i jeden z najlepszych w historii gitarzystów, czyli Slash, do tego gitarzysta rytmiczny Izzy Stradlin, basista Duff McKagan i perkusista Steven Adler. Pierwsza płyta Appetite for Destruction, czyli apetyt na rozwałkę, na zniszczenie, z roku 1987 przyniósł bardzo dużą popularność temu zespołowi, zwłaszcza takie tam hity były jak Welcome to the Jungle, o to będzie tak dokładnie, Paradise City czy Sweet Child O Mine. To genialne kawałki, które świetnie brzmią radiowo do dnia dzisiejszego. I myślę, że Państwo powinni wrócić właśnie do tego albumu w wolnej chwili. Może kiedyś zrobimy sobie taką dogrywkę z zespołem Guns N' Roses, kiedyś za jakiś czas, żeby właśnie sobie przesłuchać tej płyty, bo powiem szczerze, że także mam do niej bardzo duży sentyment. Druga płyta to był rok 1988. Nazywał się on General Lies, czyli tak w skrócie Guns N' Roses Lies, czyli że chłopaki kłamią. On łączył wcześniejszy materiał z nowymi akustycznymi utworami, ale także sprzedał się w bardzo dużym nakładzie. No i tam chociaż moglibyśmy znaleźć utwór pod tytułem Patience, także świetny, świetny utwór. No i potem wzięli się panowie do nagrania kolejnego albumu. Na ten musieliśmy czekać aż 3 lata, aż do roku 1991, dokładnie do 17 września, czyli w zeszłym tygodniu, bo właśnie ten rok 91 jest magiczny, 35-lecie wiele albumów właśnie w tym roku sobie obchodzi ten wyjątkowy jubileusz. No, ale właśnie ta płyta miała te urodziny w minionym tygodniu, więc fajnie, że przekroczyliśmy już dosłownie te 35 lat i sobie możemy tę płytę ogrywać.
W zasadzie te dwie płyty, to cały czas się tutaj będę łapać. No i troszeczkę musieliśmy na to czekać, ale warto było czekać, ponieważ zespół Guns N' Roses z takiego zespołu mocno rockowego, mocno grającego, dającego po garach, może tak to byśmy się dzisiaj wyrazili, zaczęli łączyć naprawdę wiele styli. Zaczęli mieć w swoim repertuarze troszeczkę bluesa, troszeczkę muzyki klasycznej, trochę więcej heavy metalu w pewnych momentach, trochę punk rocka, no i też takiego klasycznego rock and rolla. Używano także fortepianu, co będziemy mogli za chwil kilka usłyszeć. Także to wszystko się tutaj naprawdę bardzo pięknie scala w tym kierunku, który Guns N' Roses sobie wytoczył, i to było naprawdę dla nich niesamowite doświadczenie, niezwykłe doświadczenie, które ostatecznie zaprocentowało tym, że na zawsze zapisali się złotymi zgłoskami w muzyce światowej. No i tak się też złożyło, że kiedy Guns N' Roses wydawało swoją płytę, to ludzie po prostu walili drzwiami i oknami po to, żeby te płyty kupić. I mówi się, że o północy 17 września 91 roku kolejki były tak potężne, że zespół sprzedał 500 000 egzemplarzy tych płyt w ciągu zaledwie 2 godzin. I to też pomimo tego, że dwie wielkie sieci sklepów, Kmart i Walmart, odmówiły sprzedaży tych płyt, ponieważ na nich znalazło się zbyt wiele wulgaryzmów. No, chociażby jest tam na okładce płyty, mam akurat tę płytę przed sobą, więc wiem nawet w którym dokładnie momencie. Jeśli ktoś będzie miał przed sobą, to też zachęcam, żeby to znaleźć, bo jest taki fragmencik, który ma... No jak to powiedzieć, żeby można to było powiedzieć na antenie i żeby się nie narazić na konsekwencje. Mieć pewne obiekcje co do pewnego amerykańskiego miasta, miasta zwanego St. Louis. Tam była taka historia, że Axl Rose zachowywał się trochę nieodpowiednio i miasto stwierdziło, że to jest wina zespołu, że doszło do pewnego rodzaju zamieszek na koncercie właśnie w tym mieście. No i tam zespół nie omieszkał nie wspomnieć o tym St. Louis w takim zwrocie dość dosadnym i dość wulgarnym, ale to już zostawiam Państwa ciekawości, proszę sobie to znaleźć gdzieś na internecie, na pewno Państwo do takiej informacji dotrą. Tak samo jak Państwo dotrą do pewnej informacji, że na tej płycie znajduje się pewnego rodzaju trylogia. I te trylogie tworzą 3 piosenki, które zostały połączone historiami w teledyskach. Znowu to ma taką magię, że niestety w radiu nie jestem w stanie tego pokazać, no bo jak pokazać teledysk w radiu? To jest fizycznie niemożliwe, ale o tym Państwu będę chciał opowiedzieć, ponieważ to są 3 największe przeboje zespołu Guns N' Roses. Tak to się poukładało. Telewizja połączyła się z muzyką, wideo połączyło się z audio i połączyło się w sposób, no, naprawdę niesamowity. No to cóż, opowiem Państwu tę trylogię. Będę się posiłkował blogiem dotyczącego zespołu Guns N' Roses i w 3 aktach też opowiemy sobie pewną bardzo wyjątkową historię i też dojdziemy, kim ten zespół Guns N' Roses jest i co chcieli na swojej płycie przekazać, bo te 3 otwory zdecydowanie definiują to, co chcieli przekazać. No to cóż, część 1. I nie płaczemy.

Słuchają Państwo audycji pod tytułem Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Mów do mnie łagodnie. Coś jest w Twoich oczach. Nie zwieszaj głowy w rozpaczy. I proszę, nie płacz. Wiem, jak się czujesz w środku. Miałem już tak przedtem. Coś się w Tobie zmienia, a Ty tego nie wiesz? Podaruj mi szept. I daj mi znak, pocałuj mnie, zanim mi powiesz żegnaj. Nie przeżywaj tego tak bardzo i proszę, nie żałuj tego. Nadal będę myślał o tobie i o czasie, który mieliśmy. I proszę, pamiętaj, że nigdy nie skłamałem. I proszę, zapamiętaj to, co teraz poczułem w środku. Musisz sobie z tym poradzić sama. Ale dasz radę, skarbie, jutro poczujesz się lepiej. Niech teraz przyjdzie poranny blask i nie płacz dzisiejszej nocy, nad tobą są niebiosa, skarbie, i nie, nigdy nie płacz. Tak jeszcze nie mówię o tym, bo chciałbym, żeby Państwo przesłuchali obie płyty, jeśli Państwo będą chcieli wrócić do tego w całości, czy to Use Your Illusion 1, czy Use Your Illusion 2. Na której płycie się dana piosenka pojawiła. Tak, konkretnie pojawiła się na płycie Use Your Illusion 1, ale też pojawiła się na płycie Use Your Illusion 2, lecz z delikatnie zmienionymi słowami, bo później też życie Axla Rose'a do tego zmusiło, żeby pewne słowa zmienić w tej piosence. Dlatego są dwie wersje tego utworu, ale my wróciliśmy do oryginalnej Don't Cry Guns N' Roses z roku 1991. A czego dotyczy ta trylogia, o której wspomniałem wcześniej? Ona dotyczy przede wszystkim opowiadania, którego autorem był Del James, przyjaciel zespołu Guns N' Roses i ich wieloletni współpracownik, zwłaszcza przyjaciel Axla Rose'a i z jego Stradlina, który kiedyś miał przyznać, że chłopaki z Guns N' Roses to jego jedyni prawdziwi przyjaciele, których miał w Kalifornii. Opowiadanie nazywało się Without You i to było opowiadanie, które było inspirowane właśnie jego przyjacielem Axlem Rose'em i jego ówczesną dziewczyną Erin Everly, która później została jego żoną. Sam pomysł na to opowiadanie miało się narodzić, kiedy Axl Rose zadzwonił o 4 nad ranem właśnie do Della Jamesa i miał mu powiedzieć, że ten świat jest tak ułożony, że wielka gwiazda może mieć nieopisane luksusy i pieniądze, a przy tym gubić się w najprostszych rzeczach, takich jak miłość czy związki. Samo małżeństwo między Axlem a Erin bardzo szybko się skończyło, bo pobrali się w roku 1990, no i też w roku 90 to małżeństwo dobiegło końca. No i właśnie piosenka Don't Cry trochę o tym wszystkim opowiada. Opowiada o tych emocjach, które są między dwojgiem kochanków i o tym, że ta relacja dobiega końca. I ważna też jest tu inna kobieta. Kiedy kręcono teledysk, poszukiwano aktorki, która miałaby zagrać ów kobietę, która jest w związku właśnie z Axlem Rose'em, ponieważ Axl Rose zdecydował, że zagra sam siebie, no ale jeszcze trzeba było obsadzić tę główną rolę kobiecą. I tu też jest bardzo ciekawa historia, ponieważ w pewnym czasopiśmie Axl Rose zobaczył zdjęcie modelki Stephanie Seymour i kiedy ją zobaczył, to stwierdził, że ona będzie idealną kandydatką, chociaż dostawała wiele propozycji do zagrania w teledyskach, nigdy się na to nie zdecydowała, dopiero kiedy Guns N' Roses, wielki, rozpoznawalny zespół amerykański, do niej się zgłosił, odrzekła bez wahania, że weźmie w tym udział i zdecyduje się, chociaż nigdy wcześniej właśnie nie grała w żadnym z takich przedsięwzięć. I te trzy teledyski, one się ze sobą bardzo ściśle łączą. Właśnie ten teledysk do piosenki Don't Cry, on mocno opowiada o tym, jak główny bohater cierpi po rozstaniu z ową kobietą i na skutek wielkich emocji
prowadzi samochód, ale niestety ten samochód traci przyczepność, spada z drogi w wielki wąwóz. No i też widzimy taki urywek, że Axl Rose ma swój nagrobek i tam jest data 1962-1990. Sam Axl Rose przyznawał później w wywiadach, że to był taki trudny dla niego rok, kiedy to małżeństwo się rozpadło, kiedy myślał, że wszystko już dla niego jest skończone, ale w tym, żeby wyjść na prostą, pomogła mu muzyka, pomogli mu przyjaciele. I też ostatecznie ten teledysk kończy się tym, że jest ta przebitka na cmentarz, ale później jest przebitka na rodzące się dziecko, czyli jakby nowe wcielenie tego samego człowieka, co będzie ważne w następnej piosence, w drugiej części trylogii, do której za moment przejdziemy. A jak moglibyśmy nazwać tę drugą część? Na pewno będzie dużo wody, to z pewnością. I myślę, że też koszmar. Koszmar senny.

Do końca, do końca, do samego końca. Jedyna i najpiękniejsza wersja tego utworu to jest właśnie ta pełna, prawie 9-minutowa. Wiem, że trudno jest zachować otwarte serce, kiedy wydaje się, że nawet przyjaciele chcą cię skrzywdzić, ale gdybyś mogła uleczyć złamane serce, czy czas nie byłby po twojej stronie? Czasami potrzebuję trochę czasu dla siebie, potrzebuję trochę czasu sam ze sobą. Każdy potrzebuje nieco czasu dla siebie. Czyż nie wiesz, że potrzebujesz trochę czasu w samotności? A kiedy twoje lęki ustąpią, lecz cienie wciąż pozostaną, wiem, że możesz mnie kochać, gdy nie pozostanie już nikt, kogo mogłabyś obwiniać. Więc nie przejmuj się ciemnością. Wciąż możemy znaleźć sposób, bo nic nie trwa wiecznie. Nawet zimny, listopadowy deszcz. Tak to przepięknie wyśpiewali właśnie na tej płycie, tej żółto-czerwonej, ponieważ okładki płyt są identyczne, tylko one się różnią właśnie kolorami, ponieważ oba przedstawiają fragment szkoły ateńskiej Rafaela, bardzo znany obraz, tylko we fragmencie, no i w jednym tło

a na końcu się przebudza. Czyli wszystko to, co się dzieje w tym teledysku, to jest oczywiście jego sen, ale sen nad wyraz realistyczny, kiedy widzimy go, kiedy koncertuje ze swoimi przyjaciółmi, kiedy widzimy go szczęśliwego z ukochaną kobietą, właśnie ze wspomnianą modelką, która także zagrała w piosence Don't Cry, kiedy widzimy, jak biorą ślub przy pełnym kościele swoich przyjaciół i swojej rodziny, przepiękny kościół w Los Angeles. Później widzimy ich na weselu, ale to właśnie podczas tego wesela trwa, a w zasadzie zaczyna się ten wspomniany listopadowy deszcz, wszyscy się chronią przed nim, a także widzimy rozlane wino, które symbolizuje cierpienie i symbolizuje krew. I później kolejny wstrząsający moment, kiedy już ten sam kościół, który był tak pięknie przystrojony na wesele, nagle jest niemal pusty, tylko kilka osób. No i ta trumna z ciałem pani młodej w sukni ślubnej. To naprawdę robi wrażenie po tych 35 latach. I zawsze mnie to fascynuje, że to trochę jak w życiu, kiedy wszystko jest dobrze, kiedy wszystko się układa, kiedy jest pięknie, kiedy jest wesele, to jest mnóstwo ludzi, ale kiedy jest trudno, kiedy się nie układa, kiedy jest jakiś krzyż, to nagle zostają tylko ci najwytrwalsi, ci najwierniejsi, ci, na których najbardziej możemy liczyć. No i to jest właśnie ten koszmar, że musiał wrócić do tamtej miłości. Mówi się, że to jest koszmar właśnie tego dawnego Axla, tego, który właśnie umarł, ale jeszcze z nim zostały te wspomnienia w tym jego nowym wcieleniu i ta miłość, która no po prostu umarła wraz z tamtym starym człowiekiem. No i też jeszcze jedna przepiękna scena, kiedy to Slash, czyli gitarzysta, bardzo charakterystyczny, fantastyczny gitarzysta, znany z grania w takim cylindrze i w okularach przeciwsłonecznych, stoi na takim pagórku przed kaplicą, co też ma swoje znaczenie i swoją symbolikę. Symbolikę bólu porzucenia, symbolikę cierpienia i symbolikę takiego osamotnienia. No i ta kaplica została wybudowana specjalnie na potrzeby tego teledysku, a nagrania z góry, no to był wynajęty helikopter. W ogóle to jest jeden z najdroższych teledysków w historii świata, bowiem w roku 91 wydano aż $1,5 miliona na to, żeby nakręcić teledysk do piosenki November Rain, ale bezsprzecznie jest to jeden z najlepszych teledysków w historii i jedna z najpiękniejszych kompozycji w historii muzyki, do której warto wracać. I jak już mamy te dwie części, to czas na ostatnią część trylogii i jest to część trzecia, a niektórzy mówią, że część czwarta. When you're talking to yourself and nobody

0: Kiedy Del James pisał to opowiadanie Without You o Axl Rose i o Erin Everly, jego ówczesnej żonie, to piosenka miała być zupełnie inna, miała mieć dobre zakończenie, że szczęśliwie się to wszystko kończy, ale to małżeństwo niestety nie zakończyło się szczęśliwie. No i też piosenka, która wstępnie była napisana z pozytywnym odbiorem, musiała zostać przeprojektowana i miała dość smutny wydźwięk. Dlatego sam Axl Rose wspomina, że miała to być trzecia część trylogii, a życie napisało tak naprawdę czwartą część, więc jest to taki lapsus trochę językowy, że to jest czwarta część trylogii, piosenka Estranged zespołu Guns N' Roses, płyty Use Your Illusion, tym razem 2. I to jest piosenka również o samotności, o cierpieniu, ale także o tym, że życie toczy się dalej, że nie można w tym wszystkim pozostać. Bohater w tym teledysku podróżuje astralnie, można tak powiedzieć, i przez tę drogę dochodzi do miejsca, w którym stwierdza, że trzeba użyć swojej iluzji. Tak właśnie się kończy ten teledysk takim stwierdzeniem i w nawiązaniu przecież do tych dwóch fantastycznych płyt. Po co użyć tej iluzji? Ano po to, żeby można było trochę zapomnieć o tym, co tak pokiereszowało, przez co się tak strasznie cierpiało, i żyć dalej i odbudować siebie na nowo. I z takim przesłaniem zostawiają nas muzycy Guns N' Roses z tymi przepięknymi płytami. Tak to trzeba to określać. Płytami, które na firmamencie rocka są jednymi z najważniejszych, które do dziś są ogrywane bardzo chętnie przez stacje radiowe. To naprawdę lat 35 w ogóle nie czuć. To jest płyta, z którą się można fantastycznie do dziś dzień utożsamiać. A my kończymy nasze spotkanie już na dziś. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie w ramach zdartej płyty na antenach RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Bardzo dziękuję, że Państwo byli po drugiej stronie radioodbiorników. Bardzo Państwu dziękuję. Jak zawsze, dobrej nocy, dobrej reszty tygodnia, dobrego weekendu, wszystkiego dobrego. Troszkę nam się pogoda pokiereszowała w tych ostatnich dniach, ale pogoda ducha niech nas nigdy, nigdy nie opuszcza. Wszystkiego dobrego. Ja nazywam się Maciej Tutaj. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Zdarta płyta. Na muzyczną opowieść zaprasza Maciej Tutaj.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Psychologiczny pociąg.
1: Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń. Przystanek pierwszy. Jak czytać to, czego dziecko nie mówi?
3: Pierwsze emocje związane z rozpoczęciem szkoły czy przedszkola powoli opadają. Zeszyty są pewnie już podpisane, plan lekcji przestał być nowością, a poranne wstawanie znowu stało się codziennością. I właśnie teraz dzieje się coś bardzo ciekawego pewnie w Państwa domach. To, co na początku było ukryte pod ekscytacją, stresem, zaczyna wychodzić na powierzchnię. Jedno dziecko wraca do domu pełne opowieści, drugie zamyka się w swoim pokoju, trzecie staje się bardziej drażliwe, jeszcze inne zaczyna narzekać na ból brzucha albo ból głowy. I często jest tak, że rodzice pytają, no dlaczego on się tak nagle zmienił? A ja chciałabym dzisiaj Państwa zaprosić na takie spojrzenie wokół dziecięcych zachowań jako na pewien szczególny język dzieci. Bo dzieci bardzo często mówią swoim zachowaniem to, czego jeszcze nie potrafią powiedzieć słowami.
1: Okno pociągu.
3: Wyobraźmy sobie troje dzieci. Każdy z nich wraca tego samego dnia ze szkoły. Pierwszy rzuca plecak i z entuzjazmem opowiada o nowej koleżance. Drugi odpowiada tylko, było dobrze i nie mówi już nic więcej. A trzecie wchodzi do domu, trzaska drzwiami, złości się o drobiazgi. I teraz, drodzy Państwo, które z tych dzieci przeżywa trudności? Oczywiście psychologicznie odpowiedziałabym prawdopodobnie, albo być może każde. Bo emocje nie mają jednego języka. Jedno dziecko będzie mówiło różnymi słowami, będzie nazywało swoje przeżycia, inne dziecko z kolei będzie milczało, a jeszcze inne będzie nam pokazywało swoje przeżycia właśnie tak bardzo mocno swoim zachowaniem.
1: Przystanek drugi. Zachowanie jest komunikatem.
3: W psychologii często powtarzamy takie zdanie, że każde zachowanie coś komunikuje. Nie oznacza to, że każde zachowanie należy zaakceptować, ale każde warto najpierw spróbować zrozumieć. Niektórzy psychologowie mówią o takiej zdolności do tak zwanej mentalizacji, czyli dojrzały człowiek próbuje zobaczyć świat oczami dziecka. Próbuje nazwać coś, co jest w przeżyciach dziecka. I oczywiście tu nie chodzi o zatrzymanie się tylko na takim pytaniu, co ono robi, ale raczej pytamy, co ono przeżywa przez to, że tak to robi. I to jest ogromna różnica, bo kiedy dziecko krzyczy, możemy zobaczyć jedynie krzyk. Ale jeżeli użyjemy takiej naszej zdolności nazywania, wczuwania się, rozumienia tego przeżycia, to wtedy w tym krzyku możemy zobaczyć lęk, możemy zobaczyć bezradność, czasem możemy zobaczyć przeciążenie, samotność i te wszystkie przeżycia będą się kryły pod tym jednym zachowaniem, czyli pod krzykiem. I taka zdolność do takiej naszej mentalizacji nie polega na zgadywaniu, ale polega na takiej ciekawości, na takim zaciekawieniu się wewnętrznym światem drugiego człowieka.
1: Historia z życia.
3: Do poradni zgłosiła się mama 9-letniego chłopca, która od września codziennie odbierała telefony ze szkoły. Syn jest niegrzeczny, zgłaszali nauczyciele. Ciągle syn przeszkadza, syn ciągle wstaje z miejsca. Syn ciągle odpowiada, dopowiada wtedy, kiedy inni na przykład referują swoje wiadomości. Mama czuła się bezradna. No, twierdzi, że w domu wcześniej syn taki nie był. Podczas rozmowy okazuje się, że chłopiec kilka tygodni wcześniej zmienił klasę. Pojawili się nowi koledzy, nowa wychowawczyni, troszkę inne wymagania, inaczej nazywane wymagania, a jednocześnie bardzo duży lęk, którego samo dziecko nie potrafiło zupełnie nazwać. Natomiast jego zachowanie nie było próbą zrobienia komuś na złość, nie było próbą wyrządzenia komuś krzywdy. Było sposobem radzenia sobie z napięciem. Właśnie z tym stresem, z tym lękiem, z tym napięciem, które całe ciało tego chłopca bardzo przeżywało. I to nie oznaczało, że należało oczywiście akceptować wszystkie te reakcje i zachowania dziecka, ale oznaczało, że zanim zaczniemy wychowywać zachowanie, warto zrozumieć emocje, które za tym zachowaniem stoją.
1: Przystanek trzeci, nauka.
3: I tutaj warto zwrócić uwagę na to, taką bardzo prostą zasadę. Jeden z psychiatrów amerykańskich, Daniel Siegel, zwrócił uwagę na to, że należy nazwać emocje, aby pomóc tę emocję oswoić. Nosi to taką angielską nazwę name it to tame it. Kiedy dziecko słyszy: widzę, że jesteś rozczarowany, chyba było ci dziś trudno, wygląda na to, że się przestraszyłeś, jego mózg zaczyna porządkować to, co wcześniej było jedynie chaosem. I coraz mocniej, coraz bardziej widzimy tutaj we wszystkich badaniach neuropsychologicznych, że samo nazwanie emocji zmniejsza aktywność struktur mózgowych, które są odpowiedzialne za silny stres, i to pomaga uruchomić obszary mózgu odpowiedzialne za refleksję czy samokontrolę. Proszę Państwa, to nie jest magia, to jest neurobiologia, która pozwala nam poczuć się bezpieczniej również na poziomie naszego układu nerwowego.
1: Emocje nie są naszym wrogiem.
3: Emocje, drodzy Państwo, nie są czymś, co nam się przydarza. Mózg nieustannie interpretuje to, co dzieje się wokół nas, i nadaje temu znaczenie. Dlatego dwoje dzieci może przeżyć te same sytuacje zupełnie inaczej. Tak samo my, dorośli, na identyczną sytuację będziemy reagować zupełnie inaczej. I jedno potraktuje odpowiedź przy tablicy jako przygodę, a drugie to samo przeżycie będzie doświadczało jako ogromne zagrożenie. I nie dlatego, że jedno jest silniejsze, ale dlatego, że te ich wcześniejsze doświadczenia były inne. I to przypomina nam, szanowni Państwo, o czymś bardzo ważnym, że nie oceniajmy emocji dziecka według własnej miary. Dla dorosłego zgubiony długopis może być drobiazgiem, rzeczą nieistotną, można to zamienić na coś innego. Natomiast dla siedmiolatka ten zgubiony długopis, ulubiony, w fantastycznym kolorze, może być końcem świata, ponieważ doświadczenie tego dziecka w takim przywiązaniu, w tym, że coś dawało poczucie bezpieczeństwa i przygotowaniu się na zmianę, może być bardzo trudne.
1: Sygnał ostrzegawczy.
3: Zatrzymajmy się przy zdaniu, które pewnie wielu z nas słyszało jako dzieci: nie przesadzaj, nie ma o co płakać. Choć zwykle to zdanie jest wypowiadane z dobrą intencją, bo nie zakładam, że ktoś chciałby tutaj robić to w złości, ale takie zdanie może sprawić, że dziecko zacznie wątpić we własne przeżycia. I psychologia pokazuje, że emocji nie da się wyłączyć poleceniem, nakazem, czyli nie przesadzaj, nie przeżywaj, po co ci to, ale można emocje przyjąć, nazwać i pomóc dziecku znaleźć sposób poradzenia sobie z nimi. Akceptacja emocji nie oznacza zgody na każde zachowanie, na każdy wyraz tych emocji, ale oznacza uznanie, że to, co dziecko czuje, jest dla tego dziecka w danym momencie absolutnie prawdziwe, autentyczne, czasem takie zawłaszczające, zawalające i takie ubezradniające, ale jak najbardziej przeżycie będzie prawdziwe.
1: Walizka psychologa. Ucho.
3: Czasami najważniejsze nie jest to, co dziecko mówi, ale najważniejsze jest to, czego jeszcze nie potrafi powiedzieć.
1: Lupa.
3: Zanim ocenisz zachowanie, zadaj sobie pytanie, jaką emocję ono ukrywa? Jaką emocję skrywa moje dziecko pod takim zachowaniem? Co jest w jego przeżyciu?
1: Lustro.
3: Dziecko uczy się rozumienia własnych emocji, patrząc na reakcje dorosłych. To my jesteśmy dla niego pierwszym lustrem.
1: Nasiono.
3: Każda spokojna rozmowa o emocjach jest ziarnem, z którego wyrasta odporność psychiczna.
1: Złota myśl z walizki psychologa.
3: Dziecko nie zawsze potrzebuje, byśmy znaleźli rozwiązanie. Często najbardziej potrzebuje, byśmy najpierw zrozumieli i zaakceptowali jego przeżycia.
1: Pytanie na cały tydzień.
3: Czy w ostatnich dniach częściej oceniałam zachowanie mojego dziecka? Czy raczej próbowałam zrozumieć emocje, które mogły się za tym zachowaniem kryć?
2: Psychologiczny pociąg.
1: Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.